0: RMF FM Michał Krasnoń. Michale, o jakie konkretnie zmiany chodzi?
1: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
2: Polacy po prostu zgłaszają nam tę potrzebę. Mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. To nie, zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu, tak? A jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, może biedniejszy, który to opakowanie podniesie.
1: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek. Szczegóły proponowanych zmian mamy poznać we wrześniu. Jak podkreśla ministerstwo, nowe przepisy na pewno nie wejdą w życie do końca tego roku.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: PIT i CIT do zmiany. Rząd proponuje rewolucję w systemie podatkowym. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią, 24%.
4: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 złotych brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto. Oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
0: Wyjaśnia analityk Toro Paweł Majtkowski. Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
5: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej miliona złotych wyższą daninę solidarnościową.
0: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent. W te wakacje zadajemy wam pytanie, gdzie chodzą latem lokalsi? W wielu miejscowościach odpowiedź jest dosyć prosta, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnym turystów i nastawionym na obsługę turystów, to nie jest takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki jednak mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
6: I co to jest za miejsce?
7: To Stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
6: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Faktach i w RMF 24.
3: Publicystyka w Faktach RMF FM.
0: PESEL po PESEL-u. Policja wciąż zabezpiecza dane wykradzione podczas niedawnego wielkiego ataku hakerskiego. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak zaznaczał w rozmowie z Piotrem Salakiem, był to atak o charakterze kryminalnym, a nie przeprowadzony z zagranicy przez wrogów Polski. Posłuchajmy tej rozmowy.
8: Pan mówi, panie ministrze, to nie były służby specjalne. Tym razem to nie były służby specjalne, ale jeżeli mamy taką lukę w systemie, a to jest ewidentnie luka w systemie, bo sam pan o tym mówi, to następnym razem, jeżeli to będą specjaliści na przykład ze wschodu, związani ze służbami specjalnymi, to może wyglądać zupełnie inaczej, bo wtedy nie będzie mowy o motywach kryminalnych czy o kwestii finansowej, tylko może być kwestia bezpieczeństwa państwa. To pytanie w takim razie, dlaczego do tej pory nikt się nie pochylił nad tym problemem?
9: Tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany pakiet zmian ustawowych, które będziemy chcieli pilnie wprowadzić. Natomiast ta relacja
8: ustawa
9: była...
8: czy rozporządzenia?
9: Ustawy. Ta relacja była pomiędzy podmiotami prywatnymi. Tak jak wiemy, w ramach swobody umów te strony...
8: Ale jeżeli
9: strony...
8: jest kwestia bezpieczeństwa państwa, panie ministrze, to czy prywatny, czy publiczny, to nie ma znaczenia.
9: Znaczy, to jest oczywiście skandal, że w taki sposób zbudowano model biznesowy i że jeden podmiot odprzetwarzał tak dużo, tak wrażliwych danych.
8: Cieszę się, że pan o tym mówi. To jak to powinno być zbudowane w takim razie, pańskim zdaniem?
9: To powinno być zbudowane w taki sposób i będzie zbudowane w taki sposób, że każdy podmiot, który przetwarza określoną ilość danych, określonej liczby użytkowników, niezależnie od tego, jaką ma rolę, powinien spełniać wszystkie warunki w ramach podmiotów ważnych Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
8: Czyli jednym słowem też nastąpi pewnego rodzaju dywersyfikacja, mówiąc takim językiem inwestycyjnym czy językiem bankowym, tych podmiotów, które będą zarządzały naszymi danymi, czy nie?
9: Nie musi nastąpić dywersyfikacja, musi nastąpić pełne zabezpieczenie tych danych, ponieważ po kontroli służb będziemy wiedzieć, co zawiodło w tej firmie. Natomiast dzisiaj musimy sobie powiedzieć jasno, nawet jeżeli to są dwie firmy prywatne i jeżeli pomiędzy sobą przekazują te dane, to te firmy prywatne muszą spełniać takie warunki, jak spełniają na przykład dzisiaj instytucje publiczne. Trzeba powiedzieć koniec takim relacjom, bo pewnie podmioty, które podpisywały umowę z MyDoktor, nie były świadome tej skali.
8: No bo jeżeli, być świadome.
9: Bo jeżeli indywidualna praktyka lekarska przekazuje dane swoich wszystkich 72 pacjentów, to skąd ona ma wiedzieć, że firma przy okazji jeszcze przetwarza 19 milionów innych?
8: A pamięta pan, co jest napisane w ustawie, że jeżeli w przypadku naruszenia bezpieczeństwa moich danych ja powinienem niezwłocznie dostać informacji, że takie naruszenie nastąpiło?
9: I w ramach dzisiejszej...
8: A niezwłocznie, to znaczy nie wiadomo, kiedy prokuratura skończy pracę, czyli w pewnym sensie instytucje państwowe same łamią prawo, rozumiem.
9: Ten obowiązek dotyczy administratora danych, więc w ramach
8: czyli
9: dzisiejszego...
8: Czyli przychodni tych 12 podmiotów medycznych, które nie są w stanie tego zrobić, no bo przecież nie może, bo policja nie może im przekazać danych.
9: Nie, to nie, to nie policja. To jest właśnie ten problem systemowy, który jest spowodowany, że tak konstruowano tę umowę i tak tę umowę podpisywano. Przychodnia ma obowiązek, żeby podać te dane, ale ona nie ma tych danych, bo portal MyDoktor, który je przetwarzał, nie jest pewny do końca, które dane wyciekły, w związku z czym administrator i też nie ma innych możliwości, może poinformować wszystkich swoich pacjentów, że prawdopodobnie albo nie dane wyciekły. I to będzie zmienione.
8: Zastrzeżenie PESEL-u wystarczy?
9: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo ważnym ruchem, który można zrobić tu i teraz. To jest rozwiązanie, które bardzo pomaga i ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy w ostatnich dniach zastrzegli PESEL.
8: Ale nie odpowiedział pan wprost na pytanie, czy to wystarczy, czy nie.
9: W ostatnich dniach 2 miliony osób zastrzegło PESEL. W ostatnim tygodniu mamy już ponad 10,5 miliona zastrzeżonych numerów PESEL i co to daje? To daje po pierwsze brak możliwości zaciągnięcia zobowiązań, podpisywania dużych umów, zaciągania kredytów, to bardzo utrudnia życie przestępcom, a nam daje spokój, ponieważ mamy po pierwsze pełną informację, kto próbował zweryfikować nasz PESEL. Jeżeli jest on zastrzeżony, to bez odstrzeżenia ten PESEL nie zostanie zweryfikowany.
8: Ale wie pan, co mi przyszło do głowy i też widzę, że są takie głosy w mediach, że dobrze by, żeby zareagowało Biuro Informacji Kredytowej. Zdaję sobie sprawę, że to jest komercyjna instytucja, którą tworzy oczywiście sieć banków, ale być może należałoby wpłynąć na sieć banków, żeby w tym nadzwyczajnym czasie Biuro Informacji Kredytowej informowało mnie na przykład SMS-em za darmo, czy są jakiekolwiek kroki wokół prób podjęcia kredytu na moje nazwisko na przykład.
9: Tak, panie redaktorze, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że pan też podkreśla, że to jest prywatna inicjatywa. Zawsze, kiedy mówimy o deregulacji i zawsze, kiedy mówimy o tym, żeby nie wkraczać w relacje pomiędzy prywatnymi firmami, musimy pamiętać o takich sytuacjach, ponieważ właśnie to jest wartość, którą musimy wyważyć pomiędzy ingerencją państwa a ingerowaniem w wolny rynek. Jesteśmy w stałym kontakcie z bankami i właśnie ta weryfikacja PESEL jest tutaj kluczowa, bo my mamy dostęp do bazy PESEL, nie mamy dostępu do bazy banków, a żeby nakazać coś bankom, znowu musimy zmienić ustawę.
8: Wicepremier Gawkowski pisze do Mety, czyli do firmy zarządzającej Facebookiem i Instagramem. 7 dni na odpowiedź w sprawie dotyczącej Rafała Brzoski, jego sporu z Metą, żeby takie historie się nie zdarzały, żeby nie wykorzystywano jego wizerunku, żeby nie wykorzystywano naszego wizerunku w fejkowych reklamach. I co odpowie pańskim zdaniem firma Meta?
9: Znaczy, mam nadzieję, że...
8: Tym razem, bo to nie pierwszy list premiera Gawkowskiego do nich w tej podobnej sprawie, może tak.
9: Mam nadzieję, że to nie będzie tyle odpowiedź pisemna, to po prostu wezmą się do roboty i zaczną spełniać przepisy aktu o usługach cyfrowych.
8: Czyli co zaczną robić?
9: no, zaczną moderować treści tak, żeby unikać skamów i minimalizować to ryzyko.
8: A zna pan te usprawiedliwienia, że mamy taki ruch w sieci, że nie jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować?
9: No, patrząc na zyski firmy w skali globalnej, to trudno mi się z tym zgodzić.
8: To też podnosi Rafał Brzoska.
9: Natomiast no, w zależności od nie tyle nawet odpowiedzi, co reakcji firmy, no to będziemy kontynuować swoje działania. Następny list już napiszemy nie do firmy, ale do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wszczęcie postępowania, ponieważ Komisja Europejska może nakładać kary do 6% obrotów globalnych firmy.
8: A wie pan, że przy tego typu dochodach, przy tych takich dochodach big techów, to te kary to są po prostu wpisywane rubryki od po prostu normalna, zwyczajna działalność i tyle.
9: Tylko że Komisja Europejska może do 6%, to znaczy, że Komisja Europejska już nałożyła kilka takich kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
8: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta prawo związane z DSA, tak?
9: Kar od 200 do 800 milionów euro. To już jest odczuwalne nawet dla takiej globalnej firmy.
8: Pod warunkiem, że w Polsce będzie obowiązywała ta

0: skomentował ustawę wdrażającą w styczniu
1: tego
0: roku.
1: Czyli jesteście bezradni.
2: Podkreślał w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Całą rozmowę Piotra Saraka znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz szpital miejski w Miastku. Ten szpital nie przyjmuje już pacjentów. To wiecie, słyszeliście o tym w faktach, a w sądzie jest wniosek o upadłość placówki zadłużonej na dziesiątki milionów złotych. To jest bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta. Tak mówi burmistrz. Teraz trwa audyt, trwa oczywiście inwentaryzacja majątku szpitala, ale pytań jest mnóstwo. Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć razem z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Dzień dobry, Staszku.
2: Tak, dzień dobry.
1: Staszek, co doprowadziło szpital do tego miejsca, w którym jest?
2: Właśnie to jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę to nie jest prosta odpowiedź, bo to nie był ani jeden moment, ani jedna decyzja. Burmistrz miasta mówił mi o efekcie kuli śnieżnej, który narastał od początku 2020 roku. Problemy finansowe pogłębiały się, później zaczęło brakować lekarzy, kolejne oddziały przestały działać, a szpital stracił kontrakt z NFZ-em.
3: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
2: Przyznał Jerzy Wójtowicz, burmistrz miastka. Jak dodał, za kulisami trwają rozmowy o ponownym wykorzystaniu tego miejsca. Burmistrz mówi o kilku podmiotach zainteresowanych przejęciem części działalności.
3: Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały. Pewnie nie w pełnym zakresie, tak jak było, ale na pewno oddział wewnętrzny, rehabilitacja, ZOL.
2: Ale co ważne, na dziś nie ma jednak żadnych wiążących decyzji ani terminów, ale jak usłyszałem...
3: Na pewno opieka szpitalna nie będzie przed syndykiem. To jest raczej niemożliwe.
2: Czyli w pierwszej kolejności decyzja sądu w sprawie upadłości i dalsze formalności. Dopiero później będzie można mówić o powrocie leczenia szpitalnego, ewentualnego leczenia.
1: Ale Staszek, podstawowe pytanie jest, co z pacjentami?
2: No, jeżeli jest potrzeba hospitalizacji, muszą jechać m.in. do Bytowa, Słupska czy Człuchowa.
4: Wielka strata i szkoda dla nas. U nas tutaj tylu jest starszych ludzi. Gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
2: To tak usłyszałem w Miastku. 27 sierpnia mieszkańcy organizują Marsz Milczenia pod hasłem Ostatni Dyżur. To przeciwko zamknięciu szpitala, ograniczeniu dostępu do leczenia i utracie miejsc pracy. Byłem tam na miejscu, przy szpitalu w Miastku. Są pracownicy, którzy czasem przychodzą, do tych pracowników przychodzą pacjenci i ci pracownicy wychodzą, żeby im pomóc, żeby wydać na przykład historię leczenia albo podpowiedzieć, gdzie mają jechać dalej.
1: A powiedz w ogóle, co będzie z tymi ludźmi, co będzie z tymi zatrudnionymi w szpitalu?
2: No, na umowę o pracę jest jeszcze 181 osób. Jeżeli doliczyć osoby pracujące wcześniej na kontraktach i umowach, zleceniach, zatrudnienie związane ze szpitalem obejmowało ponad 300 osób. I ta sytuacja jest bardzo różna. Złożenie wniosku o upadłość otworzyło pracownikom etatowym możliwość ubiegania się o pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3: W tej chwili pracownicy będą mogli indywidualnie występować do tego funduszu o zaliczkę, a później już, gdy dostaną wypowiedzenia tej umowy o pracę, którą w tej chwili jeszcze mają, pracodawca, czyli jeszcze szpital, czy wtedy już będzie może syndyk, zwróci się do funduszu o wypłatę wynagrodzenia.
2: Szpital Wojewódzki w Słupsku zaoferował pracę pielęgniarkom. Burmistrz przyznaje jednak, że znacznie trudniej będzie znaleźć nowe miejsce dla osób, które pracowały na salach, czy pracowników administracji. A pracownicy, z którymi tutaj rozmawiałem, bardzo ostrożnie słuchają kolejnych zapowiedzi dotyczących przyszłości tego miejsca. Mówią, że obietnic było już dużo, a teraz czekają na konkretne decyzje.
5: Każdy żył tą nadzieją i pewnie każdy żyje z tą nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, ale no, jak się zakończy? Po prostu nie wiem.
2: Równolegle, tu zaznaczę, trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów w szpitalu. Prowadzi je CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Do teraz nikomu nie przedstawiono zarzutów.
1: Stanisław Pawłowski o tym, co się dzieje w Miastku, co się dzieje w tamtejszym szpitalu, co będzie z ludźmi, którzy tam pracują i którzy się tam leczą. Dziękuję, Staszku.
2: Do usłyszenia.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Przed kamienicę przy Okopowej podjechał radiowóz i nieoznakowany Opel Insignia. Dwóch mundurowych w towarzystwie Bojarskiego weszło na posesję i skierowało się do głównych drzwi. Gdy uniosła dłoń, Wiktor skinął głową, a potem zniknął na klatce schodowej. Przeniosła wzrok na Zamojskiego. Wyjął papierosa i postukał nim w metalową powierzchnię papierośnicy. Słyszałeś, co mówiłam? Przyznał się, powiedział. Chociaż nie musiał. Mógł wszystkiemu zaprzeczyć. Może wciąż chroni syna? Aleksander pokręcił głową. Gdyby tak było, nie powiedziałby nam, że spowodował wypadek, w którym zginęła dziennikarka, odparł. Namirski zrobił kilka zdjęć telefonem, a potem schował go do kieszeni. Przeszedł wzdłuż ogrodzenia i stanął obok Romy. Odsunęła się. Ale to wszystko popieprzone, skwitował. Wystarczy ci materiału na co najmniej kilka odcinków. Zamojski zapalił papierosa. Twoi fani oszaleją z zachwytu. Arek wyglądał na podekscytowanego. Przestąpił z nogi na nogę, jakby nie mógł się doczekać, aż usiądzie do komputera, żeby popracować nad nagraniem podcastu. Sułecka czuła, że Namirski wzbudza w niej coraz większą niechęć. Zachowywał się jak nienasycone dziecko. Wciąż chciał więcej i więcej. Rozumiała, że praca jest dla niego ważna, ale uważała, że przekroczył cienką granicę między rozsądkiem i obsesją. Naprawdę sądzicie, że Błażej Kraszewski jest niewinny? Zapytał. Wszystkie wątki prowadzą do Hazelów, odparł Zamojski. To od nich wszystko się zaczęło. A my nadal nie wiemy, gdzie oni są. Dlaczego Maciej miałby kłamać? Zapytała Roma. Dlaczego opowiedział o facecie, który zabił Dominikę? Jaki był jego cel? Rozłożyła ręce. I jaki miał powód, żeby po 15 latach wrócić do rodzinnego domu? Zamojski wypuścił dym z płuc. Jeśli w domu Hazelów rzeczywiście zjawił się Maciek, widzę tylko jeden powód, odparł. To on jest mordercą. Krystyna Trochowska ścisnęła mocniej rękawy swetra. Kajtek radośnie podskakiwał wokół jej nóg, ale nie zwracała na niego uwagi. Siedziała nieruchomo na krześle. Z trudem zdołała uspokoić szybkie bicie serca. Oddychała nierówno, a każdy wdech mieszał się z cichym stęknięciem. Patrzyła na młodego chłopaka. Był wysoki, ale szczupłej budowy. Wyglądał bardziej jak długodystansowy biegacz niż stały bywalec strefy ciężarów na siłowni. Był ubrany w czarną bluzę z nadrukiem i proste dżinsy, a na nogach miał masywne wojskowe buty, które nie pasowały do jego drobnej postury. Co parę sekund przesuwał otwartą twarzą po przystrzyżonych na kilka milimetrów jasnych włosach. Stał przed nią Mikołaj Hazel. Krystyna spoglądała na wnuczka, którego nie widziała od 15 lat, ale miała wrażenie, że patrzy na obcego mężczyznę. Kiedy zaginął, miał raptem 3 lata. Nie zdążyła go poznać. Nie przypominał siebie z przygotowanej przez policję progresji wiekowej. Chłopak usiadł przy stole kuchennym i złożył dłonie jak do modlitwy. Przepraszam, że cię nie odwiedziłem, powiedział. Końcówki zdań wypowiadał dźwięcznie, jakby pochodził ze wschodnich rejonów kraju. Najpierw powinienem zajrzeć do ciebie. Krystyna miała w głowie pustkę. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Czuła się, jakby była w ukrytej kamerze, bo sytuacja wydawała się nierealna. Od lat marzyła o tej chwili, a teraz szok pomieszany ze wzruszeniem odebrały jej głos.
0: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: Wiem, że jesteś zaskoczona, ciągnął. Nie dziwię się. Każdy na twoim miejscu byłby zdumiony. Przełknęła ślinę. Pamiętasz ten dom? Zapytała. Uśmiechnął się, a wtedy dostrzegła podobieństwo do Iwony, która uśmiechała się w taki sam sposób. Lekko mrużyła oczy, a na jej twarzy pojawiały się urocze dołeczki. Nie, odparł. Byłem zbyt mały. A więc dlaczego tutaj jesteś? Zawahał się. Pamiętam sąsiadkę, powiedział. Zagadywała mnie przez płot, a czasem dawała jabłka ze swojego ogrodu. Podrapał się po głowie. Albo tylko wydaje mi się, że pamiętam. Wiem, że rodzice mi o tym opowiadali. Czy oni... Położył dłoń na jej przedramieniu. Wszystko ci opowiem, zapewnił. Ale nie tak szybko. Nie chcę, żebyś za bardzo się zdenerwowała. Odsunęła rękę. Dlaczego zniknęliście? Zapytała. Co się z wami działo przez te wszystkie lata? Mikołaj otworzył usta, by odpowiedzieć, kiedy w piwnicy rozległ się stukot. Spojrzał na babcię i zrobił ruch, jakby chciał ją zatrzymać, lecz ostatecznie opuścił dłonie. Starsza kobieta podeszła do drzwi prowadzących do sutereny. Chwyciła za klamkę, ale jej nie nacisnęła. Kto tam jest? Zapytała. Eryka. Przymknęła oczy, czując, że zalewa ją fala gorąca. Zadrżała i ścisnęła mocniej klamkę. Szybko jednak ją puściła i podparła się dłońmi o ścianę. Babciu, wszystko w porządku? Wydawało jej się, że coś odpowiedziała, ale słowa nie popłynęły z jej ust. Poczuła się słabo, a przed oczami dostrzegła czarne plamy. Eryka! Mikołaj chwycił Krystynę pod ramiona. Babciu, położę cię na kanapie, wszystko będzie dobrze. Eryka! Kiedy po kilku długich minutach rozchyliła powieki, zobaczyła dwie sylwetki. Obraz był zamazany, ale po paru mrugnięciach odzyskała ostrość widzenia. Na ławie stała opróżniona do połowy szklanka wody. Wskazała na nią. Mikołaj pomógł jej się napić, a potem podał drugiej osobie szklankę. Nalej jeszcze, polecił. Jak nas ktoś tutaj zobaczy, będziemy mieli przerąbane. Za późno. Mówiłam, że nie powinniśmy znowu tu przychodzić. Idź już po tę wodę. Przez chwilę w pokoju było cicho. Czuła, że wnuczek się jej przygląda. Otworzyła oczy i spróbowała się podnieść do pozycji siedzącej. Pomogę ci. Uniosła dłoń. Poradzę sobie, odparła. Okej. Czujnie ją obserwował. Odrzuciła koc, a potem podparła się o podłokietnik i podciągnęła się ku górze. Prawie jej się udało. Powtórzyła czynność i spuściła nogi na podłogę. Do pokoju weszła młoda kobieta. Miała 27 lat, ale jej twarz pozostawała niewinna i dziewczęca. Nosiła przerzucony przez ramię długi warkocz, a w uszach duże metalowe kolczyki. Nie była już uroczą dwunastolatką, ale Krystyna dostrzegła charakterystyczny błysk w oku, który zapamiętała lata temu. Cześć, babciu, powiedziała Eryka Hazel.
1: Dobranocka w RMF FM, a już za chwilę kolejny odcinek powieści.

0: Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.
1: Aleksander zaparkował przed wejściem do redakcji Głosu Tomaszowa. Arek chwycił klamkę, ale nacisnął ją tylko do połowy. Co zamierzacie? Zapytał. Zamojski spojrzał na niego w tylnym lusterku i się uśmiechnął. To nie twoja sprawa, zdawał się mówić. Dzięki, że przyszedłeś z nagraniem, odparł. To bardzo ważny trop. Jasne, burknął Namirski. Nie ma sprawy. Jeśli uda mi się rozwiązać zagadkę, odezwę się do ciebie. Arek już go nie słuchał. Zerknął na Romę, która siedziała z głową opartą o szybę. Wpadniesz dzisiaj do mnie? Zapytał. Może wieczorem? Trawiła pytanie dłuższą chwilę. Raczej nie, odparła. Powinniśmy pogadać, wyjaśnić sobie kilka kwestii. Dla mnie wszystko jest jasne. Aha. Znieruchomiał na moment, a potem wysiadł i trzasnął drzwiami. Aleksander wrzucił pierwszy bieg i zjechał z chodnika. W tle grało radio. Popowy przebój zaczął go drażnić, więc wyciszył odbiornik. Chyba jest zazdrosny, zauważył i włączył lewy kierunkowskaz. Może. Dawno powinnam zakończyć ten związek, ale nie miałam odwagi. Albo nie chciałam, bo... No cóż, lubię Arka. Jest fajnym facetem, ale nie dla mnie. Chyba nie chciałam mu robić przykrości. To kiepski prognostyk na poważną relację. Właśnie. Zabębnił palcami o kierownicę. Należą ci się przeprosiny, powiedział. Od rana myślał o tym, by porozmawiać szczerze z Romą, ale nie było okazji. Czuł się głupio. Po rozmowie z ojcem wypił za dużo, a kiedy jest pijany, przychodzą mu do głowy różne pomysły. Wizyta u Sueckiej była jednym z nich. Nic się nie stało. Mówię poważnie. Nie powinienem zawracać ci głowy. To nie w moim stylu. Nie w twoim stylu? Nie robię takich rzeczy. Jakich? Zmieszał się. Nie wiedział, dlaczego tak bardzo zależało mu na tym, co ona pomyśli. Już raz związał się z policjantką. Nie zamierzał powtarzać tego błędu. Uważam, że zachowałem się nieprofesjonalnie, wyjaśnił. Nasza relacja nie powinna wykraczać poza zawodowe ramy, a wczoraj złamałem te zasady. Nikt nie ustalał takich zasad. Ja to zrobiłem. Wydawało mu się, że zobaczył na jej twarzy rozczarowanie. Poczuł dziwny ścisk w żołądku. Kiepsko to rozegrał. Okej, rzuciła. Przynajmniej mamy jasność. Minął rondo i wjechał na ulicę Wandy Panfil. Zwolnił, jakby chciał zaoszczędzić jeszcze trochę czasu, naprawić sytuację albo odwołać słowa, które padły z jego ust. Nie wiedział jednak, jak to zrobić, więc milczał, a sekundy mijały. Gdy zatrzymał się na policyjnym parkingu, Roma od razu otworzyła drzwi. Czekasz na Kraszewskich? Zapytał, żeby ją zatrzymać. Ojciec i syn niedługo powinni znaleźć się na komendzie, a nie sądziłby, Sułecka odpuściła przesłuchanie. Był jednak w błędzie. Zajrzę do nich później, odparła. Muszę pomyśleć. Na razie. Zatrzasnęła drzwi i ruszyła do swojego samochodu.

serce waliło jej jak młotem. Nie miała pojęcia, dlaczego zareagowała tak emocjonalnie. Była wściekła, ale przecież nie miała powodu. Aleksander jasno wyznaczył ramy ich znajomości. Powinna to zaakceptować. Mimo wszystko gniew wziął górę nad rozumem. Przeszła do znajdującej się po drugiej stronie ulicy stacji benzynowej. Kupiła paczkę Marlboro, hot doga i napój energetyczny, chociaż ten ostatni raczej nie był dobrym pomysłem, bo z nerwów trzęsły się jej dłonie. Zamiast wyrzucić puszkę do kosza, wypiła ją duszkiem, a potem zapaliła papierosa. Szybko zakręciło jej się w głowie, więc zdusiła niedopałek o ziemię i skierowała się do samochodu. Uruchomiła nawiew. Z kratek popłynęło chłodne powietrze. Poczuła ulgę. Wycofała wóz z parkingu. Powinna zajrzeć na komendę, by przesłuchać Henryka i Błażeja Kraszewskich, ale nie czuła się na siłach. Musiała się uspokoić. Postanowiła, że pojedzie do ojca. Rozmowa z Jakubem zazwyczaj ją uspokajała. W połowie drogi zmieniła plany i skręciła do wschodniej dzielnicy miasta. Na cmentarnym parkingu przy Cisowej stały dwa samochody. W blaszanej budce kupiła spory znicz i weszła przez główną bramę. To właśnie na tym cmentarzu leżała jej matka. Była stąd i przed śmiercią oznajmiła rodzinie, że chciałaby spocząć ze swoimi bliskimi. Z dziadkiem i babcią u Romy. Powtarzała, że to dla niej ważne, a Jakub nie protestował i spełnił wolę żony. Kochała tę dzielnicę. Tutaj się wychowała. Wyprowadziła się do innej części miasta ze względu na męża, ale o rodzinnych stronach zawsze opowiadała ze wzruszeniem. Dlatego Roma cieszyła się, kiedy została dzielnicową rejonu siódmego. Mama byłaby z niej dumna. Spojrzała na wyryte w kamieniu złote litery. Zapaliła znicz i przesunęła go, by stanął obok wazonu ze sztucznymi kwiatami. Poszukała wzrokiem zmiotki, którą zazwyczaj podkradała z grobu obok, ale tym razem jej nie znalazła. Zgarnęła ręką liście z płyty, a potem przysiadła na ławeczce. Nie wiem, co robić, mamo, wyznała. Spieprzyłam śledztwo. Mam mętlik w głowie. Nie wiem, czy powinnam dalej pracować w policji. Chyba się do tego nie nadaje. Zaskoczyły ją własne słowa. Milczała przez chwilę, zastanawiając się, czy naprawdę byłaby w stanie odejść ze służby. Ale prawda była taka, że odkąd zobaczyła martwą Ingę Kraszewską, wciąż o tym myślała. Problem w tym, że nie mam nic innego. Nawet faceta, zaśmiała się gorzko. Czasami wstaję i zastanawiam się, co zrobiłam źle. Wciąż jestem sama, a to cholernie smutne. Wyjęła paczkę papierosów i ścisnęła ją w dłoni. Brakuje mi ciebie, mamo. Bardzo mi ciebie brakuje.

0: Zbliża się godzina trzecia, to oznacza fakty RMF FM, a w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Jej rywalka nie była w stanie kontynuować meczu z powodu kontuzji. Weto Nawrockiego w sprawie walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Prezydent podpisał za to ustawę o opiece nad dziećmi. Jakie są najpopularniejsze w tym roku imiona dla dzieci? Takie dane opublikowało Ministerstwo Cyfryzacji. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po okreczu Jeleny Rybakiny przy stanie 4-1. Mecz trwał zaledwie 31 minut. Kazaczka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa i po przerwie medycznej nie była w stanie kontynuować gry. Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Polka wygrała 7 z 12 dotychczasowych spotkań z Amerykanką. Awans jest ważny także w kontekście rankingu. Świątek wirtualnie zajmuje już 8 miejsca, jeżeli dotrze do finału, awansuje na 6. A turniej w Cincinnati to ostatni duży sprawdzian przed rozpoczynającym się 30 sierpnia US Open. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z nazwanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, prezydent zdecydował wczoraj o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczania wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skora.
3: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
4: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
3: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Podobną argumentację powtórzył.
4: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
3: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Zofia i Nikodem, te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasan.
5: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
6: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
5: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
2: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM wracamy do pytania, gdzie chodzą lokalsi? W Zakopanem to stacja Kultura i właśnie tam wybrał się nasz reporter.
7: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowiec z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj na pewno można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
8: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego po ten nurt taki bardzo współczesny. Młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
2: Na miejsce znanych tylko mieszkańcom Zakopanego poszukiwał Maciej Pałachicki. 34 tysiące haseł już jest, ale cel to 50 tysięcy. Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego. Jego twórcy coraz częściej i coraz więcej czasu poświęcają już nie tylko na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dziś.
9: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
10: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda. wygląda.
9: Ciężko... Można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej?
10: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
2: Z prezesem Bundacji Kaszuby Jackiem Słomoniem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
0: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
2: W tym tygodniu odeszła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat. W powstaniu walczyła pod pseudonimami Atma i Pączek. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się też w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Kierowała Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości. Księga kondolencyjna poświęcona Wandzie Traczyk-Stawskiej została wystawiona przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Olgą Szymańską-Snopek z działającej przy cmentarzu Izby Pamięci.
1: W Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy Wolska 168 zapraszamy wszystkich Państwa, którzy chcielibyście podzielić się swoimi myślami, swoją pamięcią o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła. Księga będzie wystawiona w sali historii w głównym pawilonie Izby Pamięci. Zapraszamy do podzielenia się swoimi myślami.
11: Co pani wpisze do tej księgi?
1: Myślę, że takie pierwsze duże moje spotkanie z panią Wandą dotyczyło szkolenia dla nauczycieli, które prowadziłam i zaprosiliśmy panią Wandę jako specjalnego gościa, która oczywiście była u nas jako twórczyni Izby Pamięci, jako osoba, która zabiegała przez wiele lat o powstanie takiego miejsca przy cmentarzu Powstańców Warszawy, aby właśnie ludność Warszawy, mieszkańców Warszawy pochowanych na tym cmentarzu uczcić należycie. I pani Wanda przyjechała wtedy na to szkolenie jako osoba z jednej strony niosąca pamięć o Powstaniu Warszawskim, jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale też przede wszystkim nauczycielka, która też złapała bardzo taki żywy, bardzo otwarty kontakt z nauczycielami. Nie była tylko tym pomnikiem historii, osobą, która po prostu opowiada o tym, co było jej udziałem w czasie powstania, ale przede wszystkim zwróciła się do nauczycieli w taki bardzo ciepły, otwarty sposób, szanując ich pracę, doceniając ich wysiłek.
11: Co powiedziała?
1: Powiedziała, że nauczyciel, to zapamiętam chyba na całe życie, że nauczyciel musi mieć czas na to, żeby pośmiać się z dziećmi, na to, żeby przeczytać książkę, ale też musi mieć pieniądze, żeby iść do teatru. I też bardzo dbała o to, aby zawód nauczyciela był odpowiednio chroniony, odpowiednio szanowany w społeczeństwie, ale żeby też nauczyciele sami mieli świadomość tego, jak ważną i wyjątkową pracę wykonują i że nie jest to tylko praca za biurkiem, nie jest to tylko praca w szkole, ale nauczyciel tak naprawdę nie przestaje nim być nigdy i też musi się kształcić, musi się rozwijać, musi być otwarty i świadomy tego, z jakimi problemami na co dzień się musi zmierzyć, ale musi mieć właśnie na to wszystko, jak to się mówi dzisiaj, przestrzeń, musi mieć na to wszystko czas, no i oczywiście pieniądze, bez tego też się nie da. Myślę, że takie właśnie podziękowanie za to, że ona była otwartym człowiekiem, że mimo tego, że moglibyśmy sobie tak pomyśleć, że ktoś w jej wieku z takimi przeżyciami mógł być trochę zgorzkniały, mógł być troszkę taki przytłoczony tym wszystkim, czego doświadczył, pani Wanda była niezwykle otwartą osobą i osobą niezwykle światłą, osobą, która niosła pamięć powstania, niosła wszystko to, czego doświadczyła jako bardzo młoda, przecież 16-letnia dziewczyna, a mimo tego nie straciła tej pogody ducha, nie straciła wiary w ludzi. Ona bardzo dużo mówiła o dialogu polsko-niemieckim, co dla mnie też było bardzo istotne, bo właśnie usłyszane to od osoby, która widziała śmierć, która widziała tragedię na ulicach Warszawy każdego z tych 63 dni. Pani Wanda nie przestała nigdy mówić o tym, że musimy dialogować, musimy rozmawiać, musimy budować, no właśnie, budować Europę. Ona też bardzo stawiała na akcent na budowanie Unii Europejskiej, tych relacji, tego dialogu, więc czegoś może, czego byśmy się po niej właśnie nie spodziewali, tak, że spotkania z nią to nie były tylko wspomnienia o Powstaniu Warszawskim, aczkolwiek ona jako jedna z nielicznych, chyba jako jedna z pierwszych w ogóle, zaczęła mówić o losie ludności cywilnej. Nie, czyli to nie była tylko opowieść z perspektywy uczestniczki powstania walczącej, tak, żołnierza, ale właśnie z taką też uważnością, z taką też czułością mówienia o ludności cywilnej, która przecież znalazła się w najgorszym położeniu, nie mając przy sobie broni, nie mając możliwości walki, a mimo tego wspierała powstańców. I pani Wanda mówiła to wprost, że gdyby nie ludność cywilna, my byśmy sobie nie poradzili. Tyle dni byśmy na pewno nie mogli walczyć.
11: A czego nauczyła się pani od pani Wandy Traczyk-Stawskiej?
1: No właśnie myślę, że jeszcze takiej większej otwartości na świat, na ludzi, na to, że też opowieść o Powstaniu Warszawskim nie musi być jednostronna, że musimy się w końcu z tej opowieści troszkę wyzwolić, takiej właśnie bohaterskiej, męczeńskiej, męskiej, a musimy zacząć mówić więcej o ludności cywilnej, o doświadczeniu kobiet, o doświadczeniu dzieci. Tak, o tych, których powinni żołnierze walczyć, tak, czy walczyli i powinni dbać, ale też nie mogli dbać tak jak powinni, więc pani Wanda też miała tę świadomość, że oni też zawiedli w pewnych aspektach.
11: I w ten sposób chyba w pewnym momencie zaczęło się mówić o Powstaniu Warszawskim i to trwa pewnie między innymi za sprawą właśnie działalności pani Wandy Traczyk-Stawskiej.
1: No ta narracja o Powstaniu Warszawskim jest zmienna. Ona jest przecież taką, powiedziałabym, pewną osią, tak? Znaczy po prostu na osi czasu możemy dzisiaj zobaczyć, jak mówimy o Powstaniu Warszawskim dziś, a jak się mówiło 50 lat temu, jak się mówiło tuż po powstaniu i jak się też mówiło, powiedzmy, w latach 70., tak? I jak ta pamięć ewoluuje, jak nas na różne tropy naprowadza. To znaczy najpierw, kiedy powstało chociażby Muzeum Powstania Warszawskiego, to była przede wszystkim opowieść o walce, opowieść o żołnierzach, o powstańcach, o Armii Krajowej. I to jest oczywiście bardzo ważne. Bez tego nie byłoby tego całego, tych wszystkich aspektów, o których mówimy. Natomiast uważam też za panią Wandą, że jeśli nie dopowiemy tej historii losem ludności cywilnej, kobiet, dzieci, to ona będzie nigdy nie będzie pełna. Znaczy musimy ją uzupełniać ciągle i musimy dbać o to, aby ten obraz Powstania Warszawskiego był jak najbardziej pełny, mimo swojej całej złożoności i tego, żebyśmy o wielu rzeczach nie chcieli mówić. To po prostu musi być pełny, musi być taki wielowątkowy i musi być ciągle dialogiem z tą przeszłością, tak? Myślę, że to jest coś, co...
11: Dialog, ta rozmowa, to dialogowanie, jak pani mówi, to też było jej bliskie, ważne i w praktyce.
1: No bo edukacja to jest rozmowa. Każda rozmowa to jest edukacja, każde spotkanie to jest jakaś edukacja. My się ciągle przecież od siebie czegoś uczymy i tak jak uczyliśmy się od pani Wandy, tak jak dzieci uczą się w szkole od nauczycieli, tak my się też ciągle od siebie uczymy i póki będziemy ciekawi prawdy tej o którą walczymy, to myślę, że jesteśmy ciągle wygrani, ciągle będziemy do tej prawdy próbowali dotrzeć.
2: Mówiła Olga Szymańska z NOPEX, Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Na sylwetkę Wandy Traczyk-Stawskiej przypominamy też na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Fakty powrócą o 4:00, a teraz mamy 12 minut po 3:00. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Anita Janczak z wami, a muzycznie już Queen.

0: Robimy wam taką małą imprezę na nocnej zmianie w piątek. Kaja w RMF FM to za nami, a już teraz bardzo interesujący temat, o którym wspominaliśmy w faktach. Krzysztof Urbaniak, posłuchajcie.
1: Nie wiem, czy pamiętacie, ile osób u was w klasie miało na imię tak samo jak wy, ale jeżeli akurat szukacie imienia dla swojego dziecka i nie chcecie, żeby miało na imię tak samo jak połowa dzieci z klasy, no to mamy dla was w Radiu RMF 24 listę najpopularniejszych polskich imion w pierwszej połowie tego roku. No i tutaj wśród dziewczynek królują Zofia, a wśród chłopców Nikodem. To na szczycie tego rankingu Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło właśnie najnowsze dane. Tę listę analizował reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Muszę przyznać, że ja w klasie miałem trzech Michałów i to przy odpowiedzi nigdy nie było wiadomo, który idzie, więc ten moment niepewności trwał, no, niebywale długo.
1: Znam to, miałem czterech Krzyśków. Michale, jakie jeszcze imiona znalazły się na szczycie rankingu?
2: Jak wspomniałeś, wśród dziewczynek zdecydowanie Zofia króluje, wyprzedziła kolejne imiona, nadano imię Zofia 2166 razy. Drugie miejsce to Zuzanna 1830, a trzecie Maja. No to jest to żeńskie podium, zaraz za nim jest Hanna, dalej Laura, Oliwia, Pola i Julia, a pierwszą dziesiątkę zamyka Antonina, to awans zeszłorocznego 13 miejsca. Jeżeli chodzi o chłopców, Nikodem również ma wyraźnie przewagę. To imię wybrano 2665 razy. Drugi jest Antoni 2560 razy. Trzeci Jan ponad 2400. Tuż za podium element, no, można powiedzieć watykański, bo jest i Leon, i Franciszek, a tą męską dziesiątkę zamyka Mikołaj. Sama czołówka od lat jest dość stabilna. Widać za to, że w rankingu spadają imiona popularne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
3: Ja mogę podać na przykład swój przypadek, bo myślę, że to jest ciekawy przypadek. Imię Katarzyna, które w latach 80., 70. i nawet 90. było bardzo popularne i było w pierwszej dziesiątce imion się najczęściej się pojawiało. W tej chwili imion Katarzyna jest tak naprawdę nieco powyżej 200, więc widać, że ta popularność imienia spada. Podobnie patrzyłam na imię mojej mamy, która też jest wśród tych bardzo popularnych imion w swoim pokoleniu, czyli lata 50., 60., gdzie tych Krystyn akurat w jej przypadku, czy na przykład Bożyn było bardzo dużo. A teraz jest poniżej setki.
2: Opowiadała mi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. Jej imię Katarzyna w trzeciej dziesiątce.
1: A jakie imiona są na drugim biegunie, których nadano najmniej?
2: No, przeglądałem koniec tego rankingu. Tam robi się naprawdę ciekawie. Duża część to imiona wybierane przez rodziców pochodzących nie z Polski, więc są to imiona popularne gdzieś za granicami, daleko, tutaj może mniej. No, ale znalazłem takie imiona, które naprawdę mnie urzekły. To między innymi Ezekiel, Arseniusz, Gilbert, Miłowit czy Renat. No, więc widać, że te męskie imiona jakoś chyba bardziej do fantazji rodziców ponoszą.
1: No, ale jak słychać, moda na niektóre imiona nie przemija. Reporter RMF FM Michał Krasoń zebrał te informacje. Michale, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
4: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: I takie wakacyjne rytmy wam przemycamy na nocnej zmianie w RMF FM. Do pierwszej kawy, może przed wami jeszcze urlop i tak sobie to sprytnie podzieliliście, żeby ten ostatni tydzień sierpnia jeszcze wycisnąć. No, tym, którym urlop się skończył, to pozostaje Światowy Dzień Optymisty, który przypada dzisiaj, 21 sierpnia. Ale mamy piątek, więc wszystko jest okej.
1: Ruch, jakiś ruch dookoła nas.

0: Najlepsza muzyka do pierwszej kawy, 22 minuty do godziny 4, a my oczywiście informujemy o Was o tym, co najważniejsze i ogromny wyciek danych, to gorący temat ostatnich dni. Nadal nie wiadomo dokładnie, które rekordy dotyczą konkretnych osób, ale rząd zapowiada przekazywanie zweryfikowanej listy do serwisu bezpiecznedane.gov.pl.
1: No, wykradziono informacje dotyczące blisko 19 milionów osób, to już wiemy, i to numery PESEL, dane kontaktowe oraz informacje o lekach i receptach.
0: Eksperci i minister cyfryzacji radzą: zastrzeżmy swój PESEL.
1: To zdecydowanie odpowiedni krok. Można to zrobić bezpłatnie w aplikacji mObywatel. Przypominamy, zajmuje to dosłownie chwilę. No, można też oczywiście przez internet na stronie, czy jak wolimy, po prostu w urzędzie.
0: Dobrze, a przed czym nas to chroni tak naprawdę?
1: No, zastrzeżony PESEL utrudnia przestępcom zaciągnięcie na przykład kredytu na nas, czy pożyczki, zakupów na ratę, a także m.in. wyrobienie duplikatu karty SIM. W każdej chwili równie szybko możemy taką akcję odwrócić i żeby PESEL nie był zastrzeżony, może tak. No i oczywiście, co istotne, to też nie zabezpieczy nas przed każdym oszustwem, ale po tak ogromnym wycieku zdecydowanie warto to zrobić.
0: I wiemy, że już dużo osób to zrobiło, także oczywiście polecamy, zachęcamy. Arkadiusz Stępień-Mielikowski, usłyszycie go w Faktach RMF FM o 4:00.

A może potrzebujecie coś spokojniejszego? Tak po całym trudnym tygodniu? To bardzo proszę. Olivia Dean w RMF.

0: tu Radio RMF FM. Zbliża się godzina czwarta, to oznacza fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Medycy podzieleni w sprawie Lex Szarlatan. Prezydencki pomysł na walkę z pseudomedycyną budzi kontrowersje. Donald Tusk za opłatą turystyczną w Krakowie. Premier zapowiada zmianę ustawy tak, by pieniądze trafiały do samorządu. Koniec węglowej i Dolnej Odry. Elektrownia wygasza dwa ostatnie bloki. Pracę stracą setki osób. Środowisko medyczne jest podzielone w opiniach o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, przypomnijmy, skierował te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego i zaproponował inne rozwiązanie. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa do kodeksu karnego, a dokładniej nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Prezydencki projekt przewiduje kary do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, krytycznie ocenia te propozycje.
2: Wiemy, jak w Polsce działa system prawa. To jest myślenie magiczne. To jest myślenie takie, że jeżeli jest wysoka kara, to ktoś się wystraszy.
3: Ta kara może nie odstraszyć nawet tych 15 lat więzienia?
2: Obawiam się, że nie, bo jest 1000 różnych możliwości omijania prawa.
1: Ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura broni decyzji prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy.
4: Ustawa była bardzo mocno niedopracowana, zarówno w sensie definicyjnym, jak też obciążenia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zadaniami, których ten urząd nie jest w stanie unieść.
1: Te komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach dalszych losów ustaw, które mają chronić przed pseudomedycyną, piszemy na rmf24.pl. Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista. Tak mówił w Krakowie premier Donald Tusk. Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
5: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
1: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu. Wybory w Krakowie mają się odbyć już 27 września. Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego jeszcze nie wiadomo.
0: To są fakty RMF FM.
1: Kilkaset osób straci pracę w elektrowni Dolna Odra niedaleko Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Z końcem sierpnia wygaszone zostaną dwa ostatnie bloki węglowe, informuje nasza dziennikarka Anna Pałamar.
6: Docelowo w zakładzie zostanie około 120 pracowników. Pierwsze bloki węglowe wygaszono pod koniec ubiegłego roku. Teraz wyłączone zostaną pozostałe dwa. W Nowym Czarnowie, gdzie mieści się elektrownia, funkcjonują już nowe bloki gazowo-parowe. Wcześniej w tym zakładzie pracowało ponad 700 osób. To oznacza, że pracę straci ponad 500. Jak przekazali związkowcy, powstał program osłonowy dla zwalnianych pracowników. Będą odprawy. Udało się też wywalczyć rozwiązanie, które może pomóc znaleźć zatrudnienie w innych spółkach grupy PGE. Pracownicy mają być informowani o wakatach, a w pierwszej kolejności prowadzona będzie rekrutacja wewnętrzna.
1: Przed rozpoczęciem wygaszenia bloków w elektrowni pracowało prawie 740 osób. Teraz ma zostać nieco ponad setka pracowników. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż prezydent i ich dzieci. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale śledczy sprawdzają, czy śruby mogły być poluzowane przez osoby trzecie. Szczegóły w tej sprawie ustalał Stanisław Pawłowski.
7: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni, Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania śrub.
0: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Czy tempo, w jakim chodzimy, może być czymś więcej niż tylko miarą naszej kondycji fizycznej? Potwierdzają to najnowsze badania. 30 minut marszu w tempie co najmniej 5 km na godzinę może zdecydowanie spowolnić proces starzenia. Co na ten temat sądzą specjaliści? Oto Krzysztof Urbaniak pytał profesora Konrada Rajdaka, neurologa, kierownika Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
8: No, oczywiście jak najbardziej rekomenduję chodzenie szczególnie w szybkim tempie. No ja szczególnie chodzę z kijami jako dodatkowa metoda, aby aktywizować nasze ciało.
9: Czy tempo chodzenia, panie profesorze, rzeczywiście może być wiarygodnym wskaźnikiem kondycji mózgu?
8: Owszem, jest to pewien test wydolności układu ruchowego w aspekcie też funkcji mózgu. Oczywiście no nie należy z tym aż tak przesadzać. W ogóle aktywność ruchowa jest tutaj zalecana. No ale oczywiście te pewne niuanse, szczegóły oczywiście trzeba dostosować do w ogóle kondycji organizmu, aby oceniać, czy coś się zmieniło, czy nasza wydolność utrzymuje się na tym samym poziomie, czy coś się pogarsza, a miejmy nadzieję, że też się poprawi.
9: Oby tak właśnie było, panie profesorze, to jak powinien wyglądać taki, w cudzysłowie, marsz dla mózgu, jeżeli chcemy wykorzystać go jako ten element profilaktyki?
8: Ważna jest ciągłość aktywności, czyli regularne spacery, rzeczywiście mówimy tu o dystansie 3 do 5 kilometrów i więcej, to oczywiście jeszcze nad tym badania trwają. Dla samego mózgu liczy się ruch, czyli aktywność poprawia funkcji serca, układu krążenia, ale też pamiętajmy, że wpływa to na wszystkie organy organizmu, pracę jelit, układ moczowy, więc to wszystko wywiera korzystny efekt. Dodatkowo pracujące mięśnie wydzielają różne peptydy, białka, które dodatkowo, tak zwane miokiny, które stymulują metabolizm organizmu, w tym mózgu. No i w tym upatrujemy ten korzystny efekt aktywności ruchowej. Tworzą się wyniki troficzne, poprawia się utlenowanie mózgu i metabolizm energetyczny. Także jak najbardziej polecamy, ale nie jest to czynnik izolowany. Pamiętajmy, że nie możemy ograniczyć się tylko do tego. Tu musi działać to kompleksowo. Dobry sen, wystarczający, aby organizm i mózg odpoczął. Dieta, również porzucenie używek. No i też monitorujmy stan swojego zdrowia, bo wszystko to wpłynie na ryzyko uszkodzenia mózgu.
9: A czy możemy trenować, panie profesorze, mózg tak samo, jak trenujemy mięśnie?
8: Tak, aktywność intelektualna i społeczna to bardzo silne czynniki poprawiające kondycję mózgu i one redukują ryzyko tępienia, więc złożone szczególnie czynności ruchowe w połączeniu z kontaktem międzyludzkim, takie jak na przykład taniec, czy w ogóle na otwieranie się na świat zewnętrzny, to bardzo korzystne czynniki. Tu pamiętajmy, że nasze narządy zmysłu powinny dobrze działać. Słuch, wzrok to są wrota dla impulsacji mózgu, więc jeżeli jest jakaś dysfunkcja, należy to korygować i leczyć, na przykład niedosłuch, bo to znacznie ograniczy sprawność naszego mózgu.
9: Panie profesorze, to jak wyglądałby taki idealny, prosty plan dbania o mózg dla osoby, która chce zacząć już dziś?
8: Tak jest. Ważne, co pan redaktor powiedział. Można zacząć w każdej chwili, więc przyjrzeć się swojemu rytmowi dobowemu, czy śpimy w regularnych porach i wystarczająco długo. Dieta, a więc ujmy czynniki toksyczne, jak wysoko nasycone kwasy tłuszczowe, porzućmy lub zredukujmy stopniowo używki. Palenie jest fatalne i daje bardzo złe efekty dla pracy mózgu, nie mówiąc o innych już substancjach. Zaplanujmy spacer, rzeczywiście nie musi to być wysiłek jakiś katorżniczy, ale stopniowy, wydłużający wydłużanie dystansu w miarę swoich możliwości. No, rzeczywiście odświeżmy kontakty towarzyskie z znajomymi, ale też ważne, żeby poznawać nowe rzeczy, nabywać nowych informacji, uczyć się czegoś nowego, co jest zupełnie dla nas czasami obce i to powinien być taki regularny sposób nabywania wiedzy i razem z weryfikacją. Najprościej opowiedzieć obejrzany film wczoraj domownikom, zapamiętując jak najwięcej szczegółów. To są takie proste testy, aby zweryfikować też sprawność naszego umysłu i naszej pamięci. Pamięć szczególnie krótkoterminowa. Co się działo wczoraj, co przedwczoraj, więc będziemy w stanie zweryfikować, czy członek rodziny ma z tym problem. Więc z jednej strony rozpoznajemy, czy już mamy do czynienia z czymś, co powinno być sygnałem alarmowym, ale też, gdy wszystko dobrze działa, to planujmy długoterminowo, aby mózg zachował jak największą sprawność, bo pozytywne jest to, że nasze ciało starzeje się nie liniowo. Wszystkie organy mają własny cykl biologiczny i właśnie możemy sprawić, że jeżeli mózg jest sprawny jak najdłużej, rzutuje to na procesy starzenia innych organów.
9: Czy wakacyjne podróże, panie profesorze, też wpływają dobrze na nasz mózg?
8: Oczywiście tak, jest to wspaniała okazja, aby zweryfikować swoje umiejętności, orientacja w przestrzeni, zaplanowanie działań, również wykonanie ich, a więc robimy coś, czego nie robiliśmy od dawna, czy poznajemy nowe miejsce, więc nie bazujemy na wyuczonych schematach. Są to świetne też testy, bo może to być taki moment rozpoznania jakichś problemów, których dotychczas nie było i mimo, że na co dzień tego nie widzimy, to właśnie dowiemy się przy okazji wyjazdu, a oczywiście aktywność ruchowa będzie tu szczególnie ważna, więc pamiętajmy, aby skorzystać z tej okazji, żeby jak najwięcej korzystać ze swoich nauk.
1: Z profesorem Konradem Rejdakiem, kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, rozmawiał Krzysztof Urbaniak.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A propos ruchu, to wiem, że już o tej porze są tacy słuchacze, którzy zaczynają swój trening, bieganie. Jesteśmy z wami, Piotr Kawa z RMF FM, Anita Janczek. To do tego biegania The Colors już teraz.

muszę wam przyznać, że mam to zapętlone na prywatnej playliście. Pięknie to brzmi. Temper City w RMF FM to za nami. Tak do pierwszej kawy, 21 minut po czwartej. Która część Polski już na nogach? No, ekipa RMF-u już dawno. Dziś mamy Światowy Dzień Optymisty, więc dajcie znać, gdzie mała czarna już wjechała i działa. A może też są tacy, którzy wolą te krople mleka tam dorzucić? 3322, tu jesteśmy. 12,2 miliony to nasz numer telefonu, dajcie znać. A my wam gramy najlepszą muzykę, tak żeby rozkręcić ten piątek. Ostatnia prosta tego tygodnia. Przed nami całkiem słoneczny weekend, więc czego chcieć więcej?

0: Jak to dobrze brzmi, Damiano Dawid w RMF FM, 4:32 na zegarach, a dziś to widzę, że w piątek lista obecności pęka w szwach. Ujazd, Świętokrzyskie, Gdańsk, Stęszew, Łańcut, Wrocław, Bezledy już nie śpią i tam kawa na stole.
1: Właśnie zalałam sobie kawkę świeżutką doparzoną, no i do pracy.
0: Słuchacie nas wszędzie.
2: Halo, ja tylko chciałem powiedzieć, że okolice Londynu pozdrawiają, kawa już wjechała dawno.
0: Większość z was śmiga do pracy, a Filip, Wojtek, Tymek i Mikołaj z rodzicami pędzą na wakacje do Grecji. Och, jak zazdrościmy. Wspaniale was mieć po drugiej stronie. I to powoduje, że ten piątek będzie cudowny. Jesteśmy w tym razem o tej nieoczywistej porze, oczywiście z najlepszą muzyką.

0: być gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk w RMF FM. 21 minut do 5, a z nami ponownie Arkadiusz Stępień-Miernikowski z informacjami pogodowymi, bo burzowa noc jest na południu Polski.
2: No już wieczorem było sporo interwencji strażaków, około 100 w Małopolsce i około 70 na Podkarpaciu, ale teraz burze nadal mogą występować na południu i południowym wschodzie kraju.
1: No dobrze, to jakie mamy dokładnie aktualne ostrzeżenia synoptyków?
2: Najpoważniejsze ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują Lubelszczyznę oraz część Małopolski, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Mazowsza. W czasie burzy może spaść do 50 mm deszczu, a wiatr w porywach może rozpędzać się nawet do 100-110 km na godzinę. Trzeba uważać, bo lokalnie możliwy jest też grad.
1: I tutaj apel do kierowców: noga z gazu, wyjedźcie wcześniej i oczywiście RMF zawsze z wami.

0: jutrze.
1: Uwaga kierowcy, mamy informację o wypadku na A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń Południe i Nowa Wieś. Zablokowany pas ruchu w kierunku Gdańska. Służby są na miejscu. Zamknięte 4 bramki wjazdowe. Uważajcie na siebie i jedźcie ostrożnie z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, dzień dobry. Te tematy w porannej rozmowie rozpaliły całą Polskę.
2: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińców?
3: Nie, dlatego, że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba.
4: Drony będą przekazane, bo takie jest porozumienie, nie technologie dronowe, a drony fizyczne.
5: Próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody polityki. Mam nadzieję, że to są tylko plotki.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
7: Zbliża się godzina 5:00, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, zapraszam. A fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców, bo mamy utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 74 w Świętokrzyskim. Szczepionka dla chorych na czerniaka coraz bliżej. Są obiecujące wyniki badań klinicznych. Szpital w Miastku z kolei z wnioskiem o upadłość. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ. Jak mówiłem, zaczynamy od ostrzeżeń dla kierowców. W Kujawsko-Pomorskim na A1 kierowca osobówki uderzył w bariery energochłonne w okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś. Ranna w wypadku została jedna osoba. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Gdańska, jak i 4 bramki wjazdowe. Utrudnienia nadal występują także na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Tam między Kielcami a Piotrkowym Trybunalskim zepsuła się ciężarówka, która zajmuje jeden z pasów ruchu. W Cieklińsku ruch odbywa się wahadłowo pasem w kierunku Kielc. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może być to krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
9: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
10: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
9: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają. Teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
8: A szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
0: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
8: To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, tak mówił Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka, o złożeniu wniosku o upadłość szpitala miejskiego. Placówka nie przyjmuje już pacjentów i straciła kontrakt z NFZ-em.
11: To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
12: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
11: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt. Szacujemy na podstawie tych dokumentów, które znamy, aczkolwiek ja nie wykluczam, że gdzieś jeszcze coś się pojawi. Zadłużenie wynosi między 40 a około 50 milionów.
12: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital?
11: To miejsce nie znika. Nie będzie zburzone. Pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały.
8: Z burmistrzem Miastka Jerzym Wójtowiczem rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu z kolei nie przyjmuje pacjentów do oddziału chorób wewnętrznych. O tym, do kiedy wstrzymano przyjęcia, reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
13: Do końca sierpnia. Dotyczy to zarówno przyjęć planowych, jak i nagłych. Rozpoczął się także proces wypisywania pacjentów przebywających w oddziale chorób wewnętrznych. Ci, którzy wymagają dalszego leczenia lub diagnostyki, są przekazywani do innych placówek. Najbliższe oddziały internistyczne znajdują się również w Bytomiu w 2 szpitalach oraz w Piekarach Śląskich. Powodem problemów jest brak lekarzy. Szpital poszukuje specjalistów chorób wewnętrznych.
8: A na koniec przenosimy się jeszcze do Belgii, bo kolejne nieślubne dziecko oficjalnie zostało uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clementa van den Kerkhove'a. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie na natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saksy-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
8: Relacjonowała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Fakty wracają punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A w piątek o poranku to nawet pobudka o 5:05 nie jest taka straszna. Widzę po liczbie SMS-ów pod 3322. Jacyś tacy w dobrych nastrojach jesteście? Bardzo mnie to cieszy. Anita Janczak, cześć.

Somber, to tak dobrze brzmi o poranku. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 15 minut po piątej, a ja tak zerkam do Was w mapy pogodowe, parasole i może jakieś takie modne kalosze, to warto mieć teraz na południu i na wschodzie, tam teraz burzowe chmury przechodzą. W okolicach Warszawy przelotne opady deszczu, a w ciągu dnia się wypogodzi spokojniej, tak od 20 stopni w Krakowie i Suwałkach, przez 25 w centrum i na Dolnym Śląsku do 27 w Opolu i Bydgoszczy. Tak dziś będzie wyglądała sytuacja na termometrach. Jutro, sobota, no deszczowa w większości kraju, więc grille pod daszkiem, a w niedzielę spokojnie wypogodzi się i słońce będzie piękne w całym kraju. To tak, żebyście dobrze weszli w ten piątek, to takie muzyczne perełki Wam przemycamy. Rozpoznajecie? No małe szczęście trzeba znaleźć, że ta kanapka nie spadła na przykład masłem na podłogę, że kawa się zaparzyła, że cukier jest, że wszystko, trzeba się cieszyć. Robert Jansson, RMF FM. Dzień dobry.

0: Andrzej Peseczny. Do pierwszej kawy w RMF FM, 27 minut po piątej, ale jest coś, co znacznie szybciej podnosi ciśnienie niż kawa. To oczywiście spojrzenie na to, co się dzieje na stacjach, widzimy niewielkie podwyżki cen paliw.
1: No tak, dzisiaj kierowcy zapłacą więcej, bo od północy maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 6 zł 52 groszy, 98 do 7 zł 33 groszy, a oleju napędowego do 7 zł 56 groszy.
0: No to kilka groszy więcej niż wczoraj.
1: No dokładnie, ale przypomnijmy, że od poniedziałku obowiązuje ten obniżony VAT na paliwa z 23 do 8%, a maksymalne ceny ustalane są przez Ministerstwo Energii. Mają obowiązywać do końca sierpnia. Oczywiście to górna stawka, ceny na poszczególnych stacjach mogą być niższe.
0: No to do kiedy możemy się spodziewać takich stawek?
1: No, te ogłoszone dzisiaj, na dzisiaj obowiązują dziś, od jutra będziemy mieli trochę inne. Dziś ma być opublikowane następne obwieszczenie ministra energii. No i te obwieszczone dzisiaj już będą z nami do końca weekendu, aż do poniedziałku włącznie.
0: No podnosi to ciśnienie, aż język się plącze, także wszystko jest zrozumiałe. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzięki za dziś.
1: Czas na drugą kawę, dzięki.

0: Trochę słońca, o poranku przesyłamy wam w najlepszej muzyce. 22 minuty do 6 i 21 sierpnia w kalendarzu. Światowy Dzień Optymisty. I widzę, że wam się to święto udziela.
1: Fajnie słucha się radia. Dzień dobry dla wszystkich słuchaczy, bo wracamy z 6-dniowego urlopu z Szwajcarii i teraz prosto do Elbląga sobie lecę, tutaj z rodzinką. No dobrze, jest RMF FM, to człowiek nie przysypia.
0: Bo my mamy najlepszą, pierwszą kawę w RMF FM. Jedna już czeka na Jacka Tomkowiczka. Jacka Tomkowicza, który już do was pędzi. Czekamy.
2: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Boże, jak się cieszę, super.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
12: Śpij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po reklamie.
14: RMF FM zawsze z wami.

0: na błysk, to będziemy sprzątać jutro, w sobotę. Teraz mamy piątek.
1: Dokładnie, a jutro nawet kompanie będzie, bo to sobota, pewnie.
0: Raz w tygodniu. Słuchaj,
1: na błysk!
0: Mamy telefony, Jacek, słuchaj.
2: Właśnie piję pierwszą kawę i mam taki apel, ponieważ jestem kierowcą ciężarówki i wożę farbę drukarską. Czytajcie gazety, bo nie będę miał z czym jeździć.
0: A ty właśnie przyszedłeś do studia z gazetami. Czyli co, RMF utrzyma naszego słuchacza, tak?
1: Oczywiście, że tak. Wszystko wydrukowane i to w kolorze. Co się działo w Polsce, co się działo na świecie, co się będzie działo, o czym powinniście wiedzieć, to wszystko znajdziecie we Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM. Najnowsze fakty o godzinie 6, ale wcześniej najlepsza muzyka, cykady na cykladach na początek. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry.

0: Poniedziałkowy poranek i Melanie Fiona w RMF FM. No gdzie to do poniedziałku? Na razie mamy piątek i mamy godzinę szóstą. Czas poznać najważniejsze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Beryński.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan.
2: Przepisy przewidują karę do 1 000 000 złotych za oferowanie pseudomedycyny.
1: Będą zmiany w systemie kaucyjnym.
2: Resort klimatu i środowiska chce objąć kaucją kolejne opakowania.
1: Dramat Jeleny Rybakiny.
2: Iga Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati.
1: A dzisiaj dzień optymistów.
3: Być optymistą to też jest fajna sprawa.
2: Jest szósta, to poranne fakty RMF FM. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła ustawa Lex Szarlatan. Skierował ją tam prezydent Karol Nawrocki.
1: Chodzi o zaproponowane przez rząd przepisy, które miały wprowadzić kary finansowe, nawet do 1 000 000 złotych, dla osób i firm oferujących pseudomedycynę.
2: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze komentują ruch prezydenta?
4: Dzień dobry. Lekarze podkreślają, że są rozczarowani brakiem podpisu prezydenta pod ustawą, która miała dać dodatkowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Zamiast tego Karol Nawrocki proponuje, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić do 15 lat więzienia. Prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem, onkolog, uważa, że to nie zwiększy bezpieczeństwa pacjentów.
5: Kodeks karny to jest karanie ex post. Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ktoś tego przestępstwa nie wykryje, że ten proces będzie trwał latami.
4: Z kolei ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura przekonuje, że potrzebne jest nie tylko karanie tych, którzy już wyrządzili szkody jako pseudomedycy, ale zapobieganie takim praktykom.
6: Potrzebna jest pewna możliwość państwa ingerowania w przypadkach autentycznej dezinformacji, czyli kiedy dany biznes oferuje pseudoleczenie i bierze za to pieniądze.
4: Propozycja prezydenta, w której będzie nowy rodzaj przestępstwa, ma niebawem trafić do Sejmu. Możliwe, jak ustaliłem, że stanie się to jeszcze przed wrześniowym posiedzeniem.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym.
1: Kaucja może objąć kolejne opakowania. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie opakowania chodzi?
7: O jednorazowe szklane butelki. Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach.
8: Obecnie przygotowujemy ocenę skutków regulacji rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu. Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
7: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
9: Są i takie fakty.
2: Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny. Przystanie 4-1. Spotkanie trwało zatem tylko 31 minut.
1: Kazaszka, która walczyła o powrót na pierwsze miejsce w rankingu, miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Mam nadzieję, że Elena będzie w porządku. Następny turniej jest priorytetem. Wiem, że ten też jest ważny, ale US Open to US Open.
2: Świątek w półfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Będzie to ich 13 pojedynek. Polka wygrała 7 z dotychczasowych 12.
1: W Cincinnati rywalizacja jest ostatnim poważnym sprawdzianem przed US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia.
2: A kolejne fakty sportowe o 6.30.
1: No a na koniec tych faktów ci, którzy częściej widzą szklankę do połowy pełną.
2: Dziś dzień optymistów. No i co to znaczy być optymistą?
10: Być optymistą? Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
3: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
11: Jest taka siła?
3: Można powiedzieć, że po części tak.
12: Widzieć świat bez minusów, tylko same plusy.
11: A jesteś optymistką?
12: Staram się.
11: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
12: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych. Staram się tak jakby myśleć o pozytywnych rzeczach.
11: A taką pozytywną rzeczą na co dzień dla ciebie to jest na przykład co?
12: Rodzina, szkoła, nauczyciele. To, że w ogóle istnieje na tym świecie.
1: Usłyszał nas o Sopockiej plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: No, na dobry początek dnia optymisty, poszukajmy razem powodów do zadowolenia.
1: U mnie na przykład to gorąca kawa, która właśnie czeka na mnie na biurku.
2: No, ja też mam. A wy piszcie na fakty@rmf.fm.
1: Zacznijmy razem pięknie ten piątek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: znaczy Magda, ty już masz połowę kawy, bo akurat dokładnie taka sama jak moja.
1: Przechodziłeś obok.
0: Tak, i mówię, o, chyba moja.
1: A, lubię, lubię cię, podzielę
0: tak,
1: się.
0: Tomek, a twoją chyba wypiła Anita, ale tego nie wiem.
2: Idę sprawdzić.
1: Podbijamy kawy.
0: Czy mamy optymistyczne informacje pogodowe?
1: Nad morzem dla urlopowiczów, owszem, w centrum deszczowo, na południu burzowo. To tak się wyrówna.
0: Pojechała optymizmem?
13: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Czekajcie, ja to jeszcze sprawdzę. Ja...
1: No,
0: sprawdzę po niej. Nie, a nie, centralna Polska będzie ładnie będzie.
1: No ale teraz mówię.
0: A no to te, no teraz.
1: Nie zsynchronizowaliśmy się. No takie proste to jest.
0: Dobra,
1: przecież.
0: To takie proste. Idziemy kawę dorobić.
1: Oddać. No właśnie.

0: Dobra, dzień optymisty, tak? A ja dalej nie mam kawy.
1: No i po co się mu przyznajesz tak głośno? No spokojnie.
0: Nie zdążyłem. Dobra, słuchajcie, gramy Bonnie Tyler. Ile się robi u was kawa? Dajcie znać pod 3322. Ale myślę, że na Bonnie Tyler zdążę.
1: Zdążymy, ja już tam idę.
0: Dobra.
1: Ja już przygotuję ci najładniejszy kubeczek.
0: Właśnie, bo tutaj mam do wyboru tak naprawdę dwa kubeczki. Jeden jest z Donaldem Trumpem, a drugi z napisem Bożena. Który powinienem wybrać?
1: 3322.

0: Mam nadzieję, że jesteście dobrze przygotowani do tego dnia. Tak, radio nastawione bardzo dobrze na RMF FM. Kawa, mam nadzieję, zrobiona.
1: Oczywiście.
0: 20 minut po godzinie 6. Zadałem proste pytanie. W jakim kubku robić kawę? Z Trumpem czy z napisem Bożena? Ty przeanalizowałaś wyniki pod 3-3-2-2?
1: Wiadomo, że Bożena, bo to jest teściowa.
0: O.
1: Na przykład Make Bożena Great Again.
0: O.
1: Też może być.
0: Make Bożena Great Again. I to bym sobie na czapce czy na koszulce wydrukował.
1: To nas przekonuje.
0: A do tego gips. Ostatni dzień lata. Nie, no jeszcze nie dzisiaj. Spokojnie. Dajcie głośniej.

0: świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie. Do Polo po.
1: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
2: Polomarket, mój ulubiony.
3: Tu nie musisz walczyć o leżak.
4: Tu możesz zapomnieć o terminach.
3: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicisz wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
10: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki by

0: gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda złoty 49 za 100 gramów.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce. Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
3: Dziś w Kijowie dzień żałoby po wczorajszych atakach Rosji.
4: Zginęło w nich w sumie 17 osób, a około 50 zostało rannych.
3: Rosyjskie rakiety i drony na cele obrały sobie i budynki cywilne, i infrastrukturę krytyczną.
4: Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów, samych budynków 80 to szpital dziecięcy, lokalne obiekty użyteczności publicznej, budynki komercyjne, wyliczał prezydent Wołodymyr Zełenski.
3: Rosyjska wojna przeciwko Ukrainie trwa już 1640 dni.
4: Kierowca ciężarówki na polskich numerach rejestracyjnych zatrzymany przez niemiecką policję na zajazdę po pijanemu miał ponad 3,5 promila alkoholu.
3: Do tego groźnego zdarzenia doszło wieczorem na autostradzie A8 na zachodzie Niemiec. Wcześniej kierowana przez 42-latka ciężarówka z ciężkim ładunkiem uderzyła w sygnalizator świetlny, wyjeżdżając z placu budowy.
4: Mężczyzna został zatrzymany, odebrano mu prawo jazdy. Teraz, jak pisze agencja DPA, grozi mu kilka postępowań karnych.
3: Jest szansa, że w drugiej połowie przyszłego roku pacjentom będzie podawana nowa szczepionka rewolucyjna na czerniaka.
4: Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów.
3: W pracach nad nim udział biorą także polscy badacze.
5: Nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne. Sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że nie mamy dodatkowych działań niepożądanych.
6: Tu nie ma?
5: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
4: Zapewnia profesor Piotr Rutkowski, z którym rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: O nowym preparacie piszemy na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Rywalka Jelena Rybakina zeszła z kortu z kontuzją.
3: I od tego zaczynamy fakty sportowe. Z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
3: Witamy. Co się stało Rybakinie?
8: W pierwszym secie reprezentująca Kazachstan Rosjanka zaczęła utykać i przy stanie 1-4 musiała wezwać pomoc medyczną, która opatrzyła i zabandażowała jej lewą łydkę. Rybakinie udało się co prawda wrócić na kort, ale tylko na chwilę. Oddała autowy serwis i po w sumie około pół godziny gry skreczowała. Jako powód w protokole wpisano uraz kostki. Szkoda, że w takich okolicznościach, ale Iga awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Po Cincinnati Polka wystąpi w wielkosztomowym US Open, w którym mamy wielki powrót. Po kilku miesiącach leczenia urazu nadgarstka do gry wróci Carlos Alcaraz.
9: Estoy de vuelta. Here we go.
8: Wymowny komunikat Hiszpana. Wciąż nie wiadomo za to, czy w US Open wystąpi lider rankingu, Jannik Sinner. Dwa okazałe zwycięstwa, remis i porażka. To wczorajszy bilans polskich klubów w pucharach. W ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Europy zaimponował szczególnie Lech, rozbijając szwajcarskie FC Thun aż 7-0. Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0.
10: Jak to mówi się popularnie, na razie ręce na kołderkę i skupić się na drugim spotkaniu.
8: Spokój zachowuje trener białostoczan Adrian Siemieniec. W playoffach o Ligę Konferencji Raków w ostatniej akcji meczu wyratował remis 2-2 z Hajdukiem Split. Bohaterem strzelec gola Lamine Diaby-Fadiga. Górnik przegrał za AS Monaco 2-3, a więcej o Europucharach jeszcze w faktach o 7.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Jeszcze w tym momencie deszcz możliwy przede wszystkim na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu i nad samym morzem. Patrzę na godzinę 8, wtedy przesunie się już no właśnie w okolice Lublina głównie i w Małopolsce. Na pozostałym obszarze już będzie pięknie. Temperatura?
12: No tak nawet do 27 stopni na zachodzie. Elegancko.
11: I czego jeszcze więcej chcieć? Patrzmy na to wszystko optymistycznie, bo dzisiaj jest dzień optymisty.
12: Dlatego, skoro jest dzień optymisty, to nie zaglądajmy, jakie prognozy jutro, bo różne grille mogą się nie udać, no chyba, że pod daszkiem, ale w niedzielę to już będzie.
11: A ja ostatnio w piekarniku robiłem kiełbasę i też wyszła super.
12: Smoczne?
11: Tak, jest opcja grill. Świetna, naprawdę. Polecam. 25 minut do 7. Tomkowicz.
12: Janczek.
11: Dzień dobry.

0: Kawę już mamy, więc tak muzycznie podgrywa nam Celine Dion. 18 minut do 7, tu Wstawaj Szkoda Lata.
1: Ja mam ważną informację. Straż Graniczna szuka chętnych do pracy. Na początek proponują 5800 na rękę, ale też dodatki są trzynastki, dopłata do wypoczynku.
0: No i w sumie karty sportowej nie trzeba, bo przecież cały czas w ruchu.
1: Tak, a imigranckie czwartki już są organizowane.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
1: Zawsze z wami.
2: Mamy dla was gorące newsy,
1: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
3: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
0: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Castorama!
10: W teorii okazje na ogród się skończyły.
9: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: mrozu nie ma miejsca jak dom. W RMF FM 7 minut i będzie co? Która? Siódma. Jak macie tutaj siódmą do pracy, to jeszcze wam zostało 7 minut.
1: No, to się możecie pospieszyć, ale słuchajcie, informacja z osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Papuga widywana jest z gołębiami.
0: Co?
1: Uciekła 2 tygodnie temu, nie da się jej złapać. Mieszkańcy oglądają taki niecodzienny widok, jak piękna, wiesz, kolorowa papuga przesiaduje na podwórkach.
0: To spokojnie, jak ją przyciśnie, pożebrze trochę o ziarno z gołębiami i wróci z podwiniętym ogonem.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
7: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
6: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia.
8: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
9: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
10: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
11: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
13: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
14: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
15: Posłuchajmy razem faktów w RMF FM. Jest 7:00. Przy mikrofonie Magdalena Wojtoń i Tomasz Bryński.
16: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzut kolejnego zabójstwa w Polsce.
17: Do zbrodni miał dojść 3,5 roku temu w Warszawie.
16: Polska reaguje na decyzję Izraela w sprawie śmierci wolontariusza Damiana Sobula.
17: Ambasador wezwany do MSZ-u.
16: Burze i ulewy w części Polski.
17: Są alerty dla 4 województw.
16: A na koniec 2 zwycięstwa, remis i porażka.
17: Czyli dobry bilans polskich drużyn w europejskich pucharach. Obywatel Gruzji podejrzany o czerwcowe zabójstwo rosyjskiego krytyka Władimira Putina usłyszał zarzuty dotyczące innego zabójstwa dokonanego w Polsce.
16: Jak ustalili dziennikarze RMF FM, Elnur M., zatrzymany w sprawie zastrzelenia w Białej Podlaskiej rosyjskiego opozycjonisty, znanego jako Siemion Skrepecki, jest też podejrzany o zabójstwo dokonane w Warszawie 3,5 roku temu.
17: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, jak wiążą się te sprawy?
18: W sprawie zabójstwa w hostelu przy Krochmalnej na warszawskiej Woli w marcu 2022 funkcjonariusze CBŚP prowadzili odrębne śledztwo. Poszukiwali dwóch sprawców, którzy znając kod wejściowy weszli do pokoju, w którym odpoczywał Isa H. i zadali mu szereg ran kłutych, w wyniku czego mężczyzna zmarł. I ofiara, i zabójcy to obywatele Gruzji. Jeden ze sprawców, Ramis A., został ujęty i dziś jest już prawomocnie skazany na 12 lat więzienia. Drugi pozostawał nieuchwytny do czasu zatrzymania w hotelu w Piastowie pod Warszawą właśnie Elnura M., poszukiwanego w związku z zabójstwem w Białej Podlaskiej. W osobnym śledztwie służby wyjaśniają, czy ten zamach był zlecony przez obce służby. Zarzuty dotyczące zabójstwa na Woli można było postawić dopiero po ustaleniu tożsamości zatrzymanego. To było trudne ze względu na to, że jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Elnur M. może być członkiem operującej z Gruzji grupy płatnych zabójców od lat realizujących zlecenia w całej Europie. Polskie służby nadal ustalają, czy jest łączony z przestępstwami w innych krajach. Kilka dni temu w hostelu przy Krochmalnej na warszawskiej Woli przeprowadzono z udziałem Elnura M. wizję lokalną. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu zabójstwa, grozi mu kara dożywotniego więzienia.
16: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Polska wezwała do MSZ ambasadora Izraela.
17: Ma to związek z decyzją władz izraelskich o umorzeniu sprawy ataku na konwój humanitarny w strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Do tej tragedii doszło w kwietniu 2024 roku.
16: Partnerstwo wymaga wzajemnego szacunku, napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
17: Znów wzrosła liczebność złotej algi w kanale Gliwickim.
16: Pojawiły się też kolejne śnięte ryby. Wczoraj z wody odłowiono ich ponad 0,5 tony, a łącznie od soboty ponad 3,5 tony.
17: Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, gdzie złotej algi jest najwięcej i na jakich działaniach skupiają się teraz służby?
19: Największą liczebność glonu odnotowano w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Ostatnie badania wykazały, że znajduje się tam około 690 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Takie informacje przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Służby skupiają się na działaniach, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się złotej algi. Chodzi o to, by nie dotarła ona do akwenów, które są bezpośrednio połączone z Odrą. W przypadku wzrostu zagrożenia ekologicznego służby są przygotowane do dozowania nadtlenku wodoru po to, by ochronić Kłodnicę i Odrę.
16: Uwaga, będzie wiało, grzmiało i padało.
17: IMGW ostrzega przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju.
16: Chodzi o część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego.
17: Miejscami możliwy jest także grad.
16: Weźcie to pod uwagę, planując wieczorne spacery.
20: Piłka nożna w Faktach RMF FM.
16: Imponujące wygrane Lecha i Jagiellonii w pierwszych meczach eliminacji Ligi Europy, no i remis Rakowa i porażka Górnika w eliminacjach Ligi Konferencji.
17: W Faktach podsumowanie występów naszych klubów z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, witamy cię ponownie. Które miejsce w rankingu UEFA zajmuje teraz Polska?
21: Wciąż historycznie wysokie, 10. Najlepiej byłoby zamrozić, prawdę mówiąc, ten dorobek, bo 10. miejsce dałoby mistrzowi Polski pewny awans w lidze do Ligi Mistrzów bez gry w eliminacjach. Na razie jest zatem świetnie, ale oczywiście zejdźmy na ziemię, bo do końca sezonu daleka droga. Z wygranej Lecha 7-0 z Tun, Jagiellonii z Iberią 4-0. Oczywiście wypada się tylko cieszyć, bo teraz kataklizm wydaje się, że tylko pozbawi nasze kluby Ligi Europy. To jest wyraźny postęp w stosunku do poprzednich lat. Żeby jednak utrzymać ten rewelacyjny ranking, kluczowe jest, abyśmy mieli jeszcze jeden klub, co najmniej jeden klub w fazie ligowej. Nie oszukujmy się, Górnikowi będzie bardzo trudno pokonać Monako na wyjeździe. Natomiast Raków po remisie z Hajdukiem Split, miejmy nadzieję, że u siebie sobie poradzi. Rewanże za tydzień.
16: Cezary Dziwiszek, dziękujemy. Trzymamy kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach oczywiście.
17: No i zapraszamy na Fakty RMF FM o 7.30.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? Temperatury dość wysokiej, bo nawet 28 stopni w centralnej Polsce. Tam będzie dzisiaj najcieplej, choć no poranek jeszcze z tych chłodniejszych. Nad samym morzem 13-14 stopni, więc jeśli jeszcze nie wyszliście z domu, to radzimy się trochę cieplej ubrać, ale co ważne, na cebulkę, żeby później te wierzchnie warstwy można było ściągnąć. 5 minut po godzinie 7:00, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Ale wejdźmy w ten piątek tak na spoko, bez pośpiechu, jak w tym przeboju Where is the Love, Black Eyed Peas. Jacek Tomkowicz, cześć ponownie.

0: Modo w RMF FM, 13 minut po siódmej. Wiecie co dzisiaj jest?
1: Piąteczek, piątunio.
0: Ale żeby może w ten weekend wejść z takim czystym sumieniem, bo może niektórzy właśnie w tym tygodniu jeszcze na urlopach, może coś nawywijaliście w tym tygodniu i chcecie po prostu to z siebie wyrzucić, to jest dobry moment. Można zadzwonić, można się przyznać do czegoś, do czego się nikomu nie przyznawaliście i po prostu to powiedzieć milionom słuchaczy. My nikomu nie przekażemy i jakoś w weekend wejdziecie z czystym sumieniem. Numer telefonu 12, 2 miliony. Takie wyznanie na śniadanie. 12, 2 miliony.

0: akcent. Ale ten taki rumuński akcent. 23 minuty po godzinie 7. Do czego chcielibyście się przyznać przed weekendem? Żeby wam było lżej. Czyli wyznanie na śniadanie w RMF FM we Wstawaj Szkoda Lata. 12,2 miliony. Słuchamy. Halo?
1: Chcę się przyznać do tak? tego, że za tydzień grillujemy moją 40 i żona nic o tym jeszcze nie wie.
0: Ale żona nie wie, że masz 40, czy że grillujecie? To jeszcze bym radził ustalić. 24 minuty po godzinie 7. Na pewno żonie nie przekażemy. Kolejny telefon, 12,2 miliony. Halo?
2: Dzień dobry. Cześć. Mam taki sekret. Nie wiem, czy mogę dopowiedzieć, bo naprawdę nikt o tym nie wie.
0: Możesz.
2: Że sikam na siedząco. I po prostu mam tą nadzieję, że nikomu tego nie powiecie, nie? Wstawaj, szkoda
0: lata. RMF FM. No takich wyznań to się nie spodziewałem o poranku. 24 minuty po 7. To może zmieńmy temat. Shania Twain. That don't impress me much. W RMF FM. Dajcie głośniej.

0: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: RMF FM na wakacjach.
3: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
4: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
3: Czekamy na was na www.rmf.fm.
2: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
5: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Po reklamie.
12: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
13: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 23-latka, który miał planować zamach na życie czołowych polskich polityków.
14: Mężczyzna opublikował w internecie apel o wyeliminowanie wielu osób i pytał o możliwość przeprowadzenia skoordynowanego ataku.
13: Więcej o tym w faktach o 8:00.
14: Maciej Berek, do niedawna minister do spraw wdrażania polityki rządu i bliski współpracownik Donalda Tuska, jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
13: O te nominacje i możliwe zmiany w Trybunale Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie RMF FM Dorotę Łobodę, posłankę i rzeczniczkę klubu KO.
14: Porozmawiamy też o wspólnej liście partii koalicji w wyborach parlamentarnych, zmianach podatkowych oraz liberalizacji prawa aborcyjnego.
13: Zapraszamy punktualnie 7:55. Niesamowita akcja ratunkowa na Pacyfiku. Meksykańska marynarka uratowała dwóch rybaków, którzy przez 5 dni dryfowali po oceanie na przenośnej lodówce.
14: Ich łódź zatonęła, a niebieski pojemnik z materiału izolacyjnego stał się dla nich tratwą ratunkową.
13: Rybacy zostali odnalezieni około 240 km od wybrzeża Meksyku w pobliżu granicy z Gwatemalą.
14: Przez 5 dni nie mieli jedzenia ani wody i byli wystawieni na słońce.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Co tam z planów weekendowych macie? Jeśli chodzi o plany weekendowe, polecam więcej rzeczy zaplanować na zewnątrz na niedzielę, mniej w sobotę. Sobota pod znakiem deszczu i burz, no praktycznie w całym kraju. Natomiast niedziela, więcej słońca, deszcz możliwy tylko na północy i niedziela trochę chłodniejsza, od 16 do 21 stopni. Sobota od 18 do 25 stopni.

0: Raka Makafą i Bonfang MCs.
1: W RMF FM 21 minut do godziny 8. To dzisiaj wielki finał tygodnia. Ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu. I dzisiaj ktoś na pewno wygra. Suwa Forda Kugę. 121 tysięcy złotych. Albo okrągły milion.
0: I to na 100%. Po prostu na 100%. W drugim finale w sejfach nie będzie nic innego. Kluczyki do nowego Forda Kugi. 121 tysięcy. Albo okrągły milion. I to będzie piątek, jakiego dawno nie było. Dlatego startujemy z grubej rury. Szczęśliwe numerki, bo skoro nagroda główna to jest milion, jedynka i 6 zer, to wykorzystajmy te 6 zer. Szóstka i 0 to są teraz szczęśliwe numerki i każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostaje 1250 szans przez 13 minut, ale jeśli macie szóstkę i 0 w swoim numerze, dostajecie dwa razy więcej, czyli aż 2500 szans. Szóstka i 0 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, byle w numerze była szóstka i było 0. Jak wejść do gry? RMF wysyłacie pod 7474 albo wchodzicie do gry na www.rmf.fm. Czekajcie, jeszcze tylko 12 minut trwa ten szczęśliwy bonus i szczęśliwe numerki. Każdy SMS to 1250 szans. A jeśli macie szóstkę i 0, to dostajecie 2500 szans na milion złotych Forda Kugę albo 121 tysięcy. Na pewno ktoś wygra nowy samochód, 121 tysięcy albo milion złotych. Wejdźcie do gry. RMF pod 7474.

0: Blue Lagoon w RMF FM. A my mamy we Wstawaj Szkoda Lata dla was najważniejsze informacje, czym żyje sieć. Czytam właśnie, że Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie z treściami dla dorosłych, otrzymała tytuł ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego. Ministerstwo Kultury, które było jednym ze współorganizatorów akcji, tłumaczy, że nic nie wiedziało. Ale w czym jest problem? Pierwsza taka kampania informacyjno-historyczna na tym portalu. To się należą wielkie brawa. Tylko zmienić nazwę akcji, nie wiem. Naga prawda o powstaniu. Coś takiego. To się sprawdzi.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Przepis na lato.
7: Czy ja mogę wrócić jeszcze 30 dni wolnego?
6: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
9: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
10: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
14: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
16: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Po reklamie.
0: No dobra, ważna informacja, bo to ostatnie, jak tak dobrze widzę, 3 minuty, kiedy każde RMF, które przyślecie pod 7474, to aż 2500 szans w 2 ostatnich losowaniach w tym tygodniu dla tych, którzy w numerze telefonu mają 6 i 0. Ostatnie 3 minuty. 6 i 0 w numerze telefonu to 2500 szans w 2 ostatnich losowaniach. Samochód i między innymi 1 000 000 zł czeka. RMF pod 7474.

0: Reklama.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo Pop.
3: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Rekordowa nagroda główna
5: rozdana.
7: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
8: A nigdy mówiłaś, że grałaś.
5: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób.
9: I nie mówimy stop.
10: Teraz nowy milion do zdobycia.
11: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
19: Gotowi na weekend? No to jazda!
18: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
19: Dobra, mordeczki, wszyscy łapy!

0: Marian, a gdzie mogę kupić?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Czas poznać fakty. Fakty w RMF FM o godzinie 8 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Wryński.
4: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków.
5: To 23-letni mieszkaniec Lubelszczyzny.
4: Dzisiaj do kraju wrócą kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech.
5: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dorota Łoboda,
4: posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
5: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało mężczyznę podejrzanego o zamieszczenie w internecie wpisu, w którym nawoływał do zorganizowania zamachu na życie czołowych polskich polityków.
4: Szczegóły tej sprawy zna nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Paweł, razem z nami w studiu. Co obecnie wiadomo?
6: Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Krakowa szybko ustalili tożsamość autora wpisu i zatrzymali go w miejscu zamieszkania. 23-latkowi z Lubelszczyzny przedstawiono zarzut podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak również publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 30 dni. Za zarzucane czyny grozi nawet do 20 lat więzienia.
4: Przed południem do Debreczyna wylecieć ma samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportuje dzisiaj do Polski dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
5: W faktach reporter RMF FM Michał Dabrowicz. Jak ma wyglądać ten dzisiejszy transport?
7: To będzie kolejny już lot z węgierskiego Debreczyna do Rzeszowa. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że te dwie kolejne ranne w wypadku osoby muszą być przewiezione na Podkarpacie w pełnej asyście medycznej.
8: W pozycji leżącej z monitorowaniem przez lekarzy i osoby, które będą transportowane, muszą trafić do szpitala.
7: W dwóch węgierskich szpitalach zostaną jeszcze trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
2: Fakty, opinie, komentarze.
5: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
4: W warszawskim studiu Piotr Salag i jego gość. Dzień dobry, witamy.
9: Dzień dobry, a w porannej rozmowie RMF FM dzisiaj Dorota Łoboda, czyli rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
10: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: Pani się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
10: Tak.
9: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
10: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym,
9: no tak,
10: i co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
9: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co, poniesie za to konsekwencje?
10: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że przychylił się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
9: To po co podpisywał, pani posłanko?
10: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał, natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
9: Podpisywał, bo musiał?
10: Nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
9: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
10: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
9: To jest moment na przekonanie.
10: No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
9: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury, pani zdaniem?
10: nikt na to nie wskazuje. Natomiast oczywiście, jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
9: Lex Szarlatan zawetowany, wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
10: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
9: Będziecie pisać na nowo tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
10: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
9: szkody.
10: Czyli
9: jeszcze raz próba, rozumiem, przepowodzenia.
10: Będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
9: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to...
10: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby
9: pani,
10: ta ustawa
9: słyszała pani,
10: weszła.
9: Co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
10: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić do tej pory.
9: Tak mówi Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Słuchaczom radia dziękujemy, ale oczywiście polecamy się w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych.
5: Dziękujemy, rozmowa trwa w Radiu RMF 24.
4: A my już teraz zapraszamy na kolejne wydanie Faktów RMF FM o 8.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Jeszcze o poranku sporo deszczu w centralnej Polsce, ale też na wschodzie. Natomiast z czasem, tak patrzę na godzinę 14:15, wtedy deszcz już możliwy tylko na Lubelszczyźnie. Poza tym ładna pogoda w całym kraju. No i centralna Polska to nawet dzisiaj 27-28 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: No i to jest piękne. Wiecie, co dzisiaj mamy? Tak, jeśli czekaliście na piątek, to właśnie dzisiaj. Choć myślę, że ci, którzy właśnie w ten weekend kończą urlop, akurat na ten piątek aż tak mocno nie czekali. I jesteśmy z wami, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Jacek Tomkowicz. Cześć ponownie.

Kwadrans po godzinie 8. O czym dzisiaj głośno w sieci? Pojawił się raport Polaków Portret Własny, stworzony przez Barbarę Mróz-Gorgoń, pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polski. Całe nieszczęście, że ktoś to przeczytał, a tam tak. Katowice w północnym centrum rządu do spraw promocji marki Polski. Całe nieszczęście, że ktoś to przeczytał, a tam tak. Katowice w północnym centrum

są rzeczy, w których można się zakochać. Ford Kuga. Rodzinny SUV w kolorze Magnetic Grey. 121 tysięcy złotych. To jest minimum. Albo 1 000 000 złotych. Tylko te trzy opcje dzisiaj w drugim finale. Nowy samochód 121 tysięcy albo 1 000 000. Bo dzisiaj ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu. Więc jak jeszcze przed weekendem musielibyście mieć okrągły 1 000 000 na koncie. Po prostu bańka by wam się przydała. To dzisiaj ostatnia szansa, żeby wejść do gry. Czy mam coś specjalnego? No pewnie, że mam. Bo chciałbym, żeby wygrał ktoś ze słuchaczy Wstawaj Szkoda Lata. I przez 10 minut od teraz każdego SMS-a i każde wejście do gry na www.rmf.fm pomnożę razy 1021. Ja myślę, że to jest szczęśliwa liczba. 1021 szans jednym SMS-em, 1021 szans na samochód, na 121 tysięcy albo na 1 000 000 złotych. Wejdźcie do gry RMF. Wyślijcie pod 7474.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Kochani, zapraszam do mojego królestwa, królestwa Dibango.
2: Król Dibango, Piotr Pręgowski w te wakacje w RMF FM.
1: Ogłaszam edykt, tańczymy w każdy piątek rano.
2: Prawdziwe Dibango startuje już dziś po 8:30.
0: Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Po reklamie.
17: Czas na fakty w RMF FM, jest 8:30.
18: Śmiertelny wypadek w centrum Katowic. Pieszy został potrącony przez miejski autobus w pobliżu dworca kolejowego.
19: Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy. Marcinie, jak doszło do tego wypadku?
20: Wypadek wydarzył się w rejonie ulicy Mikołowskiej. Kierowca miejskiego autobusu skręcał tam w prawo. Na oznakowanym przejściu dla pieszych znalazł się również mężczyzna i wtedy doszło do potrącenia. Wiadomo, że kierowca autobusu był trzeźwy. Dzisiaj o poranku tu w regionie z powodu miejscowych intensywnych opadów deszczu warunki do jazdy mogą być utrudnione. W tej chwili po zdarzeniu czołowym dwóch aut niedaleko Żywca zablokowana jest droga numer 946 w miejscowości Łękawica.
19: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zabezpieczyli w podwarszawskim Raszynie ponad 50 kg marihuany oraz 2 kg kokainy.
18: Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.
19: Narkotyki zostały przemycone do Polski z Hiszpanii. Zatrzymano jedną osobę.
18: Powrócimy do tego projektu i nie satysfakcjonuje nas to, co zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki.
19: Mówiła o Lex Szarlatan w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, posłanka i rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
21: Wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli, my musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne.
22: Czyli
1: szkody.
2: Jeszcze raz próba, rozumiem,
21: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
18: Cała rozmowa Piotra Selaka z Dorotą Łobodą jest na rmf24.pl.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Wieczorem derby Krakowa, pierwsze z sześciu w tym sezonie.
19: Rusza piąta kolejka Ekstraklasy, o której teraz w faktach sportowych Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
24: Dzień czarny. Dobry. Wieczorem niezwyczajowo Wisła Krakowia, a Krakowia Wieczysta. Oba kluby łączy duński pomocnik Mikkel Maigo, który zamienił pasy na Wieczystą jeszcze gdy ta grała w pierwszej lidze.
25: I have nothing bad to say against...
24: O Krakowi ani jej fanach nie powiem złego słowa. Spędziłem tu dwa piękne lata, dawałem z siebie wszystko, ale czasami w futbolu tak jest, że piłkarze zmieniają kluby. Przed meczem Wieczysta naprężyła muskuły, ściągając ex-króla strzelców Ekstraklasy, Efitymisa Kulurisa. Krakowia podpisała kontrakty z belgijskim napastnikiem Mohamedem Berthe i tunezyjskim skrzydłowym Saifallahem El-Taifem. Pierwszy gwizdek przy kałuży o 20:30. Protesty przeciwko systemowi VAR planują kibice w najbliższy weekend podczas meczów Pucharu Niemiec. Fani z tego kraju zwracają uwagę, że wideoweryfikacja niszczy emocje i wydłuża przerwy w grze. W Niemczech zdarzały się już pojedyncze akcje kibiców w tej sprawie. Kibole odpalali race i rzucali na murawę piłki tenisowe. Dziś ruszają rozgrywane w czterech meczach, w czterech krajach oczywiście, Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki fazę grupową rozgrywają w Stambule, a pierwsze spotkanie z Węgrami już jutro.
26: Mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
24: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Faworytkami do złota są Turcja, Włochy i Serbia.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Jeśli dopiero teraz wybieracie się na przykład do pracy albo jesteście na urlopie i tak... Jak tu się ubrać? No to jeszcze ubierzcie się ciepło, bo o poranku na przykład nad polskim morzem 15-16 stopni. Później będzie ciepło, najcieplej w centralnej Polsce nawet 28. Deszcz w tym momencie możliwy w centralnej Polsce, natomiast później przesunie się na wschód i będzie deszczowa Lubelszczyzna. I może do tej pory myśleliście, że to już jest ta właściwa impreza. O poranku, w piątek, w wakacje. Ale nie, impreza zaczyna się wtedy, kiedy na parkiet i za konsoletę wchodzi on, król Gibango.
27: A w RMF FM pora na prawdziwe letnie Gibango.
28: Król Gibango, po co ja jestem? Po co ja jestem w ogóle stworzony? Skąd się wziąłem? Ludzie, ja jestem dla was. Ja jestem po to, żebyście się bawili, żebyście się kochali, żebyście się mnożyli, żebyście tańczali i śpiewali na moją emeryturę. I zróbcie hałas, bo oto właśnie przed wami Agnieszka Chylińska. Nie mogę cię zapomnieć.

wstajemy, proszę bardzo, wstajemy, krótka gimnastyka. Tak, wstań z krzesła, nie może się oderwać. Pomóż jej, weź ją za rękę. Ja, król Gibango, prowadzę dzisiaj gimnastykę. Gimnastyka was otworzy na zabawę. A my co robimy? Tańczymy i śpiewamy na moją emeryturę. U la la la.

Więc muszę jeszcze raz powiedzieć, ja król Gibango. Nie, no tego wam teraz nie odpuszczę. Nie, proszę bardzo, wszyscy wstajemy. Równiutko, proszę bardzo, nogi lekko rozchylone. Ugnij nogi w kolanach. I rączki, tak, będą wycieraczki. Będą wycieraczki, bo co będzie? No musi.

0: Patrzę w kalendarz, jest mi smutno z jednego powodu. Nie dlatego, że wakacje się kończą, tylko dlatego, że Król Gibango z nami dzisiaj po raz przedostatni.
1: Nie bój się, dam ci nadzieję, jeszcze z wami będę. Ja, Król Gibango. Od dziś mojego głosu będzie słuchał każdy i każda, i każde, i każdo.
0: Głosu, ale nie tylko głosu, bo też najlepszej muzyki, bo takie muzyczne sety ma tylko on i słyszymy się z nim ponownie już w najbliższy piątek.
1: Żyjcie, ludzie, kochajcie się i mnóżcie.
2: Niech żyje król.
1: Żebym miał kto tańczyć i śpiewać na moją emeryturę.
2: Niech żyje król.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Świeżość, bogactwo lady, superhity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
11: Do Polo Pop.
12: Codziennie dowożone superhity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
13: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.
14: Ja się

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
4: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
5: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty. Różne rodzaje. 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold. 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
14: Można nastawiać zegarki. Jest punktualnie godzina 9. Czas poznać fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Wedyński.
15: Co wydarzyło się na torach w Białce Kolonii w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie?
16: Prokuratura bada tajemniczy wybuch.
15: Za 2 godziny posiedzenie rządu,
16: na którym omawiane mają być m.in. zmiany w systemie podatkowym.
15: Białoruś zamyka swoją ambasadę w Finlandii, podaje właśnie agencja Reutera.
16: A na koniec faktów plusy bycia optymistą.
17: Bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży.
15: Jest 9.
16: Zaczynamy fakty w RMF FM.
15: Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
16: Zdarzenie ma związek z niewyjaśnionym wybuchem, do którego mogło dojść na torach w okolicy miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim.
15: Z tymi informacjami Tomasz Skory, o jakie wydarzenie chodzi?
18: Do policji trafiło wczoraj po południu zgłoszenie znalezienia w pobliżu torów przewodów, co zostało powiązane z wcześniejszym zgłoszeniem jednego z maszynistów. Prowadząc skład 2 lokomotyw, mężczyzna miał usłyszeć odgłos wybuchu. Przy oględzinach nie stwierdzono uszkodzeń, jednak monitoring lokomotyw zarejestrował rozbłysk. Na miejsce incydentu skierowano policjantów z CBŚP, Lubelskiego Laboratorium Kryminalistycznego, kontrterrorystów i funkcjonariuszy ABW i kontrwywiadu wojskowego. Oględziny pod kierunkiem prokuratora nie dały jednoznacznej odpowiedzi, co się wydarzyło.
19: Nie ustaliliśmy, by do incydentu wykorzystano materiały wybuchowe. Natomiast dzisiaj kontynuujemy czynności w celu potwierdzenia raz tych naszych ustaleń, a dwa wykluczenia innych ewentualnych możliwości, następnych, których doszło do awarii lokomotyw.
18: Mówi Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie. Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają, że powodem błysku i huku było tylko nagłe uszkodzenie lokomotywy.
16: Za 2 godziny o 11 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie rządu.
15: Premier ma omawiać dziś z ministrami przyszłoroczny budżet. Rozmowy będą dotyczyć też zapowiedzianych w środę zmian podatkowych.
16: Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie i wprowadzenie nowej 24% stawki PIT dla zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych.
15: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, czy rząd może liczyć na podpis prezydenta pod ustawą w sprawie zmian podatkowych?
7: Wszystko wskazuje na to, że nie. Na razie rzecznik prezydenta Rafał Laśkiewicz powtarza:
20: na razie nie mamy ustawy, więc trudno się odnosić do szczegółów.
7: Ale jednocześnie wysyła jasne sygnały, że zmian zaproponowanych przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie popiera. I przypomina, że prezydent rok temu złożył własny projekt zmian podatkowych.
20: Po pierwsze, zwolnienie z podatku PIT rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci. I zaproponował drugi próg podatkowy, zaczynający się od kwoty 140 tysięcy złotych. Ta ustawa, jak wiele innych ustaw, wylądowała w zamrażarce pana marszałka Czarzastego.
7: Rzecznik prezydenta przypomina, że Karol Nawrocki zapowiadał, że nie będzie podpisywał ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
15: Białoruś zamknie swoją ambasadę w stolicy Finlandii, Helsinkach, podała właśnie agencja Reutera.
16: Zgodnie z uchwałą przyjętą przez rząd w Mińsku ma to nastąpić 1 września.
15: Fińska Straż Graniczna informuje tymczasem, że wczoraj rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 najprawdopodobniej naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju.
16: Incydent w Zatoce Fińskiej trwał około 3 minut. Rosyjska maszyna miała wlecieć prawie 9 km w głąb fińskiego nieba.
15: Rosyjski atak dronów uszkodził przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią.
16: W obwodzie odeskim trafiona została infrastruktura punktu Tabaki Myrne.
15: Wybuchł też pożar, a ruch osób i pojazdów został wstrzymany. Podróżni są kierowani do innych przejść granicznych.
21: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
15: Dziś w kalendarzu Dzień Optymisty.
16: No to człowiek wyznający pogląd, że istniejący świat jest najlepszy z możliwych i racjonalnie urządzony, a życie jest dobre, więc można w nim osiągnąć szczęście.
15: No a jak z tą definicją poradzili sobie najmłodsi? Sprawdzał w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
22: Wolisz wierzyć, że będzie dobrze?
17: Tak.
22: Dlaczego?
17: No bo lepiej jest, jak wszystko jest fajnie, wszystko fajnie się ułoży, a jak jest źle, to nie ma sensu.
22: Lepiej wierzyć, że będzie dobrze?
17: Tak.
23: No bo będzie wtedy fajnie i miło.
22: Kto to jest optymista?
23: Ktoś, kto jest szczęśliwy całe życie.
22: Da się tak?
23: Tak.
16: A w kolejnych faktach wsiądziemy na łódź o wymownej nazwie Optymist.
24: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
15: Zapraszamy Was na Fakty o 10.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Jeśli chodzi o polskie morze, dzisiaj kolejny dzień na planszówki. Myślę, że będziecie mistrzami Chińczyka. Ładnie będzie w centralnej Polsce. Trzeba na to chwilkę jeszcze zaczekać. Po południu deszcz przesunie się na wschód kraju i na Lubelszczyźnie. Jeszcze trochę popada. Piękne słońce w centralnej Polsce po południu i nawet 27 stopni. Jeśli chcecie się powygrzewać, to na przykład Warszawa, Łódź, te miasta na pewno będą pod znakiem słońca. 9:05, tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. I piątek, Police Every Breath You Take na początek tej godziny. Dajcie głośniej. Jacek Tomkowicz, cześć ponownie.

no to się wstrzelili z tytułem kawałka. Stygnie lato, Kuba i Kuba w RMF FM. Kwadrans po godzinie 9. Zapędziłem się na portale plotkarskie, przyznaję się do tego. I patrzę tutaj, że Paweł Delong niedawno ogłosił, że urodziła mu się córeczka. Piękna informacja, gratulujemy. I oczywiście już paparazzi nie dają im spokoju. I tutaj są zdjęcia, że kupili wózek dla dziecka za 9 tysięcy. No to w cenie auta. No, może też miało mały przebieg i podgrzewaną kierownicę.

0: każdy z Was może pięknie zakończyć ten tydzień z wpisem na koncie plus 1 000 000 złotych. Albo po prostu odbierzecie kluczyki do nowego Forda Kugi. W drugim finale. Dzisiaj dwa finały z sejfami, bo to ostatnie dwa finały z sejfami w tym tygodniu i dlatego w drugim finale. W sejfach będą tylko trzy opcje. Nowy Ford Kuga. Albo 121 tysięcy złotych, albo 1 000 000 złotych. Fajny wybór, więc mam taką prośbę. Już teraz się zastanówcie. Jeśli padnie pytanie, który sejf wybierasz, to wybierzcie już teraz. Zastanówcie się, w którym może być 1 000 000. A w którym może być Ford Kuga, jeśli potrzebujecie samochodu. I uwaga, uwaga, ale to zostaje tylko między nami. Przez 13 minut każdego SMS-a pomnożę razy 1150 szans, czyli jeden SMS 1150 szans, dwa SMS-y 2300 szans. Jeśli potrzebujecie nowego samochodu, jeśli potrzebujecie kasy, to jest super opcja. I uwaga, bo tak, pierwszy finał tuż po 11, więc niewiele czasu zostało, więc jeśli chcecie się załapać do dwóch losowań, no to właśnie to jest ten moment. Wejdźcie do gry RMF, wyślijcie pod 7474 albo zagrajcie online na www.rmf.fm. Sprawdźcie, jakie tam czekają na Was bonusy. A ja przez jeszcze 12 minut każdego SMS-a mnożę razy 1150 szans. RMF ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz.

0: MoveMediaExpert.pl.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polopo.
0: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
3: Polomarket, mój ulubiony.
4: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Po reklamie.
6: Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata. RMF FM.

w RMF FM. I może coś o pogodzie. Popatrzmy na prognozę długoterminową, jak będzie wyglądał następny tydzień. W poniedziałek od 18 do 22 stopni, przelotny deszcz, ale będzie też słońce. Środek tygodnia, na przykład środa, czwartek, piękne słońce w całym kraju, 29, nawet 30 stopni na południu. Piątek również z 30. No i w weekend się popsuje. Czyli od poniedziałku do piątku w przyszłym tygodniu bardzo piękna pogoda. Czyli wakacje będą się z nami żegnać. Z 30 na termometrach. 26 minut i będzie 10. Tu RMF FM. A to Dżem i naiwne pytania.

0: Ariana Grande w RMF FM.
1: Ja patrzę, czym żyją zagraniczne media. Meghan Markle i książę Harry wracają ze Stanów do Wielkiej Brytanii. No tak, może już nie było ofert pracy na szparagach.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: toteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
14: Zdrowit.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Tu RMF FM. Gramy jak lubicie.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
2: Trafiłaś 1 300 000 zł!
1: 300 tysięcy, bo to lato na bogato. Teraz ty.
3: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: szkoły, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
6: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
7: To są cienkie placki przełożone kremem.
8: Pyszne, bo polskie.
9: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
10: I odwiedzimy regionalnych producentów.
11: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
12: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
13: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
14: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF, radio, muzyka i zawsze aktualne fakty. Te o godzinie 10 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
18: Obywatel Gruzji wskoczył na auto wiceminister finansów w centrum Warszawy.
19: Mężczyzna został zatrzymany przez policję.
18: 23-latek planował zamach na czołowych polityków.
19: Był niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu.
20: Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
18: Sprawca kradzieży urządzeń kolejowych na torach w Katowicach został skazany.
19: A na koniec faktów optymistycznie złapiemy wiatr w żagle.
21: Żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia.
19: Niebezpieczny incydent przy rondzie de Gaulle w Warszawie, dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.
18: 41-letni obywatel Gruzji, idąc środkiem pasa ruchu ulicą Nowy Świat, zmusił do zatrzymania ruszające ze świateł Audi należące do Ministerstwa Finansów.
19: Na linii Michał Radkowski. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
19: Co jeszcze wiadomo?
22: Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem około 22.30. Mężczyzna przed skrętem z Nowego Światu w Aleje Jerozolimskie miał wskoczyć na auto, a później po nim przejść. W środku przewożono podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hannę Majszczyk. Sytuację zauważyli policjanci, którzy patrolowali okolice. Natychmiast zatrzymali mężczyznę. Wiadomo, że Gruzin był wcześniej notowany za wykroczenia drogowe. W Polsce przebywa legalnie. W chwili zatrzymania był trzeźwy. Dziś będzie przesłuchany. Zarówno pani wiceminister, jak i jej kierowcy. Nic się nie stało.
18: Był niezadowolony z rządów tak zwanego duopolu, dlatego planował zamach na życie czołowych polskich polityków.
19: Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-latka z Lubelszczyzny, który zamieścił w internecie wpis nawołujący do zorganizowania takiego ataku.
20: On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach. W tym wpisie, o którym mówimy, nie było konkretnych nazwisk. Mówił o zamachu na kilkunastu polityków.
19: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
18: 23-latek przyznał się do dokonania wpisu. Jak tłumaczył, dokonał go z głupoty.
19: Teraz grozi mu do 20 lat więzienia.
18: Jest wyrok w głośnej sprawie incydentów na torach w Katowicach jesienią ubiegłego roku.
19: Chodzi o kradzieże urządzeń kolejowych i przede wszystkim pozostawiony na torach odczepiony wagon z pociągu towarowego. Sprawcą jest 40-letni mieszkaniec Katowic.
18: W faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Witamy.
23: Jestem.
18: Marcinie, jaką karę wymierzono mężczyźnie?
23: To są 4 lata bezwzględnego więzienia. Mężczyzna musi również naprawić wyrządzone szkody, które w sumie wyniosły ponad 45 tysięcy złotych.
19: A dlaczego to robił?
23: Chodziło, i to udało się udowodnić prokuraturze, o kradzieże, ale najważniejszy tu jest zarzut dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a to wątek, o którym mówiliście, czyli chodzi o odczepiony ostatni wagon pociągu towarowego i pozostawienie go na torach. Doszło do tego we wrześniu ubiegłego roku na odcinku Katowice-Ligota-Panewniki. Kilkadziesiąt godzin wcześniej z jednej z wież obserwacyjnych skradziono części urządzeń zasilających system monitoringu. Z kolei w listopadzie w innym miejscu ze skrzynek zasilających kamery skradziono akumulator akumulatory i zasilacze. Niedługo potem zatrzymano wspomnianego 40-latka, który przyznał się do winy.
18: To fakty w RMF FM. Szkolna wyprawka to zagadnienie, które szczególnie zajmuje rodziców w sierpniu.
19: Dlatego też tym tematem zajmujemy się dzisiaj w Radiu RMF 24 w cyklu Twoje zdania z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wyderką. Agnieszko, o co będziesz pytać rodziców?
0: Na ile wystarcza 300 zł z rządowego programu Dobry Start? Co można kupić za te pieniądze? Czy jak pogodzić oczekiwania rodziców i dzieci? Stworzymy też taką niezbędną wyprawkę, która pozwoli zaoszczędzić rodzicom u progu nowego roku szkolnego. Wspólnie z dyrektor liceum ogólnokształcącego zastanowimy się, jak szkoła może wspierać rodziców, gdy starsi uczniowie już na swój koszt muszą kupić podręczniki.
18: Zapraszamy Was do Radia RMF 24 po 12. W Dniu Optymisty postanowiliśmy popłynąć optymistem.
19: To niewielka łódka, na której zaczynają swoją przygodę młodzi żeglarze.
18: Z trenerem Maciejem Kropidłowskim oraz młodymi zawodnikami z klubu sportowego Zatoka Puck rozmawiał Stanisław Pawłowski.
1: Czy według pana trzeba być optymistą, żeby pływać na optymistach?
21: I to niezwykłym optymistą, ponieważ żeglowanie uczy optymizmu, uczy dobrego podejścia do życia, uczy fajnego spojrzenia na żeglowanie, no i stawia cały czas nowe wyzwania, które młodzi ludzie muszą realizować.
1: Bez tego chyba pozytywnego podejścia trudno byłoby.
21: Przełamują swoje słabości, ale generalnie są mega dzielni i gdyby nie to, że są optymistycznie nastawieni do tego żeglowania, to byłoby im ciężko.
2: No jak nie jesteś optymistą, no to trochę ciężko by było, no bo raz się jest ostatnim, raz się pierwszym.
19: Życzymy Wam, żeby dzisiaj w Dniu Optymisty dotarły do Was optymistyczne wiadomości.
18: A my z faktami wracamy o 11.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Ale parasol wziąłeś, prawda?
24: Nie.
12: Okay,
24: nie może trzeci.
12: Na razie nie, ale nie wiem za ile wyjdziesz, wiesz.
24: Ważna informacja jest taka, że jak tak patrzę na godzinę, powiedzmy 15.
12: Czyli wtedy wyjdziesz.
24: 15. No to wtedy deszcz dzisiaj możliwy na Podkarpaciu i w okolicach Warszawy. Natomiast tak 17 to już tylko przelotny deszcz. Dużo będzie dzisiaj słońca, no i najcieplej centralna Polska, nawet 28 stopni.
12: A jeśli chodzi o muzykę najlepszą pod słońcem, to dużej będzie w programie Byle do lata. Daniel Dyk, dzień dobry. Od razu powiem, to nie jest ostatni piątek wakacji.
24: Ale czekaj, bo ty to nas powinieneś mieć już dzisiaj program Byle do jesieni.
12: Nie, wypluj to słowo.
24: Dobra,
12: zostaję przy swoim.
24: Nie było słowa jesień. Mm-mm.

Iga Świątek zepsuła najlepszą tenisistkę świata. Czytam na portalach. Chodzi oczywiście o Jelenę Rybakina, która jest jak najlepiej na Oliviana Machina. Zebrała najwięcej punktów w sezonie. Wszystkie typowe rywalki pokonywała jedna po drugiej. A tu w zaledwie tydzień dwa razy przegrała właśnie z Igą Świątek. Najpierw w finale w Toronto, teraz w ćwierćfinale w Cincinnati. Nie wiem, jak Iga działa, ale mam nadzieję, że jutro w półfinale zepsuje też Jessica Pegula.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. Przed nami super piątek. Dwa finały. Możemy mieć dzisiaj dwóch nowych milionerów w Polsce. I pierwszy finał już za godzinę. Pamiętacie, że dzisiaj gwarantujemy, że ktoś z was wygra na pewno rodzinnego SUV-a, Ford Kuga lub 121 tysięcy złotych lub 1 000 000 złotych. Dwa finały. No więc będzie ode mnie coś specjalnego. W obu teraz będzie można zdobyć gigantyczną ilość losów. Uwaga, uwaga, ogłaszam szczęśliwe numerki. Trójka, to jest pierwszy z nich, i piątka. No i proszę, już tłumaczę, jak to działa. 10 minut i każdy, kto w tym czasie przyśle SMS z hasłem RMF pod numer 7474, zyskuje 1300 szans w grze o milion w obu dzisiejszych losowaniach. Ale kto ma 3 i 5 w swoim numerze telefonu, ten bonus podwaja, aż 2600 losów. Oczywiście nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie, byle była trójka i piątka, i wtedy macie 2 razy więcej losów niż inni. To działa też na www.rmf.fm. 1300 lub 2600 losów w obu finałach. No co wam będę mówił, nie będzie lepszej okazji, żeby spróbować, więc nie odkładajcie tego. Za godzinę dzwonimy. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Kastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl.
12: To się opłaca.
1: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O,
19: gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
21: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.

sobie. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Jest w nim trójka i piątka? No to gratuluję. Słuchajcie, zostały już ostatnie 2,5 minuty, gdy można zdobyć w obu finałach wakacyjnych sejfów aż 2600 losów. Nie będzie lepszego momentu, by wejść do gry. Już za niespełna godzinę dzwonię w sprawie miliona złotych, a w sejfach też kluczyki do Forda Kuga. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: 10:42. Kierowcy, to was zaciekawi. Na przykościelnym parkingu w Skurzewie pod Poznaniem nie płaci się pieniędzmi za postój, a odmawia się Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. W cenie też jest litania do Matki Boskiej. Ojcowie Paulini postanowili zebrać w ten sposób pokaźną sumę modlitw w ich intencji. W wielu miastach działa coś podobnego, mam takie wrażenie, bo zatrzymujesz się na momencik dosłownie w strefie, na chwilę tylko i cały czas się modlisz, żeby parkingowy akurat nie przechodził.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
5: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
13: Do Polo po.
14: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
15: Polomarket, mój ulubiony.
16: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
17: Pora na wakacje.
16: Pora na hybrydę z rabatem.
18: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
20: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
21: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
16: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
21: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
18: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
22: Bo w Media Expert dalej masz.
23: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
24: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
23: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5-litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
25: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

kierowcy, są poważne wypadki na drodze krajowej numer 15, jest 8, są też utrudnienia. Szczegóły usłyszycie już za moment, za 6 minut w faktach RMF FM o 11.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowid.
12: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
15: Po reklamie.
16: Już prawie godzina 11, więc poznajmy najnowsze fakty w RMF FM. Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
17: Wielogodzinna obława wiodłowej na Podkarpaciu.
18: Poszukiwani mężczyźni w rękach policji, o tym na początek.
17: Tragiczny wypadek w Mirosławiu koło Wrześni w Wielkopolsce.
18: Samochód potrącił pieszą na Krajowej 15.
17: Wypadek także na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
18: Czas na Mistrzostwa Europy Siatkarek.
17: Polki rozpoczynają dzisiaj walkę o medale.
18: Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Po wielogodzinnej akcji poszukiwawczej mundurowi zatrzymali mężczyznę, którzy wczoraj uciekali przed policją w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu.
17: Przez noc w okolicznych miejscowościach prowadzono obławę, aby odnaleźć poszukiwanych mężczyzn.
18: W Przeczycy na Podkarpaciu jest nasz reporter Paweł Konieczny.
17: Pawle, co wiadomo o tej akcji?
19: Według na razie nieoficjalnych informacji wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli samochodów w pobliżu punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jodłowej. W aucie podróżowało 4 mężczyzn, przy których funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości narkotyków. Podczas interwencji 2 z zatrzymanych zdołało uciec. Wtedy rozpoczęły się poszukiwania, do których ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski. W trakcie działań służby na jednej z posesji w Dębowej miały natrafić na laboratorium do produkcji narkotyków. Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna Straży Pożarnej z Rzeszowa, której zadaniem było rozpoznanie i zabezpieczenie substancji chemicznych. Na razie jednak szczegóły akcji CBŚP nie są znane. Z Przeczycy Paweł Konieczny.
17: Śmiertelny wypadek na Krajowej 15 w Wielkopolsce.
18: W miejscowości Miłosław koło Wrześni samochód osobowy potrącił pieszą. Kobieta zmarła.
17: W miejscu tragedii policja wprowadziła ruch wahadłowy.
18: 2 osoby zostały ranne na trasie S8 między Zambrowem i Białymstokiem.
17: W Nowych Zembrzycach po zderzeniu 2 aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Białegostoku. Jest śledztwo prokuratury w sprawie incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie z miejscowości Białka Kolonia, niedaleko Łęcznej.
18: Wczoraj wieczorem policja została zaalarmowana o leżących obok torów elementach przewodów. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i CBŚP.
17: Dzień wcześniej odgłos wybuchu miał usłyszeć maszynista jadący tamtędy 2 sprzężonymi lokomotywami bez wagonów.
18: Jak mówi nadkomisarz Anna Komola z lubelskiej policji, maszynista uznał, że do doszło do awarii silników lokomotywy.
2: Późniejsze oględziny nie ujawniły żadnych uszkodzeń. W wyniku przejrzenia monitoringu zauważono taki dziwny rozbłysk. Wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
17: Lokomotywa ma być jeszcze badana przez biegłego.
5: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
18: Już dziś w czterech krajach ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek.
17: Polki spotkania fazy grupowej rozegrają w Turcji w Stambule.
18: Jutro w pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
17: W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
11: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej bym powiedziała, że nie taki stres, taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
17: Faworytkami do złota są Turczynki i Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem.
18: Spotkanie z Węgrami jutro, a w kolejnych dniach nasze siatkarki zagrają w grupie z Łotyszkami, Słowenkami oraz Niemkami i wspomnianą Turcją.
17: Terminarz mamy na rmf24.pl. No a teraz pora na fakty kulturalne.
18: Zaprasza Marlena Chudzio.
14: Dzień dobry. Wajda na nowo. Pod tym hasłem w Suwałkach, rodzinnym mieście reżysera, po raz szósty odbywają się spotkania o jego filmach. Wręczone zostaną też nagrody za całokształt twórczości Alanowi Starskiemu, Januszowi Gajosowi i Wojciechowi Marczewskiemu. W Łodzi trwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Jego hasło przewodnie to wywroty. Zaplanowano ponad 40 wydarzeń z udziałem artystów z całej Europy. Dziś będzie można zobaczyć spektakl Teatru Chorea Konferencja Ptaków. Linie oporu to tytuł 50-metrowego obrazu brytyjskiego artysty Russella Hinesa. Opowiada o wojnie w Ukrainie. Można oglądać go w angielskim mieście Gloucester.
5: Po miesiącu ekspozycji malowidło przewiezione zostanie do Ukrainy, by stać się częścią lokalnych zbiorów. Początek obrazu, jego lewa strona, przedstawia ludzi z mojego miasta i to, jak zareagowaliśmy na rosyjską agresję. Dalsza część pracy poświęcona jest historiom i ludziom, których spotkałem w Ukrainie. Russell Haynes chętnie opowiada o swojej sztuce. Pędzel stał się dla niego narzędziem dokumentowania osobistych, pełnych emocji historii, zarówno uchodźców, którzy trafili do Anglii, jak i żołnierzy walczących na froncie.
14: O czym donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, program Byle do Lata. Mamy piątek, ja lubię myśleć, że to jest ten piątek, który zaczyna wasz turnus czasowy, a nie ten piątek, który akurat urlop kończy. Michael Patrick Kelly w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: 2027 roku zapłacimy więcej za żywność. Czytam właśnie na jednym z ekonomicznych portali. Domowe budżety czeka rewolucja, zapłacimy znacznie więcej za jedzenie. Ale dobrze, że w czasy nas zahartowały. No parę paragonów grozy, jesteśmy odporni na podwyżki.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
2: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po

Gdy jest to konieczne, w przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych, lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych, podmiot odpowiedzialny, Orifarm, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych, lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych.

na bogato w RMF FM. I dziś ktoś się o tym przekona osobiście. Dzisiaj w finale tygodnia ktoś na pewno wygra SUV-a Forda Kuga lub 121 tysięcy złotych lub 1 000 000 złotych. I to się może przydarzyć właśnie wam. I to się może przydarzyć już za moment. Uwaga! Ostatnie 2 minuty do losowania. Tylko 2 minuty. I pierwszy finał o 1 000 000 złotych. Zaraz zadzwonię. Ale jeszcze ode mnie ostatni bonus, który wpada do obu dzisiejszych losowań. Ostatnich losowań w tym tygodniu. No to wiadomo, że musi być bardzo mocny bonus. 2 minuty. I każdy SMS z hasłem RMF przysłany w tym czasie pod numer 7474 to aż 1403 losy. Można także złapać tę okazję online na www.rmf.fm. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy jesteście gotowi na finał? Zadzwonić do was, tak? Przyda się więcej szans na pewno. Ostatnie 2 minuty do losowania. 1403 losy zyskujemy. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ciekawe, czy u was też drżą ręce, jak ma pojawić się finał Wakacyjnych Sejfów. U mnie to jest, u mnie to występuje, no i trzeba się z tym pogodzić. Poznajmy pierwszego piątkowego milionera, a może to ktoś, kto odjedzie zaraz Fordem Kuga. Dzwonimy, no i sprawdźmy, kto miał szczęście przed momentem w losowaniu. Trzeci sygnał. Zaczynam się denerwować bardziej. Po trzecim sygnale maksymalnie 6 czekamy. Mam nadzieję, że ktoś odbierze to połączenie. To był czwarty. Jeszcze 2, ale nie chcę nic zapeszać, ale robi się bardzo... Halo, halo, dzień dobry. Czy mamy połączenie? Tu Radio RMF się kłania. Halo, halo. No nie halo. Mówię halo, halo, ale nie halo, bo ktoś nas ewidentnie zrzucił. Nie w tę stronę, trzeba było chyba tę słuchawkę na smartfonie przeciągnąć. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie, moi drodzy, no pewnego rodzaju...

Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Góry kasy i 5 samochodów
5: rozdane.
6: Super, rewelacja, dziękuję.
7: Nie uchłonęłam.
8: To jakiś cud świata.
3: To jest lato na bogato. Aktualizacja. Z wakacyjnych sejfów wyciągnęliście już prawie 3 miliony złotych.
9: A dziś znów czeka na was gruby milion.
10: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi.

0: boleć, sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: RMF FM zawsze z wami.

15 minut do 12. To jest dobry moment, żeby w pracy wziąć głębszy oddech. A ta piosenka Briana Adamsa pozwala odetchnąć. RMF FM, muzyka najlepsza pod słońcem.

0: mocny temat. Policja prosi o pomoc świadków. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, no po prostu posłuchajcie z nami faktów RMF FM w samo południe.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacyjne wieczory w RMF FM. Tu znajdziesz wszystko. Fantastyczne postaci i historie bez morału w poniedziałki w bajkach dla dorosłych. Misja specjalna i tajemnice historii tylko we wtorki. W środy Skowron, Kołodziejska i Moro dyskutują na każdy, nawet najgłupszy temat w grupie sąsiedzkiej. Andrzej Kochut przygląda się wszystkim ludziom Trumpa w czwartki, a w niedzielę tajemnicze zaginięcia bada Olga Hering. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
3: Reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów.
12: Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
16: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
2: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
19: I to po raz 9.
20: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
21: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
2: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
20: Dziękujemy.
21: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
20: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
21: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
20: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
22: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 12, a więc pora zacząć fakty RMF FM w samo południe. Jest z nami Ewa Kwaśny, witamy.
23: Witam i zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada więcej pieniędzy z budżetu na ochronę zdrowia.
24: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej.
23: Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Autostrada A2 będzie szersza. Podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka między Łodzią a Warszawą. Za chwilę też ważne informacje dla wypoczywających nad Bałtykiem. Procent budżetu z przeznaczeniem na obronność, znaczne zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiedział, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
24: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
23: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi również prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk. Krakowska policja poszukuje świadków tragicznego zdarzenia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Doszło do tego w nocy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie.
1: Wszystkie osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub mogą mieć informacje na jego temat, proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu 8 w Krakowie lub pod numerem alarmowym 112.
23: Apeluje młodszy aspirant Rafał Wawrzuta. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co teraz dzieje się w tej sprawie?
8: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
9: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
8: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
9: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
8: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
11: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
23: W październiku mają rozpocząć się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia. Na linii dziennikarz RMF FM Michał Krasoń. Michale, czego kierowcy powinni się spodziewać?
12: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
25: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
12: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
23: Z powodu wysokich fal i skażenia wody obowiązują zakazy kąpieli w kilku nadbałtyckich miejscowościach. I tak, czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu w zachodniopomorskim. Tam ryzyko stwarzają wysokie fale. Natomiast dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu skażenia bakteriami E. coli. A w faktach za godzinę zajrzymy do Gdańska, który po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd.
26: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić.
23: Zapraszam na fakty o 13.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Jak w faktach pada słowo jesień, to niektórzy mogą myśleć, że ta pogoda dzisiaj to jest jesienna. Nie, nie, nie. Dzisiaj to jest taka pogoda letnia, chociaż trochę chłodniej, bo tak 24-27 stopni, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burz. No różnie to wygląda. Jesienna to będzie w weekend pogoda. Tam i opady, i słoneczko, ale temperatura pokojowa 18-22.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: To program byle do lata, w piątki jakoś to lato lepiej czujemy, nawet gdy pada. Daniel Dyk, witajcie. I w piątki gramy muzykę najlepszą pod słońcem, nawet gdy pada. Elton John, Dua Lipa, najcie głośniej RMF.

dziewczyny, czytam w sieci, że za duże buty będą hitem tej jesieni. Coraz częściej pojawiają się na modowych wybiegach, na sesjach zdjęciowych. Trend, który ma nawiązywać do sielskich czasów, gdy dziewczynki mierzyły buty swoich mam. Bardzo to ciekawe. Mam nadzieję, że to wejdzie też do mody męskiej. Zawsze na wyprzedażach obuwia największe zniżki mają te gigantyczne rozmiary.

0: milion złotych. 121 tysięcy złotych. I rodzinny SUV Ford Kuga. Jedna z tych nagród na bank trafi do kogoś z was. O, albo może tak, o. Milion złotych na nowy dom. 121 tysięcy na spłatę kredytu. Ford Kuga na rodzinne wycieczki. Dzisiaj finał tygodnia i tylko takie trzy opcje w sejfach. Może być jeszcze tak, o. Milion złotych na mieszkanie dla dziecka. 121 tysięcy na to, żeby je wysłać na jakieś fajne studia. Ford Kuga, żeby błysnęło wśród kolegów. No każdy ma swój pomysł na ostatnie trzy nagrody. Jedna z nich trafi do was dzisiaj na pewno. Mój pomysł jest taki. 13 minut i teraz zyskujecie aż 1013 losów w ostatnim finale tygodnia. Hasło RMF ślemy pod numer 7474. 1013 losów także na www.rmf.fm, ale sprawdźcie też inne bonusy. Obejrzyjcie tego grafitowego SUV-a. To dla was. RMF 7474.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak

0: Tu możesz zapomnieć o terminach.
1: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
2: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: RMF FM na wakacjach.
13: To będzie lato w waszym rytmie.
14: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
13: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
14: Zgłoś się na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: RMF FM z wami w trasie.

No i zostały ostatnie 3,5 minuty. 1013 losów, gra o 1 000 000 złotych dzisiaj i o 121 tysięcy złotych i o rodzinnego SUV-a Forda Kuga. Tylko takie trzy opcje mamy w wakacyjnych sejfach. RMF 7474.

0: byle do lata i Zalia.
1: No, Zalię kierowcy lubią. Kierowcy nie lubią fotoradarów. A tu proszę bardzo, czytam właśnie na jednym z portali, że rząd szykuje zmiany. Obecnie mandat z fotoradaru mamy, gdy samochód jedzie ponad 10 km na godzinę szybciej, niż pozwalają przepisy. Według nowego projektu drogą fotkę dostalibyśmy przy przekroczeniu limitu o 5 km, a na drogach ekspresowych i na autostradach o 6 km na godzinę. Kierowcy nie lubią fotoradarów i będą nie lubili bardziej.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów.
12: Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
16: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
17: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
18: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
19: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
20: Ubezpieczenie samochodu w banku?
21: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
22: Ale jesteś zadowolony.
23: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
22: Aha.
23: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
22: Wow.
23: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
22: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
24: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
25: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Kierowcy są duże kłopoty na obwodnicy Trójmiasta. Szczegóły za moment w faktach RMF FM o 13. Wtedy też powiemy, czy tankować dzisiaj do pełna, czy zostawić to na weekend. Zostańcie z RMF FM.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit. Dzieciaki? Bystrzaki! No te to mają pomysły!
10: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
6: Bo przecież upał był. Dzieciaki Bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 13, dajmy głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM. Szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
16: Samolot z dwiema osobami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech za niespełna godzinę ma wylądować w podrzeszowskiej Jasionce. Wiadomo już, ile zapłacimy za paliwa od jutra do poniedziałku włącznie, będzie trochę drożej. W faktach także o utrudnieniach na obwodnicy Trójmiasta po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Gdańsk po raz kolejny najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. I o tym też w faktach o 13. Za niespełna godzinę w podrzeszowskiej Jasionce wylądować ma kolejny samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z dwiema osobami rannymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Ranni będą dalej leczeni w Rzeszowie, zapowiada Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej.
17: Transportu spodziewamy się około godziny 13.40. Karetki są już w gotowości. Pacjenci od razu zostaną przełożeni do karetek pogotowia i rozwiezieni do rzeszowskich szpitali. Pacjenci są w dobrej kondycji. Oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
16: Równocześnie trwają formalne przygotowania do sprowadzenia ciał ofiar. W wypadku zginęło 12 osób. Trwa nieformalne, robocze posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed dzisiejszym posiedzeniem. Przedstawiając priorytety ustawy, Donald Tusk zwrócił uwagę na konieczność współdziałania z prezydentem.
18: Każde weto prezydenckie podważa jakiś element zaufania do Polski. Bo jeśli my dzisiaj planujemy takie wydatki, taki deficyt, takie inwestycje, to no, wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, że one nie będą zablokowane. A więc to także zależy od zachowania i decyzji pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie przestaną być prawie wyłącznie negatywne, bo zapłacimy za to wszyscy.
16: I jako priorytety szef rządu wskazał przeznaczenie 5% budżetu na obronność, zwiększenie o 17 miliardów złotych wydatków na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Ostrzegamy teraz zmotoryzowanych na Pomorzu. Są utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki i Osowa. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Gdyni. Korek ma tam około 2 km. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,54 zł, czyli o 2 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 3 grosze do 7,36 zł. Również o 3 grosze więcej trzeba będzie zapłacić za litr oleju napędowego. Od jutra ma on kosztować nie więcej niż 7,59 zł.
2: To także są fakty.
16: Sezon kompletowania szkolnych wyprawek ruszył pełną parą. Rodzice w całym kraju przygotowują dzieci do nowego roku szkolnego. W ramach cyklu Twoje zdanie na antenie internetowego radia RMF24 sprawdzamy, ile w tym roku trzeba zapłacić właśnie za taką wyprawkę. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka i nasz wóz satelitarny są w Centrum Łodzi. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
16: Agnieszko, czego już dowiedziałaś się z rozmów z rodzicami?
19: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne. Nie wliczyłyśmy do tego stroju galowego i kosztu podręczników. Z tych kalkulacji wynika jasno, że dzieci są drogie, a im starsze, tym droższe są dla rodziców. Nie można bowiem zapominać, że dodatkowym obciążeniem dla domowego budżetu są opłaty za zajęcia pozalekcyjne czy wycieczki klasowe.
16: Do wyprawek szkolnych będziemy jeszcze wracać w radiu RMF 24. Polecamy. Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny, weekendowy wyjazd. W tym roku nocleg jest tam nawet nieco tańszy niż przed rokiem, tak wynika z raportów portali turystycznych. A co jest takiego czarującego w Grodzie nad Motławą?
20: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
21: Suche liście są.
22: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
16: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Na kolejnych miejscach najchętniej odwiedzanych jesienią miast są Kraków, Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Olsztyn i Poznań.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wypada w takim razie zagrać coś specjalnie dla Gdańska oraz wszystkich innych pozostałych polskich miejscowości. Erasmus teraz w radiu RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Tu byle do lata, tutaj Daniel Dyk. Dzień dobry.

faktach mówiliśmy o Gdańsku, najlepszym mieście na jesień, a ja trafiłem na raport w sieci miasta najbardziej przyjazne kierowcom. Wiemy, który region wygrał? Zaraz szczegóły. Zostańcie z nami.

0: answer.
1: Obiecałem miasta najbardziej przyjazne kierowcom. Uwaga, wygrywa w tym roku województwo śląskie. Śląskie, brawo, w rankingu liczy się m.in. cena paliw, dostępność parkingów, cena ubezpieczenia pojazdu, liczba stłuczek. Właśnie, na Śląsku dzisiaj najwięcej opadów widzę w prognozach, więc uważajmy. Przy deszczowej pogodzie mamy co najmniej minus 10 do przyjazności miast.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po...
4: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
5: Polomarket, mój ulubiony.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
15: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water, wybrane rodzaje, 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+.

0: graczy świętujemy zwycięstwa. I gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
1: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zakres.

0: Salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

zawsze mogę wrócić za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wakacyjne sejfy w RMF FM. Uwaga, czas start. Właśnie ruszyła jedyna dzisiaj super godzina, a to oznacza zawsze świetną okazję, jedyną taką. I proszę bardzo, wasze szanse mnożymy razy 1300, chciałem powiedzieć, nie, więcej, 1400, dobra, to musi być porządnie, to jest ostatnia super godzina w tym tygodniu, razy 1500 losów, 1500 szans zyskujecie teraz w grze o milion złotych. Właściwie to w sejfach są tylko trzy przepiękne opcje. Albo traficie dzisiaj milion złotych, albo 121 tysięcy złotych, albo kluczyki do grafitowego, rodzinnego SUV-a Ford Kuga. Możecie go zobaczyć i zakochać się na www.rmf.fm. Tam też możecie zagrać i zdobyć 1500 losów. 1500 szans. Albo ślemy SMS za 4,92 z hasłem RMF pod numer 7474. Podkreślam, ktoś z was musi to dzisiaj wygrać. Albo milion, albo Ford Kuga, albo 121 tysięcy złotych. RMF 7474.

0: Swift w radiu RMF FM. Z 20 minut zostało do godziny 14. Dzisiaj urodziny Lewego, przypomniał mi kalendarz, 38. No, ale przypadają także urodziny najstarszej żyjącej osoby na Ziemi. 117 lat kończy właśnie pani Ethel Cutteram z Wielkiej Brytanii. No to kłopot przy jej torcie, prawda? Już od 17 lat nie śpiewa się 100 lat.
1: Reklama.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem

0: Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
11: RMF FM na dzień dobry.
10: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
10: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

coraz mniej czasu, by złapać super godzinę. Ostatnia w tym tygodniu taka okazja. Aż 1500 losów zyskacie w losowaniu finałowym. Ktoś z was dzisiaj na pewno wygra. Suwa Ford Kuga, 121 tysięcy złotych lub 1 000 000 złotych. Hasło RMF numer 7474.

0: reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
7: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
8: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: No i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
12: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
13: Po reklamie.
14: Prawie 14. A więc czas na najnowsze wydanie faktów. RMF FM ponownie zaprasza Ewa Kwaśny.
15: Wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód i zapowiada nowy element obrony. Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. 2 policjantów trafiło do szpitala. Nie wybuch przy moście w Głogowie na Dolnym Śląsku. Na miejscu są saperzy, są też utrudnienia w ruchu. Brytyjskie media nie wykluczają, że księżna Meghan może powrócić do aktorstwa po doniesieniach o planowanej przeprowadzce rodziny do Wielkiej Brytanii. Tarcza Wschód w wielu miejscach osiąga już wstępną gotowość operacyjną, mówił w Giżycku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj mijają 2 lata do rozpoczęcia inwestycji wojskowej, która rozpościera się na granicach z Rosją i Białorusią. Konferencji szefa MON-u przysłuchiwał się reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
16: Dzień dobry.
15: Witamy, Kacprze. Czy to oznacza, że Tarcza Wschód nie jest jeszcze gotowa?
16: Według założeń inwestycja będzie w pełni ukończona za nieco ponad 2 lata. Tymczasem do połowy października w ramach rozbudowy Tarczy Wschód przemieszczonych zostanie łącznie niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak, jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
17: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
16: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO. Według zapowiedzi szefa MON-u niedługo do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki.
15: Kacper Wróblewski, dziękujemy. Dwoje policjantów trafiło do szpitala po zderzeniu radiowozu z samochodem osobowym w Poznaniu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Bukowskiej.
0: Policyjny radiowóz jadący na sygnałach do interwencji zderzył się z pojazdem marki Mazda. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia.
15: Powiedział nam sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Akcja saperów przy moście na Odrze w dolnośląskim Głogowie. Policja otrzymała zgłoszenie o niewybuchu. Trwa odprawa służb, dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
18: Dzień dobry.
15: Beniaminie, co jeszcze ustaliłeś?
18: Niewybuch został znaleziony podczas prac remontowych. Na czas trwania akcji saperów z 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego most ma zostać zamknięty. Na razie nie wiemy, jak długo potrwa ta akcja. Udział w specjalnej odprawie biorą wszystkie służby biorące udział w tej akcji, powiedziała mi rzeczniczka prasowa batalionu. Według zgłoszenia, które wpłynęło do policji, niewybuch to najprawdopodobniej mina z czasów II wojny światowej. Z poważnymi utrudnieniami ruchu muszą liczyć się kierowcy planujący przejazd krajową dwunastką.
15: Teraz uwaga, zmotoryzowani w Warszawie. Są utrudnienia na trasie S2 między Alejami Jerozolimskimi a węzłem Opacz. Na jezdni w stronę Katowic doszło tam do karambolu. Zderzyło się 6 aut osobowych. Zablokowany jest jeden pas.
19: Są i takie fakty.
15: Czy księżna Meghan powróci do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii? Media na Wyspach nie wykluczają takiej możliwości.
20: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harrego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcierała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
15: O czym donosił korespondent RMF FM w Londynie Bogdan Frymorgan. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 15.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Tutaj Daniel Dyk, byle do lata w radiu RMF FM i pojawi się, no, przez jakiś czas przynajmniej obywatelka Wielkiej Brytanii, Madonna. To też koronowana głowa

0: patrzę na zegarek. A, 16 minut, czyli jeszcze zdążycie. Kończy się super godzina. Jedyna dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu okazja, by zgarnąć aż 1500 losów w ostatnim finale. Przyślijcie hasło RMF teraz pod SMS-owy numer telefonu 7474 lub zagrajcie na www.rmf.fm. To właśnie finał tygodnia, to już wiemy, będzie super. Na pewno ktoś dzisiaj wygra jedną z trzech ostatnich nagród, jakie dla was mamy. Bezpieczny SUV Ford Kuga z asystentem parkowania, z systemem pilnowania toru jazdy lub 121 tysięcy złotych lub aż 1 000 000 złotych. I żeby było jasne, nie ma innych opcji. Albo to, albo to, albo to ktoś z was dzisiaj będzie miał na pewno. Trzymam kciuki, no i mnożę szanse. Razy 1500. RMF 7474.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Świeżość, bogactwo.
3: Na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

0: Lato na bogato.
1: Już nagrody warte prawie 3 miliony rozdane.
2: Super, rewelacja, dziękuję.
3: A dziś znów mamy milion.
4: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
5: RMF FM, tu spełniają się sny.
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: co bystrzaki robią w te wakacje?
1: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
7: W euro na wszystko Cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
8: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

jest piękny. Ostatnie 3 minuty i ucieka ostatnia supergodzina. 1500 losów trafia do finału, po którym życie może być naprawdę piękne, a w nim to już wiemy. W tym finale 3 opcje, czyli że ktoś na pewno wygra albo 1 000 000 złotych, albo 121 tysięcy, albo SUV Ford Kuga. RMF 7474.

właśnie trafiłem w sieci. Francuscy hodowcy ślimaków przez ekstremalne upały notują drastyczny spadek zbiorów i ucierpi cała francuska kuchnia. Skoro nie ślimaki, to tam pewnie teraz w drżenie z niepokoju wpadły żabie udka.

0: wakacje trwają. Ostatnie turnusy zaczynają się pewnie zaraz, jak tylko skończycie w ten piątek pracę. A my przypominamy, że na www.rmf.fm trwa zabawa wakacyjne SOS. Piszecie nam, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda się na wakacjach i sprawi, że będą one jeszcze fajniejsze. Jest z nami dzisiaj Paweł z okolic Leżajska. Witamy bardzo serdecznie, który wybiera się na ostatnie w czasy we dwoje ze swoją partnerką. Ale Pawle, co to znaczy, że ostatnie?
1: Dzień dobry, witam. Ostatnie, ponieważ moja żona jest w ciąży i w grudniu czekamy na córeczkę.
0: Czyli kolejne w czasy to już będą we troje. Wybrałeś z oferty, widzę, aparat natychmiastowy Fujifilm Instax z obiektywem 28 mm. Rozumiem, że później pokażecie swojej córeczce zdjęcia, że już w 2026 była z wami na w czasach jednak.
1: Dokładnie, chcemy pokazać, że była. Mimo, że w brzuszku to była razem z nami.
0: Czekaj, bo mi tu matematyka podpowiada, że to jednak nie ostatnie we dwoje, a pierwsze w czasy we troje. Tak, żeście to wykombinowali. Paweł.
1: Dokładnie tak.
0: Gratuluję, trzymamy bardzo mocno kciuki za mamę, pozdrawiamy ją, no i ogłaszam, że otrzymujecie kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup wybranego przez ciebie aparatu, albo co tam sobie jeszcze wybierzecie. Jeszcze raz gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo i wszystkim bardzo dziękujemy za udział w tej zabawie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie płatne.
4: Wakacje z Marianem i Barbarą.
5: Marian, wreszcie wakacje. Weź, przysuń mi ten leżaczek, co?
6: Jaki leżaczek, Barbara? Idziemy biegać.
5: To, kochanie, ja ci będę dopingować stacjonarnie. Co cię w ogóle tak wzięło na bieganie?
6: A, bo właśnie kupiłem super smartwatch z Media Expert. Patrz.
5: Fajny. To biegnij, mój sportowcu. Uwaga, czas, start. Marian, Marian.
6: Oho, ale się zmachałem.
5: Zmachałeś, biegałeś niecałe 5 sekund.
6: No, ale jak?
5: Dobra, usiądź sobie, odpocznij, a ja obejrzę ten smartwatch. O, nawet kalorie liczy.
6: Chcesz taki? To zamówimy ci z Media Expert.
5: No pewnie, chcę. Sprawdzę sobie tętno i nawodnienie. O, chyba musisz mi lemoniatkę, Marian, podać.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
7: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: Sąsiadko, witam.
1: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
0: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicisz wrócił.
0: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
7: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
8: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy.

Gibbs, Ego for Money. Na pewno świetnie ten numer brzmi w samochodach, ale ta informacja może przestraszyć. Na A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego potężny korek. Co tam się wydarzyło? Szczegóły w faktach.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: Expert.pl. Przepis na lato.
1: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
0: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
2: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
3: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
4: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: kosmetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
3: Już prawie godzina 15, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Wszystko, co ważne o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: Bardzo proszę. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną.
5: Pacjenci są oszukiwani po prostu przez osoby nieuczciwe, które chcą zarobić na ich walce o życie.
4: W faktach także policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie, gigantyczny korek na autostradzie A1 na granicy Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, powodem roboty drogowe. Mamy też informacje dla kibiców piłki nożnej. Organizacje pacjentów i lekarze apelują o ponadpolityczne porozumienie w sprawie zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. To jest efekt na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Zamiast tego Karol Nawrocki zaproponował zaostrzenie kodeksu karnego. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy.
6: Dzień dobry.
4: Michale, co proponują lekarze?
6: Przyjęcie równolegle dwóch ustaw, i tej rządowej, i prezydenckiej. Pierwsza zakłada nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Teraz chodzi o to, żeby te dwie ustawy uzupełniały się, a nie konkurowały ze sobą. Tak uważa Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: Powinno iść dwutorowo, natomiast wszystkie przepisy, które pozwolą lepiej kontrolować rynek pseudomedycyny, który się bardzo rozwinął w Polsce, są na wagę złota, ponieważ ratują zdrowie i życie Polaków.
6: Rzecznik osób objętych opieką paliatywną Aleksandra Rudnicka przekonuje, że obecną dyskusję i spory polityczne trzeba wykorzystać, by doprecyzować przepisy.
7: Powinny właśnie być jasno określone kryteria i wtedy wiadomo, kto może, a kto nie może leczyć pacjentów.
6: Prezydencki projekt ustawy ma we wrześniu trafić do Sejmu. Wtedy także rząd ma ponownie złożyć ustawę Lex Szarlatan.
4: Policyjny pościg za uciekinierem na ulicach Kluczborka na Opolszczyźnie. Padł strzał ostrzegawczy. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Reporter RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, dlaczego mężczyzna uciekał przed policją?
8: Mężczyzna był poszukiwany, bo za przestępstwa drogowe miał na rok trafić do więzienia. Policjanci zamierzali go zatrzymać w jednym z mieszkań. To było dziś około południa. Na ich widok mężczyzna postanowił uciec przez balkon. Jednocześnie w stronę jednego z funkcjonariuszy wycelował z przedmiotu przypominającego broń. Ponieważ mieszkanie było na parterze, mężczyzna zeskoczył z balkonu i zaczął uciekać. Wtedy jeden z policjantów strzelił ostrzegawczo w powietrze. Mężczyzna uciekał jednak dalej, ale niebawem został zatrzymany i trafił już do policyjnego aresztu.
9: To dzieje się teraz.
4: Duży korek na autostradzie A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Powodem są roboty drogowe. Na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Piotr.
10: Chciałbym zgłosić problemy. Autostrada A1 od Pruszcza praktycznie pod Grudziądz jest gigantyczny korek. Praktycznie chyba osoba, która by szła pieszo, to chyba szybciej by przeszła ten odcinek niż poruszając się autem. Teraz jestem na wysokości miejscowości w Warlubie i teraz jeszcze koreczek jest.
4: Dziękujemy za to ostrzeżenie. Bądźcie ostrożni za kierownicą. Na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość. I MGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Te groźniejsze dotyczą części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Miejscami może spaść tam nawet 70 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę. Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, które drużyny są faworytami rozgrywek?
11: Patrząc po transferach, wydaje się, że w czołówce wiele się nie zmieni. Najmocniejsze kluby to wciąż mistrz Arsenal, wicemistrz Manchester City oraz Chelsea, Liverpool i Manchester United. Zagadką jest jednak postawa City po odejściu trenera Pepa Guardioli, którego zastąpił Enzo Maresca. Do tego dodajmy odejście Rodriego i Bernardo Silvy. I to w Arsenalu eksperci upatrują jednak głównego kandydata do obrony tytułu. I jeszcze tego nie robiliśmy, więc nie wiem, jak to jest. Ale tak jak mówiłem, chodzi o to, ile wkładasz w swoją pracę, jakie standardy wyznaczasz i jakie realizujesz każdego dnia, mówił trener Mikel Arteta. Jego Arsenal rozpocznie sezon Premier League wieczornym meczem z Benjaminkiem Coventry. Na zbyt wielu polskich piłkarzy w Anglii tradycyjnie nie ma co liczyć. Jedynym obecnie jest Matty Cash z Aston Villa.
4: Mecz Arsenalu rusza o 21:00. Wcześniej o 20:30 jedyny dziś mecz naszej piłkarskiej ekstraklasy to derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To w ten weekend nastawiamy się na temperaturę pokojową. Przypominam, to jest zakres między 18 a 22 stopni.
12: Myślałam,
3: i tak właśnie będzie.
12: To jest między kuchnią a salonem.
3: Między kuchnią, czyli 18 w Gdańsku, a salonem 22 na południu Polski. Chociaż Rzeszów się będzie wyróżniał. W sobotę 24, w niedzielę 23. Niedzielę ładniejsza, więcej słońca. W sobotę trochę
13: Rzeszów
3: przyjaźnie.
13: Na południu tam zawsze najcieplej.
3: Coś chciałaś powiedzieć, bo?
13: Bo
12: sporo deszczu, więc w pokoju warto się przed nim schować.
13: Ale po co o tym deszczu? Jak tutaj deszcz dobrych emocji na naszej antenie. Ola Filipek,
12: Olek Sikora,
3: Daniel Legierz idzie
13: do domu.
12: Radiowe Olki w RMF FM przejmują tę antenę. Bądźcie z nami, gramy razem do 19:00.

0: Ja coś czuję, że to lato stygnie nie tylko na balkonie. Wszędzie, gdzie spojrzeć, deszcz z nieba prognozowany przez cały weekend, więc troszkę faktycznie nam to lato stygnie.
1: No ale tak nie narzekajmy, po co?
0: Dobrze, koniec narzekania,
1: Dobrze, to zmieniamy temat. Słuchajcie, niemiecka armia znalazła nietypowy sposób na dotarcie do młodych ludzi, więc jeśli ci chcieliby rekrutować do wojska, proszę bardzo, swoje reklamy umieszcza między innymi na opakowaniach kebabów.
0: Jest w tym jakaś logika? No co, no do budki z kebabem po imprezie docierają tylko najwytrwalsi.

0: No dobrze, ale środa, czwartek, na, no i co jest dalej?
1: No, konkrety, ponieważ...
2: Piątek!
1: A jeśli jest piątek, to co jest?
0: Finał tygodnia kumulacji naszej w wakacyjnych sejfach w RMF FM, a przed nami ostatni finał z sejfami w tym tygodniu.
1: A to oznacza, że ktoś z was na pewno wygra SUV-a, Ford Kuga, luksusowy piękny samochód, lub 121 tysięcy złotych, lub okrągły milion.
0: Tylko

0: trzy opcje w sejfach. A skoro przed nami najważniejszy finał tygodnia, no to uwaga, zróbmy sobie coś, co bardzo lubicie.
1: Oj, i ja to lubię, i ty to lubisz, i przede wszystkim wy to lubicie. Proszę bardzo, czyń honory.
0: Przed nami szczęśliwe numerki.
1: No to jak Ola powiedziała, dzisiaj mamy 21 dzień sierpnia, takie oczko, więc proszę bardzo, ja mam propozycję, by z tej daty zrobić dwa szczęśliwe numerki, to będzie dwójka i jedynka.
0: Dwójka i jedynka to są nasze szczęśliwe numerki na teraz. O co chodzi? Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1200 szans, ale kto ma dwójkę i jedynkę w swoim numerze telefonu, te cyfry nie muszą stać obok siebie, nie muszą być w tej kolejności. Ważne, żeby i dwójka, i jedynka w tym numerze telefonu były. Jeśli są, to macie dwa razy więcej szans, czyli aż 2400.
1: No to skoro mamy taką okazję, skoro możecie wygrać ogromne pieniądze, mając 2400 szans, proszę bardzo, bierzecie telefony w rękę i wysyłacie SMS o treści RMF pod 7474. Ta okazja startuje także na www.rmf.fm.
0: I potrwa tylko 10 minut. RMF 7474.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo po...
4: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
5: Polomarket, mój ulubiony.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
10: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji pochodzącej.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: Ważna informacja dla tych, którzy mają dwójkę i jedynkę w numerze telefonu. Jeszcze przez 4 minuty każde RMF wysłane pod 7474 to 2400 szans w grze o 121 tysięcy suwa lub milion złotych. RMF 7474.
1: Marynarze, chciałem mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć.

0: Jaka nostalgia się przebija przez tę nowość w RMF FM. Swedish House Mafia i Lekali za nami w RMF FM.
1: Tymczasem uwaga kierowcy, utrudnienie na Krajowej 9 na odcinku Radom Ostrowiec Świętokrzyski. Z tego co widzimy i dajecie nam znać, droga jest zablokowana.
0: Sprawdzamy co tam się dokładnie stało, a szczegóły w najbliższych faktach RMF FM punktualnie o 16.
2: Reklama.
3: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
5: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: To krótka.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
1: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Hire Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
4: Na Golasa?
5: Tak.
4: Zupełnie?
6: Zupełnie.
4: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
3: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przepis na lato.
9: Tutaj się opalamy na basenie.
3: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
11: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
12: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
17: Witam ponownie. A w Faktach dziennikarz RMF FM z nowymi informacjami w sprawie śledztwa dotyczącego afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dwie osoby ranne po zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Atak mieczem w szwedzkiej szkole. Rannych jest kilka osób. A na koniec Gdańsk. Tam rozpoczyna się Baltic Sail, czyli wielki zlot żaglowców. Dopiero na początku października prokuratura okręgowa w Warszawie przedstawi oficjalnie nowe informacje na temat efektów śledztwa dotyczącego afery w Szpitalu Południowym. Chodzi o sprawę młodego lekarza bez specjalizacji, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który został koordynatorem szpitalnego SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
18: Dzień dobry.
17: Afera wybuchła na początku czerwca. Co wiadomo po ponad 2 miesiącach?
18: Wiemy, że śledczy docelowo mają przesłuchać około 200 osób. Nie wiemy, kiedy zeznania złoży były radny Koalicji Obywatelskiej, lekarz Dawid Kacprzyk. Właśnie od informacji o jego zarobkach rozpoczęła się ta afera i on będzie jedną z kluczowych osób w śledztwie. Poza prokuraturą sprawę wyjaśniają m.in. Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia. Biuro rzecznika tłumaczy, że na efekty trzeba jeszcze poczekać, bo pierwszeństwo ma prokuratura. Z kolei fundusz wyniki kontroli miał przedstawić w sierpniu, ale termin już przesunięto to na połowę września, potwierdza prezes NFZ Filip Nowak.
19: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
18: Jedyny zakończony jak dotąd audyt w sprawie Szpitala Południowego powstał na zlecenie warszawskiego ratusza i potwierdził nieprawidłowości. Wymieniona została Rada Nadzorcza Szpitala. Ze stanowiska odeszły dwie wiceprezydent stolicy. Mimo to w tej sprawie wciąż pytań jest zdecydowanie więcej niż konkretnych ustaleń. Na odpowiedzi i na możliwe konsekwencje trzeba jeszcze poczekać kolejne tygodnie.
17: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Nietulisko Małe, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Dramatyczne wydarzenie w miejscowości Fagersta w Szwecji, 170 km na północny zachód od Sztokholmu. Do miejscowej szkoły wtargnął mężczyzna uzbrojony w miecz i zranił kilka osób. Napastnik został zatrzymany przez policję. Według niektórych źródeł został też postrzelony. Nieznane są motywy jego działania, nie wiadomo też na razie, ile osób zranił i w jakim są stanie. W szkole przebywali uczniowie. W Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia.
1: Fakty i zdrowie w RMF FM.
17: Co czwarty Polak przynajmniej raz w życiu cierpiał na zaburzenia psychiczne. Połowa studentów doświadcza wysokiego poziomu stresu, a co czwarty ma objawy depresji. A jak sytuacja wygląda w całym środowisku akademickim? Ruszają badania, które mają pomóc ocenić, jak wielu pracowników polskich uczelni potrzebuje wsparcia. Takich osób może być wiele.
5: To wszystko jakby mamy takie poczucie, traci kolory. Ja więc przychodzę do pracy, po pierwsze się boję wszystkiego, więc na wszelki wypadek się nie odzywam. Jak się nie odzywam, to nie uruchamia emocji. Nie uruchamia emocji, to kolory świat traci. Instytucja staje się dziwna. Byłoby świetnie, żeby ktoś to widział. Zapytał, panie Hubercie, jest okej? Najprostsze ludzkie gesty.
6: Chodzi też trochę o to, żeby nie bać się mówić o problemach.
5: Żeby nie bać się komunikować. Jeden z elementów tego badania właśnie dotyczy poczucia, że ja mogę opowiedzieć i mówię i że instytucja mnie wysłucha, a nie zignoruje tej kwestii.
17: Mówi profesor Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik projektu Zdrowa Akademia, łączącego uczelnie z całego kraju. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba, a więcej na ten temat na rmf24.pl. Żaglowce opanowują Gdańsk. Rusza zlot Baltic Sail. Piękne jednostki można już zobaczyć na Motławie i wodach Zatoki Gdańskiej. A skoro są żagle, to muszą być i szanty.
15: Szanty jako takie to są pieśni pracy, więc trudno je kochać, bo to były pieśni związane z ciężką pracą.
20: Dobre szanty muszą mieć chęć przede wszystkim i muszą mieć mocnych chłopów z mocnymi głosami, którzy mają coś wspólnego z pływaniem.
15: Są pieśni Kubryku, nostalgiczne pieśni, które są wspomnieniem tego, jak kiedyś się pływało.
17: To zespół Wikingowie, który wystąpił dziś przed dworem Artusa. Dziś można ich będzie jeszcze usłyszeć o 17.40 na Ołowiance.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Upałom w ten weekend mówimy pa, pa, do zobaczenia, może kiedyś, hej, hej. Ale na razie mówimy cześć, było fajnie, no bo jutro na termometrach to tak maksymalnie, no 24 stopnie, o, tyle będzie na Podkarpaciu, w centrum 21, na północy 19, do tego możliwe deszcze i burze.
22: No dobra, to ja w takim razie inaczej tę niedzielę ugryzę, że będzie sporo słońca, niestety...
16: Nie w Polsce.
22: Nie w Polsce, ale u nas będzie tak do 23 stopni, najchłodniej na północy 17-19.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: A na zegarze już 5 minut po godzinie 16:00. Tutaj wasze radiowe Olki. Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Ola Filipek, Olek Sikora, jesteśmy dla was. Dajcie nam znać, co robicie. Chcemy wam towarzyszyć w te miłe popołudnie.
16: 3-3-2-2.

0: Oscar Cyms w RMF FM i tak brzmi RMF na wakacjach. A co u was? 3322, przeglądamy SMS-y.
1: Ja bardzo szanuję tego SMS-a, którego przed chwilą dostaliśmy. Ja nie robię nic. Szanujemy.
0: Ale nie bądźmy tak samo krytyczni. Napisanie SMS-a to też jest jakiś wysiłek, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Dokładnie. Trzeba trochę tymi palcami pomachać. Ale też mamy, wyobraź sobie, od Ani ze Złotowa zaproszenie na smażoną cukinię w bułce tartej.
0: Kocham, uwielbiam. Robię naleśniki, Ania, też ktoś napisał, a ktoś, że kosi trawę jeszcze przed deszczem.
1: Tak, i ktoś jeszcze krzyczy urlop. Tak, wracam z pracy i krzyczę urlop.
0: Ej, słuchajcie, bo jest takie powiedzenie, że kłamstwo powtórzone ileś tam razy staje się prawdą. To spróbujmy dzisiaj od wszyscy mówić urlop, a nuż się uda, nie?
1: Urlop, urlop.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna rozdana.
10: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
11: Ani nie mówiłaś, że grałaś.
9: Lato na bogato. Nagrody płyną do was hurtowo. Nagrodziliśmy już aż ponad 370 osób. I nie mówimy stop.
12: Teraz nowy milion do zdobycia.
13: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
17: Do Polo Pop.
18: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.
19: Polomarket, mój ulubiony.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
1: A jak lemoniadę?
7: No też.
6: To poprosimy.
7: Ale co?
1: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
20: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach e-Krut. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu.

0: ostrzegaliśmy, że ten moment nadejdzie. No i nadszedł.
1: To się dzieje właśnie teraz. Ostatnie chwile. Lada moment ktoś wyrzuci ze swojego słownika te beznadziejne słowa. Nie stać mnie, nie mamy na to pieniędzy. Będziecie mówić, tak, możemy sobie na to pozwolić.
0: Tylko trzy opcje w sejfach. Albo 121 tysięcy, albo SUV Ford Kuga, albo 1 000 000 zł. Lada moment, finał tygodnia. Przed nami ostateczne losowanie numeru telefonu do kogoś z was. Więc to jest ostatnia szansa, żeby dać sobie szansę i wejść do gry, wysyłając RMF pod 7474.
1: Ola, nie zatrzymujmy się.
0: Poczekaj.
1: Wycisz tę muzykę.
0: Nie, poczekaj.
1: No.
0: Pomnożymy szansę.
1: Dobra.
0: Umówmy się tak, że za chwilę powiemy, ile czasu zostało do losowania i przez cały ten czas będziemy mnożyć wasze SMS-y razy 1111.
1: Dawaj gong.
0: Uwaga. Do losowania zostały już tylko 2 minuty.
1: Wdech, wydech. Zegar zaczął tykać.
0: Ostatnie 2 minuty na to, żeby dać sobie szansę na wygraną i jeszcze pomnożyć swoje szanse razy 1111.
1: RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostrzegaliśmy, że czasu coraz mniej, że zostały 2 minuty. No to mówimy tak, 2 minuty się już skończyły jakiś czas temu, a numer mamy wylosowany, więc Wakacyjne Sejfy RMF FM mają do powiedzenia halo.
2: Halo, halo, tu się dzieją ważne rzeczy. Tutaj za chwilę komuś zmienimy życie. W sejfach tylko 3 opcje, 121 tysięcy. Halo?
1: Halo, dzień dobry, tu Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola, Filipek, Olek Sikora, cześć.
2: Cześć.
1: Jak masz na imię?
3: Michał.
1: Michał,
2: sprawa jest, za chwilę tutaj zacznie się wielka gra, nikt nas już nie zatrzyma. Przypominamy, że dzisiaj masz tylko 3 opcje w naszych sejfach. Albo 121 tysięcy, albo luksusowy SUV Ford Kuga, albo 1 000 000 złotych. Chłopie, jak ty się z tym czujesz, że za chwilę twoje życie naprawdę może się zmienić?
3: Czuję się tak, jak się to powtarzałem, że nie wierzę, że dzwonię.
1: No, uszczypniemy cię teraz, tak przez telefon.
2: Czujesz,
1: ale
2: jak Ola cię szczypie?
1: Żeby jedna z tych nagród była twoja, no to najpierw musisz podjąć decyzję. Który sejf wybierasz? Jest ich 30, który jest twój? Od 1 do 30.
3: 7, numer 7.
1: Siódemka. No i to jest już twój sejf.
2: A teraz chcemy cię uświadomić i powtórzę właściwie to, co powiedziałem parę sekund temu, że dzisiaj, wybierając sejf numer 7, już na swoim koncie masz kwotę minimalną, czyli 121 tysięcy złotych. Czy miałeś kiedyś tyle kasy na koncie?
3: Zdarzało się, ale ostatnio nie bardzo.
1: Oj, czyli zastrzyk gotówki by się przydał. No dobrze. A samochód masz fajny? Czy przydałoby się wymienić? Marzy ci się jakiś nowy?
3: Też by mnie zaszkodził. W sumie jedno i drugie by się przydało.
1: A jeździłeś kiedyś SUV-em, czy jaki masz samochód? Jaką opcję?
3: Zwykły hatchback.
1: Okej. Okay. SUV-y to fajne, nie?
2: SUV-y fajne.
1: Żaden krawężnik nie jest straszny SUV-om.
2: Daj
1: podobno.
2: Daj spokój, bezpieczny na trasie, jeszcze taki samochód. No, co tu dużo gadać, Michał, jesteś największym szczęściarzem w tym tygodniu. Być może za moment okaże się, że w sejfie numer 7 jest piękna suma, okrągła bańka, 1 000 000 złotych. Gdyby się tak okazało, że zostajesz nagle milionerem, to do kogo byś wykonał pierwszy telefon, żeby się pochwalić?
3: Do mamy. Do mamy chyba, no.
1: Chyba słyszymy, że w twojej głowie jest 1 000 000 myśli na minutę.
3: Nie, no jest sieka, to naprawdę dla mnie nie wierzę, że to będzie.
1: Michał, ale to jest najpiękniejsze uczucie świata. Mam wrażenie, że ta taka delikatna niepewność powiązana już z tym szczęściem, które do ciebie idzie, to jest coś, co będziesz wspominał przez długie lata. No dobrze, bo cokolwiek się za chwilę wydarzy, jesteśmy przekonani, że będziesz zadowolony. Czy ty jesteś gotowy do tego, żeby otworzyć sejf numer 7? Powiedz nam.
3: Tak, tak.
1: Dobrze.
3: Jestem gotowy.
2: Ale puls to chyba masz bliski 200. Tak czuję. Słyszę po oddechu. Puls to chyba masz bliski 200, tak słyszę po oddechu.
3: No, wolę nawet nie patrzeć na zegarek. No.
1: Michale, dobrze, to my w takim razie powoli otwieramy sejf numer 7. Ty daj nam znać w międzyczasie, z której części Polski jesteś?
3: Z południa, z Żywca.
2: No to niedaleko od Krakowa.
1: Ojej, ale jakie piękne tereny, Żywiec. No, wszyscy chcieliby się znaleźć w tym miejscu.
3: No, to jest prawda.
1: Ja sobie tak wyobrażam ciebie w tym Żywcu i w okolicach, jak oglądasz te wszystkie piękne widoki z fotela kierowcy, bo wygrywasz Forda Kugę!
2: Brawo! Michał! Ten samochód jest twój, luksusowy SUV Ford Kuga, którym pojedziesz nie tylko wokół Jeziora Żywieckiego, ale objedziesz całą Polskę, Europę i proszę bardzo, bezpiecznie do celu i będziesz mógł mówić: tak, ta fura jest moja, jak się, chłopie, czujesz?
3: No wspaniale, nie? Chyba zaraz spadnę, naprawdę. No,
2: nie padaj, bo ty jeszcze te kluczy... Michał, tylko nie padaj, proszę, bo my musimy te kluczyki ci przekazać.
1: Możemy ci jedno obiecać.
3: Się, no.
1: Ten samochód na pewno jest
3: super,
1: piękny, w szarym kolorze, ale przecież najważniejsze jest nowoczesny, komfortowy i bezpieczny, a bezpieczeństwo na drodze to jest coś, na czym każdemu chyba zależy. Michale, do Żywca wysyłamy przepięknego SUV-a, Forda Kugę, no i dużo ciepłej radości również tobie.
2: Dzwoń do mamy się pochwalić.
1: Pozdrawiamy.
2: Cześć. A jeśli wy chcecie podzielić los Michała, to proszę bardzo, bierzcie telefony w dłoni, grajcie, ponieważ rozpoczynamy już niebawem finałowy tydzień sierpnia. To wszystko od poniedziałku, o tak.
1: I to nie jest tak, że kiedy kończą się wakacje, to my się smucimy. Nie, bo w RMF FM to jest powód do przepięknych wygranych. Nawet 1 000 000 złotych czeka na was w jednym z naszych sejfów.
2: Wiecie, że Ola zaczęła tańczyć? W tym momencie Ola zaczęła tańczyć w rytm tej muzyki.
1: To jest chyba lambada w moim wykonaniu.
2: No dobrze, no to proszę bardzo, tańczymy lambadę i od razu przypominamy, że do wygrania kwota maksymalna 1 000 000 złotych, ale to nie wszystko.
1: Dokładnie, za tydzień w piątek finał sierpnia, a wtedy ktoś z was na pewno wygra albo rekordowe 155 tysięcy, albo BMW 220 Grand Coupé.
2: Grand Coupé.
1: Chyba tak się to czyta. Albo okrągły 1 000 000 złotych i już teraz możecie zagrać o te opcje, czyli oblicz teraz, jeden SMS wchodzi do ilu losowań?
2: Czekaj, liczę. Jeden SMS to 3 losowania w finałowym tygodniu sierpnia. Proszę bardzo, bierzecie telefony, wysyłacie SMS o treści RMF pod 7474. Ta okazja, którą za chwilę wam przedstawimy, rusza także na naszej stronie www.rmf.fm. A jak mnożymy SMS-y?
1: Razy 1001 przez 7 minut wystarczy wysłać RMF pod 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: sobotę 22 sierpnia. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Koniec lata. Nie.
5: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
6: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
5: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
7: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
8: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
7: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
8: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
7: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Niższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Po reklamie.
14: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśne.
15: W rękach CBŚP dwóch Białorusinów i Ukrainiec zostali zatrzymani w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Szczegóły za moment. Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej. Do takich informacji dotarł dziennikarz RMF FM. W faktach także zaproszenie na wyjątkowe święto dwóch potraw w Lelowie pod Częstochową.
16: Zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
15: Jest 17. Dwóch Białorusinów i Ukraińca zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie dębickim na Podkarpaciu. O wczorajszej akcji policjantów informowaliśmy w faktach. Szczegóły w rozmowie z RMF FM ujawnił rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski.
17: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w jednej z miejscowości w powiecie dębickim prowadzili i prowadzą dalej czynności związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej. W trakcie tych czynności zostały zatrzymane 3 osoby. Sprawę będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Dębicy.
15: Dla okolicznych mieszkańców to była ciężka noc.
18: Cała akcja zaczęła się gdzieś około godziny 18, gdzie pierwsze radiowozy żeśmy zauważyli na naszym terenie. Widziałam na drogę, że pojawiają się dużo służb mundurowych, policji, straży pożarnej, a około godziny 19 nas jako mieszkańców policja informowała, że są poszukiwani dwóch mężczyzn. Opisali nam, jak byli ubrani, mówili, że są niebezpieczni, żeby zachować ostrożność, nie wychodzić z domu. Jeśli cokolwiek zauważymy, od razu mamy się łączyć na 112.
19: Dosyć to nieciekawie wyglądało. Z mediów społecznościowych dowiadywaliśmy się o całej sytuacji, jaka obecnie panuje. Była to bardzo ciężka noc dla mieszkańców. Każdy bał się o swój dom, swoją rodzinę. Cała akcja trwała do dziś, do rana, do godzin gdzieś 9, 10.
15: Usłyszę od pani Edyty i sołtysa miejscowości Przyczyce Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
0: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
15: Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przepisy przyjęte we wtorek przez rząd zakładają, że kupujący dom lub działkę na terenach wiejskich będą musieli podpisać specjalne oświadczenie, w którym zadeklarują, że są świadomi, iż w sąsiedztwie mogą występować hałas maszyn, zapachy z gospodarstw i prace mogą być prowadzone także nocą. W faktach Kacper Wróblewskiej, Kacprze, czy to oznacza, że przepisy przyjmie też opozycja?
5: A wiele na to wskazuje, bo jak powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, jego środowisko polityczne też składało podobne ustawy.
20: Taki projekt ustawy nasz jest już dawno w Sejmie, jest także projekt prezydencki. Rozumiem, że ten projekt rządowy z dużym opóźnieniem trafi do Sejmu.
5: Jak podkreśla z kolei Jarosław Rzepa z PSL-u, rolnicy apelowali o zmianę tych przepisów, aby, tu cytat, czuli się we własnej wsi bezpiecznie.
21: Nie rozumiem, że komuś może przeszkadzać pracujący za płotem kombajn, który kosi zboże, bo są warunki po godzinie 22. Dla mnie jest to oczywiste, naturalne.
5: Niewykluczone, że Sejm zajmie się rządowymi przepisami już we wrześniu.
15: A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie S6 w pobliżu Redzikowa w Pomorskiem. Zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Gdańska. Kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty będą obowiązywać w większości województw poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Niebezpieczna pogoda trzyma się co najmniej do jutrzejszego przedpołudnia. Jedyne w swoim rodzaju święto zaczyna się dziś w Lelowie pod Częstochową. W jego nazwie od początku, czyli od ponad 20 lat, znajdują się nazwy dwóch potraw. To polski ciulim i żydowski czulent. Ale święto to nie tylko degustacja, ale także prezentacja zdjęć, koncerty czy projekcje filmowe. Święto potrwa do niedzieli.
22: Ciulim jeszcze jest tu robiony przez mieszkańców?
16: Tak, ciulim jest robiony przez mieszkańców. Gospodynie lelowskie używają różnych receptur, ale zawsze to są tarte ziemniaki, zawsze to są żeberka i zawsze obie te potrawy są bardzo długo wypiekane w piecach chlebowych, w piekarniach, w garnkach.
22: Rozumiem, że czulent zniknął.
16: Czulent zniknął, chociaż gospodynie lelowskie też podają ten czulent właśnie z okazji naszego festiwalu i przy różnych okazjach. No, to jest taka tradycja, że wiem, że przyjeżdżają często goście tutaj do naszych mieszkańców, więc się podaje i ciulim, i czulent.
15: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Do podczęstochowskiego Lelowa od lat zimą pielgrzymują hasydzi z całego świata. Ich celem jest znajdujący się tam grób cadyka Dawida Bidermana.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Czas na pogodę na dziś i jutro. Nie muszę patrzeć na mapę, wystarczy, że przeczytam wam alert RCB, który właśnie dostałem. Prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.
24: Czyli deszcz, wiatr, co?
23: Burze.
24: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa robi z nami jakieś pogodowe bingo.
23: Ewidentnie.
24: Słońca w tym bingo tylko nie ma. Ale słońce zapewniamy my. Najlepszą muzyką pod słońcem oczywiście tutaj Ola i Olek, czyli wasze Olki.
23: Bądźcie z nami i dajcie nam znać na 3322, co u was, co robicie.

0: Świeżo upieczony tata, Cibul za nami w RMF FM, a na zegarze 15 minut po 17. Przeglądam internet i uwaga, mam piękny nagłówek.
1: Co tam w tym internecie?
0: Ma 26 lat, handluje autami, właśnie został belgijskim księciem.
1: A niech zgadnę, to jest syn koleżanki twojej mamy.

0: Jeśli to był ciężki tydzień, to wierzymy w to, że Sting potrafi wszystkie złe emocje zabrać. Gdzieś daleko, daleko już o nich nie myślimy. Przed nami tylko weekend i pozytywne emocje.
1: Oby tak było, ponieważ piszecie nam, że wracacie z nami do domu po pracy albo z wakacji. Niektórzy sprawnie do celu, niektórzy niestety muszą swoje odstać.
0: A gdzie się korkuje?
1: Korkuje się 40 pod Wrocławiem, od Wojkowic aż do Skrzypnik.
0: Podobno cierpliwość popłaca. To jasne.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
15: Do Polo Pop.
16: Codziennie dowożone super hity. Do wtorku lody Big Milk, wybrane rodzaje, opakowania od 62 do 900 ml w ofercie 1 plus 1 gratis. Tak, lody Big Milk, duże i małe opakowania, 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie. Ponadto brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,99.

0: Komodo w RMF FM. Przeglądamy wasze SMS-y pod 3322. Taki najnowszy przyszedł przed chwilą.
1: Jest.
0: Aha.
1: Co robię? Gulasz i krem z pomidorów.
0: Właśnie gotuję zupę pomidorową z najlepszych pod słońcem polskich pomidorów. Ale słuchajcie, podział obowiązków tutaj jest sprawiedliwy. Wy robicie obiad, a my odpowiadamy za deser. Proszę bardzo, idziemy na nasz targ warzywno-owocowy. Najnowsza piosenka Sylwii Grzeszczak specjalnie dla was. Pachnie jeszcze nowością. Mango. Tak?
1: Nie, mango, tak.
0: Czemu się śmiejesz ze mnie?
1: Nie śmieję się, po prostu cieszę się, że nasi słuchacze tak licznie gotują krem z pomidorów.

0: sytuacjach randkowych na przykład, jeżeli mamy do czynienia z dwójką nieśmiałych ludzi. RMF podpowiada, co można zrobić w korku na przykład.
1: Ale właśnie miałem to zauważyć, że tak zrobiło się bardzo romantycznie.
0: Bardzo, bardzo. Dobra.
1: 14 minut do 6, a my już wprowadzamy słuchaczy w taki romantyczny nastrój. Dobra, ale zmieniamy nastrój, chociaż niekoniecznie, ponieważ delikatny skandal we Francji. Odnotowały media. W sklepach pojawiły się wadliwe prezerwatywy. Trzeba było wycofać ponad 300 tysięcy sztuk.
0: Kurczę, a co z tymi, których się nie dało wycofać?
1: Nie mam pomysłu, a ty masz?
0: To może tak, ostrzegamy po prostu, jeśli byliście na wakacjach we Francji, to jest szansa, że jedną z pamiątek rozpakujecie za jakieś, ja wiem, 9 miesięcy?

0: z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
4: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
5: To są cienkie placki przełożone kremem.
6: Pyszne, bo polskie.
7: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
8: I odwiedzimy regionalnych producentów.
9: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
10: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
11: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
12: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Chcę rzucić palenia.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
19: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Zbliża się godzina 18. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny.
22: Pilot zginął w katastrofie szybowca w Lesznie. Groźny wypadek na warszawskim odcinku drogi ekspresowej S8. Trzy osoby zostały ranne w zdarzeniu trzech aut. Potem w faktach sprawa kontrowersji wokół raportu Polaków Portret Własny. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, są błędy językowe, ortograficzne i merytoryczne. Jest ruch prokuratury. Za chwilę też o ostatnich przygotowaniach do memoriału Kamili Skolimowskiej. Katastrofa szybowca w Lesznie. W wypadku zginął pilot, poinformował w rozmowie z RMF FM kapitan Dominik Wels ze Straży Pożarnej w Lesznie.
23: Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie wpłynęła informacja o upadku szybowca w okolicy ulicy Przejezdnej w Lesznie. Na miejscu już była policja i zespół ratownictwa medycznego. Dowódca uzyskał informację, że pilot zginął na miejscu. Pilot to mężczyzna wieku około 80 lat.
22: Służby mają teraz ustalać przyczyny tej tragedii. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. Trzy samochody zderzyły się na drodze ekspresowej S8 na wysokości ulicy Lazurowej. Kierowcy mogą korzystać tylko z pasu awaryjnego. Warszawska prokuratura prosi Ministerstwo Sportu o przesłanie kopii raportu Polaków Portret Własny oraz umowy dotyczącej jego opracowania i dofinansowania. W dokumencie, który powstał przy pomocy sztucznej inteligencji, roi się od błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Radkowski. Michale, rozmawiałeś z wiceministrem sportu Piotrem Borysem. Jak tłumaczy się z tej kuriozalnej publikacji?
24: Polityk wyjaśnia, że ministerstwo nie wydało na to ani złotówki i nie zlecało finansowania raportu. Resort miał przekazać wspomnianą kwotę na opracowanie strategii turystycznej dla naszego kraju, czyli jak na świecie wypromować markę Polska. Kontrowersyjny raport z zeszłego roku przygotowała Fundacja Marka Polska, kierowana przez profesor Barbarę Mróz-Gorgoń. To od 3 tygodni pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska.
25: Jest przestroga, patrząc na błędy, nie tylko dla tej fundacji, także dla pani profesor, ale dla wszystkich jako
0: rozważnie używać AI. To była autonomiczna decyzja, z którą no, my nie mamy nic wspólnego.
24: Pan jest zażenowany tym, co pan przeczytał i zobaczył w tym raporcie?
0: No tak, to jest w pewien sposób niewytłumaczalne. Po prostu z tego pani profesor, ale także wiele innych osób musi po prostu wyciągnąć wnioski.
24: Wiceminister deklaruje, że wszystkie dokumenty udostępni prokuraturze.
3: Fakty RMF FM polecają.
22: Trwają ostatnie przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczne święto jutro na rynku w Katowicach, a w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś na miejsce dotarli m.in. tyczkarze Szwed Duplantis i Grek Karalis, mówi dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
1: Dużo się dzieje, gwiazda Armand Duplantis, Karalis, wiele gwiazd. Chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali. Prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozannie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi. Tam było 6.21, 6.16, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieli, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice.
22: I kto wie, może w niedzielę zobaczymy wynik bliski rekordu świata? Nocą można poznać Szczecin w zupełnie z innej perspektywy. W ramach naszego cyklu Wakacje po zmroku w każdy letni piątek odwiedzamy miejsca, które warto zobaczyć nocą. Centrum Szczecina skrywa wiele ciekawych historii, które najlepiej poznać po zachodzie słońca, przekonuje przewodniczka Joanna Olszowska.
2: W takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
6: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
2: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Zupełnie inaczej się to odbiera.
22: Wieczorny spacer po Szczecinie rozpocznie się jutro o 20. A my do tego miasta jeszcze będziemy zaglądać w wieczornych faktach. Te przedstawiać będzie Anna Wachowska. W jej imieniu zapraszam. A ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Ola właśnie nuci nasz dżingiel, ale tu nie ma co śpiewać, nie ma co się cieszyć.
10: Powiem tak, miłego weekendu, powiedział kolega, który przed chwilą wychodził z redakcji. No i zastanawiam się, czy ten weekend będzie miły, jeśli chodzi o pogodę. Dla kogoś na pewno, zwłaszcza jeśli nie lubimy upałów, bo raczej upałów się w ten weekend nie spodziewamy. Maksymalnie ile? 24 stopnie?
21: 25 stopni w Rzeszowie. Tam słońce gdzieś za chmur się nagle pojawi. Niedziela nieco chłodniejsza.
10: Niezmiennie. Naprawiamy humory, jeśli pogoda je zniszczy. Poprawiamy weekend, jeśli nie idzie po waszej myśli. Tutaj wszystko się zgadza, a pomaga nam muzyka. Ola Filipek, Olek Sikora, cześć.
21: Cześć.

0: No, dobry wieczór. Adele, za nami w RMF FM, Olek chyba się nawet wzruszył. Mam
1: trochę
0: wrażenie.
1: Tak,
0: prawda? Tak,
1: szukam chusteczek. Ty gdzieś masz na podorędziu?
0: Dobrze, to ty szukaj chusteczek, a ja przekażę wam wieści, o których już mówiliśmy, ale warto przypominać. Minister energii ogłosił nowe ceny paliwa. W weekend litr 95 benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,54, 98 7,36, oleju napędowego 7,59. No i co my na to?
1: No dobra, ja zostanę w domu, bo i tak ma padać.
2: Koniec lata? Nie!
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
4: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
3: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl. A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2 plus 1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy w...
3: Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież

0: artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Po reklamie.
7: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: jest już ten moment, że możemy pytać o plany na weekend, czy
1: jeszcze nie? Doskonały moment. No piątek, godzina 18:34.
0: A, no to pytamy. Czy macie plany na weekend? Pytamy was o to, no bo festiwal RST Letnie Brzmienia trwa w najlepsze, prawda?
1: Tak, jest on dosłownie na wyciągnięcie waszych rąk. W ten weekend ground w Gdańsku, czyli dwa dni pełne świetnej muzyki i zabawy pod chmurką z waszą ekipą.
0: A że to są już, mówiliśmy o tym nawet wczoraj, ostatnie podrygi lata, no to słuchajcie, no nic, tylko po prostu żegnać lato z przytupem, prawda?
1: Tak, albo z tak zwaną pompą. Napiszcie nam na 3322, jaki jest wasz idealny sposób na pożegnanie lata. Może to jest koncert, może jakiś piknik, może jakiś spontan ze znajomymi gdzieś pod miasto. Czekamy na wasze odpowiedzi, te najciekawsze nagrodzimy podwójnymi biletami na RST Letnie Brzmienia już w ten weekend.
0: To co? Z kim się widzimy w Gdańsku? 3322, jaki jest wasz idealny sposób na pożegnanie lata?
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: I powoli możemy mówić, że tak brzmi weekend w RMF FM Every Time We Touch. Za nami 18 minut do 19 na zegarze.
1: Ale to on spokojnie się zapowiada w rytm tej melodii.
0: Bo to chodzi o to, żeby się zrelaksować.
1: No wiadomo, ale jednak chcemy wam przypomnieć, żebyście na siebie uważali, ponieważ sporo burz i silnych porywów wiatru nad Polską. Strażacy znów w akcji. Najwięcej interwencji odnotowano już w Małopolsce i na Śląsku.
0: Uważajcie na siebie, powtórzę za Olkiem, a więcej szczegółów w faktach RMF FM o 19. Na te fakty już teraz zaprasza Anna Wachowska.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Chcę rzucić palenia.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
12: Lato z RMF FM.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój kicieś wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters.

0: Instytut.
1: I to po raz dziewiąty.
2: Tak, dziewiąty rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
0: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
3: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
2: Dziękujemy.
0: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
1: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
4: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
2: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie. Radiowe Olki mówią do usłyszenia w przyszłym tygodniu o tej samej porze.
8: A fakty o 19:00 ma dla wszystkich Anna Wachowska.
9: Witam i zapraszam. Dymisja w rządzie Donalda Tuska. Ze stanowiska rezygnuje Barbara Mróz-Gorgoń. Czy Lex Szarlata nawróci do Sejmu? I co z prezydenckim projektem ustawy w tej sprawie? Potem ustalenia reportera RMF FM. To pierwsze takie derby w historii Ekstraklasy. Krakowia zagra dziś z Wieczystą. Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski, podała się do dymisji. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Czytamy w jej oświadczeniu. Dymisja to efekt skandalu z przygotowanym przez Barbarę Mróz-Gorgoń raportem Polaków Portret Własny. Dokument powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. Jest pełen błędów językowych, ortograficznych i merytorycznych. Resort sportu i turystyki wydał na to prawie 200 tysięcy złotych. Lex Szarlatan wróci do Sejmu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, koalicja rządząca złoży po raz kolejny ten sam projekt ustawy. Te informacje przynosi Kacper Wróblewski. Kacprze, czy to oznacza, że Sejm nie będzie pracował nad ustawą, którą wczoraj złożył prezydent?
10: Niewiele na to wskazuje. Nawet jeśli posłowie się nim zajmą, to raczej nie zostanie on przyjęty. Na co mogą wskazywać wypowiedzi polityków koalicji rządzącej?
11: W mojej ocenie Przydacz czy Szefernaker jest w niebezpieczeństwie, bo jak się przeziębią, to może im ordynować wygrzanie w piecu na trzy zdrowaśki.
10: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Z kolei opozycja krytykuje projekt rządzących.
12: Tutaj mamy ostentacyjny zamach na polską przedsiębiorczość i jeszcze sugestia, że no musimy działać szybko i sprawnie. Tak i łamać prawo i prawo do działalności gospodarczej.
10: Tak twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Niewykluczone, że koalicyjny Lex Szarlatan zostanie złożony w Sejmie na pierwszym wrześniowym posiedzeniu.
9: Dużo zmian czeka od dziś kierowców w Warszawie. Za godzinę drogowcy rozpoczynają serię remontów w stolicy. Przy stołecznej Wisłostradzie jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami?
13: Właśnie tutaj na Wisłostradzie drogowcy zamkną całą jezdnię w kierunku Mokotowa i przeniosą ruch na drugą jezdnię. Tam kierowcy będą mogli jechać tylko jednym pasem tej ważnej trasy. Zmiany będą też na ulicy Grójeckiej, na trasie w kierunku lotniska imienia Fryderyka Chopina, na wysokości ulicy Bitwy Warszawskiej, w okolicy Dworca Zachodniego. Przez cały weekend wymieniana będzie nawierzchnia. Kierowcy potwierdzają, że już teraz widać tutaj na ulicach większy ruch i wyjazdy na ten jeszcze wakacyjny weekend.
14: Faktycznie, no my akurat tutaj przyjechałyśmy z Płocka, więc no cała tutaj droga była bardzo zakorkowana. Myślę, że na spokojnie dodało nam to 30-40 minut trasy.
13: Do tego w czasie tego weekendu zmiany w Warszawie będą też na Moście Świętokrzyskim. Tam szykuje się duży wyścig rowerowy.
9: O tych utrudnieniach przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Regiony. W niedzielę będą utrudnienia w rejonie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wszystko to z powodu odbywającego się tam lekkoatletycznego memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji i z tymi szczegółami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, na co muszą uważać kierowcy i co czeka pasażerów?
15: Zmiany dla kierowców to przede wszystkim zakaz wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. To rejon bezpośrednio przy stadionie. Ponadto przez całą niedzielę będą tam obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania się. Co do miejskiej komunikacji, to między stadionem i Katowicami uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą S. Natomiast jeśli będzie to konieczne, na 6 trasach autobusowych mogą być wprowadzone objazdy. Ci, którzy mają bilet na zawody, miejską komunikacją w niedzielę na stadion dojadą za darmo. Wolontariusze darmowe przejazdy mają już od dziś. Muszą tylko mieć przy sobie identyfikator.
2: Tym żyje Kraków.
9: Już za półtorej godziny rozpoczną się pierwsze w tym sezonie i pierwsze takie w historii piłkarskiej ekstraklasy derby Krakowa. Krakowia zagra z Wieczystą.
16: Pierwszy raz w historii chyba grają ze sobą, także tylko zwycięstwo.
17: Prawda jest taka, Wieczysta ma dobry atak, słabiutką obronę. Krakowia obronę lepszą, ale napastnik niestety nie ma.
18: Myślę, że może Krakowia sprawić taką niespodziankę, ponieważ z Piastem Gliwice ostatnio Wieczysta po prostu sprawiła taką, można powiedzieć, niespodziankę jako Beniaminek.
19: Bramki to Wieczysta przypadkowo straciła, więc Wieczysta jest silna i w ataku, i w defensywnie, a Krakowia wygrała dopiero w tamtym tygodniu, więc pachnie remisem.
9: Usłyszał od kibiców przy stadionie nasz reporter Paweł Konieczny. Za godzinę pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe w RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Delikatne ochłodzenie. No tak powiem... oszczędnie w słowa.
8: No bardzo byłaś oszczędna
2: w tej pogodzie w najbliższych dniach.
8: Ja też
2: dużo deszczu przelotnego, dużo burz, na termometrach maksymalnie 25 stopni. Tak będzie jutro na Podkarpaciu.
8: W niedzielę będzie podobnie, tylko że nieco chłodniej.
2: No tak maksymalnie 22, a średnia to takie 18.
8: Do widzenia, lato.
2: Ale... dzień dobry, mówimy naszemu słoneczkowi, kochanemu.
8: Dzień dobry, słońce.
2: Jak
8: to słońce się rozpościela w naszym studiu.
20: Ale to nie jest tak, że jak przychodzę, to jest ochłodzenie. Nie, nie, to jest dopiero od jutra.
2: Całe lato cię nie
8: widziałam. Chociaż przywitał nas o ziemię.
2: Ale przyszedłeś.
8: Powiem wam, tak, nareszcie jestem. Tak.
21: Ja się stałem.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie jest najnowsze notowanie poplisty. Numer 6191, 75 dzień ekipa męskiego grania na konkretnym, tym razem 10 miejscu. No i od razu sprawdzamy, czym jeszcze rozbujać te ostatki wakacji, słuchajcie, w poczekalni do poplisty. Absolutnie bajkowo. No niektórzy mówią, że bajeczna. Jak z bajki, prosto z piątej części tej story. Taylor Swift, I knew it.

czyli mój chłopak po hiszpańsku, a to zasługa rumuńskiego producenta DJ Goya w połączeniu z Jasonem Derulo dali nam ścieżkę dźwiękową na plażowanie. No sami przyznacie, rozbujali nas te wakacje, mocno też podskoczyli. Z 18 na 9 to teraz Radio Stop, bo Kevin Parker, czyli Tame Impala, daje funkowy groove, mocny refren i propozycje od niego. Tame Impala, popliście.

0: serca, czyli od drugiego albumu Zali minął ponad rok. Czekamy na tę trzecią płytę. Ona też, jak sama mówi, ta zapowiedź to jej ulubiony numer. Najfajniejszy, najlepszy, jaki kiedykolwiek napisała. Przecież dostaliśmy od niej już tak dużo. Zalia dzisiaj na miejscu 8 najnowszego notowania poplisty. Bądźcie blisko. Za chwilę jeszcze więcej nowości.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy,
3: relacje z naszych eventów,
5: prognozę pogody
6: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnikmalina.pl.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Oliver Healthcare.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Cześć, jak lekarstwo, ten głos. Po ciężkim tygodniu w pracy Dawid Podsiadło dzisiaj ląduje na 6. No, wszystkie wasze ulubione przeboje na www.rmf.fm. Tam głosujecie na swoich faworytów. Tymczasem ta dziewczyna, którą znamy od lat, otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Ostatnio cały czas w trasie, jeździ po Polsce, daje koncerty na dachu kampera. Tutaj wraca do popowego brzmienia. To jest Margaret, jaką znamy, ale też jaką dopiero odkrywamy. Prima ballerina.
1: Dziękuję bardzo. Buzia, papa.

0: Passenger. Aż to nowość w RMF FM. No rekordzista, pogromca hitów, tak na niego mówią. W ogóle gość z ciekawym życiorysem, bo jako nastolatek mieszkał trochę na ulicy, trochę w samochodach swoich znajomych. No tak mu się życie ułożyło. To jest Alex Warren, no, który został wielką gwiazdą, zaczynając na TikToku. Dzisiaj obstawia miejsce piąte. Notowania publiczne coraz bliżej pudła. Za chwilę poznamy pierwszą trójkę. No i jeszcze sporo nowości przed nami.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
4: i panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

otwieramy pierwszą trójkę na trzecim miejscu Dub Dogs. How Does It Feel? Klubowa właśnie propozycja na miejscu trzecim, poplista. Teraz wyjątkowy moment, bo ja bardzo długo czekałem, aż przedstawię tę panią. Jest to jazz, jest soul, jest melancholia, niesamowita wrażliwość. Oto zaledwie 20-letnia Brytyjka. Great Expectations i Sienna Spiro. Zakochacie się.

0: Dlatego się prosi o takie dźwięki. Talk to you, numer 2, notowanie poplisty, no to co, 7 minut zostało do 20, czas na...
1: Numer 1.
0: No to jest bardzo ciekawe, bo Mateusz Przybylski, czyli znany wam Gips, prezentuje nowy materiał, no i słychać, że postawił tutaj na melodie, które mają z nami zostać bardzo długo. Udało mu się, tak bez spoilerowania. Dajcie głośniej koniecznie, numer 1 poplisty, ostatni dzień lata.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
0: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Tu trwa
3: lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kęta.
7: A może w Jaworznie.
8: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, co ma się często.
9: A ty?
10: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
15: RMF FM na dzień dobry.
14: Już w sobotę i niedzielę po 6.
16: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
17: Koniec lata? Nie!
18: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
19: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
18: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
20: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
21: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
20: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
21: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
22: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
23: Idziemy do Żabki po promocję?
24: Przecież byliśmy wczoraj.
23: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
24: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
23: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
25: Po reklamie.
26: To już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Anna Wachowska przy mikrofonie. Witamy.
27: Witam i zapraszam. Czy to finał afery o raport pisany z pomocą sztucznej inteligencji? Barbara Mróz-Gorgoń złożyła dymisję z funkcji pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski. Potem strażacy w akcji nad Polską przechodzą burzę. A w faktach sportowych RMF FM historyczne derby Krakowa. Wieczysta zmierzy się z Krakowią. Pani Mróz-Gorgoń pomyliła zasłużoną merytoryczną krytykę z hejtem. To jeden z komentarzy polityków w mediach społecznościowych po podaniu się do dymisji przez pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski. Barbara Mróz-Gorgoń podkreśliła, tu cytat, że przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Dymisja to efekt skandalu z przygotowanym przez byłą już minister raportem Polaków portret własny. Pełen błędów dokument, za który Ministerstwo Sportu zapłaciło prawie 200 000 złotych, powstał przy pomocy sztucznej inteligencji. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witaj.
28: Dobry wieczór.
27: Jak jeszcze komentowana jest ta dymisja?
28: Na przykład była minister rodziny z czasów rządów PiS, Marlena Maląg, napisała: promocja Polski wymaga profesjonalizmu, a nie kompromitujących błędów. Krytyczny komentarz pod adresem byłej minister zamieściła też Anna Maria Żukowska z Lewicy, która komentuje, cytuję: oczywiście nie znalazło się miejsce nawet dla słowa przepraszam. Jeszcze wczoraj premier Donald Tusk zapowiadał konkretne efekty pracy rządowej pełnomocnik.
0: Pani profesor Mróz-Gorgoń ciężko pracuje, żebyśmy ruszyli z kampanią już zintegrowaną ze wszystkimi dziedzinami życia i myślę, że już wszyscy będą bardzo zadowoleni z efektów tej pracy, ale jeszcze chwilę czasu potrzebuje.
28: Gdy Barbara Mróz-Gorgoń została rządowym pełnomocnikiem do spraw promocji Marka Polski, zapewniała, że o tym, co dzieje się w naszym kraju, będzie głośno.
1: Świat powinien dostrzegać i widzieć nasze osiągnięcia, niesamowite cuda, które się tu właśnie dzieją regularnie.
28: Barbara Mróz-Gorgoń na stanowisku rządowego pełnomocnika była przez niecały miesiąc, od 29 lipca.
27: Ponad 200 razy wyjeżdżali dziś do akcji strażacy, by usunąć skutki silnego wiatru i burz. Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji odnotowano w Małopolsce i na Śląsku. Nie ma osób poszkodowanych. Strażacy przede wszystkim usuwają uszkodzone przez wiatr drzewa. Niemal w całej Polsce, poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej, obowiązują do jutrzejszego przedpołudnia ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami.
2: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
27: Zablokowana jest droga krajowa nr 19 na Podlasiu. W pobliżu Sokółki samochód osobowy potrącił pieszego. Utrudnienia potrwają jeszcze przez godzinę. Ponad rok kłopotów czeka kierowców na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. W październiku ruszą prace przy rozbudowie drogi o dodatkowe pasy. Prędkość na całym odcinku zostanie ograniczona do 70 km na godzinę. Co na to kierowcy?
3: Podejrzewam, że będzie dramat. No bo już w tej chwili to są korki niesamowite. Jeszcze te tiry blokują, także jak jeszcze zaczną rozbudowę, to naprawdę może być tragedia.
6: No nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
7: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
6: Z tego, co jeździłem i widzę, no to nie, cały czas jest tak samo od kilku lat, także trzeba szybko i dużo.
9: Na pewno, no coś tam poprawi później, jak już będzie rozbudowana. Na pewno będzie szybciej, nie?
27: Usłyszał na MOPie Brwinów Południe reporter RMF FM Michał Krasoni. Podświetlone dźwigozaury i nocny widok z bulwarów. Tym razem w cyklu RMF FM Wakacje po zmroku odwiedzamy Szczecin. Mieszkańcy polecają nocne spacery. Przyznają, że Szczecin w nocy prezentuje się niezwykle, zwłaszcza latem.
10: Co zobaczyć w Szczecinie po zmroku? Szczecin wieczorową porą daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Można przejść się bulwarami po jednej, po drugiej stronie i przejść się na wały od dołu, gdy całe wały Krobiego majestatycznie się wyłaniają. To z tamtej dolnej perspektywy, to nawet każdego szczecinianina, który widział setki razy to miejsce za dnia, to łapie za serce. Wychodząc od strony spod trasy zamkowej, wyjątkowym jest przeżycie. Szczecin wieczorkiem jest zupełnie inny niż za dnia.
27: Te głosy w Szczecinie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Do Szczecina po zmroku jeszcze dziś zajrzymy w wieczornych faktach RMF FM.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: To pierwsze takie derby Krakowa. Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
28: Dobry wieczór. Na dziś rzeczywiście jedno spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie, ale to jest mecz, który zapisuje się w historii Krakowa. Pierwsze w historii ekstraklasy takie derby. Krakowia zmierzy się z Wieczystą. Pasy uzbierały na razie 5 ligowych punktów. Bilans Wieczystej to jedno zwycięstwo i 2 porażki.
29: Rywalizacja w mieście i nasi kibice zawsze chcą czuć dumę z naszego klubu i dla nich to szczególnie jest bardzo ważne.
30: Który zespół będzie miał w swoim szeregu taką indywidualność, która potrafi zrobić różnicę, ten będzie miał łatwiej osiągnąć korzystny wynik dla siebie.
28: Tak mówili trenerzy obu klubów, czyli Bartosz Grzelak i Kazimierz Moskal. Rusza angielska Premier League. Za godzinę mecz otwarcia sezonu w Londynie Arsenal podejmie Coventry. Ta drużyna awansowała z niższej ligi, ale zrobiła to w bardzo dobrym stylu, a trenerem jest tam Frank Lampard. To niesamowite. Uważam, że to, czego dokonał, jest czymś wyjątkowym. Jestem też pewien, że w piątkowy wieczór pokażą swoje ambicje. Jesteśmy zatem gotowi, bo wiemy, czego się spodziewać. Tak mówił na przedmeczowej konferencji szkoleniowiec Arsenalu Mikel Arteta. Dziś do jego drużyny za to dołączył nowy piłkarz, to obrońca reprezentacji Anglii Ezri Konsa, kupiony z Aston Villa. Komisja dyscyplinarna FIFA nałożyła kary na zawodników, którzy wzięli udział w awanturze po zakończeniu finału Mistrzostw Świata. Najsurowiej ukarano Leandro Paredesa. Argentyńczyk zawieszony aż na 10 kolejnych meczów swojej reprezentacji. Na argentyńską federację piłkarską z kolei nałożono grzywnę 321 tysięcy dolarów. Ten weekend to będzie należał także do lekkoatletów. Na Śląsku zostanie rozegrany memoriał Kamili Skolimowskiej. Sobota to emocje na rynku w Katowicach. Niedziela to Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko w ramach prestiżowej diamentowej ligi. O ostatnich przygotowaniach do tego dwudniowego lekkoatletycznego święta w faktach sportowych za godzinę.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: To jeszcze rzut oka na aktualne mapy pogodowe na najbliższą noc, czyli z piątku na sobotę burzowo na południu kraju, ale też na Dolnym Śląsku, tutaj obfite opady deszczu. No niestety burze obejmą też centrum kraju i tak naprawdę deszcz pojawi się w każdym miejscu na naszej mapie. Do 16-18 stopni na Podkarpaciu to maks na termometrach. RMF FM. Dużo wspomnień i obrazków sprzed, uwaga, no właśnie, wielu, wielu lat. Dzisiaj muzyczny wehikuł czasu wylosował rok 96. Już możecie odkopać swoje wspomnienia, napisać, co robiliście w roku 1996. 3322 to jest mój numer SMS. Tu zbieram wasze wspomnienia, a za chwilę kilka wydarzeń w pigułce w RMF FM. Koniecznie dajcie głośniej. Mateusz Operka.

0: taki muzyczny wehikuł. Wasze wspomnienia pod 3322. Kasia pozdrawia wszystkie mamy z roku 96, bo wtedy córka odmieniła jej życie. A to przecież jeden z największych przebojów grupy Various Max, jeden z symboli polskiej muzyki lat 90. Pierwszy duży przebój zespołu z Kasią Stankiewicz jako wokalistką, a właśnie Kasia była wtedy bardzo młoda i dopiero zaczynała swoją przygodę z Various Max. Dostała muzykę od Roberta Jansona, ale musiała napisać tekst, a nie zajmowała się pisaniem tekstów. W środku nocy siedziała w kuchni rodzinnego domu, miała tylko jeden wers: widziałam orła cień, i kompletnie nie wiedziała, co dalej ma napisać. Do kuchni przyszła jej siostra, usiadła obok Kasi i razem zaczęły dopisywać kolejne wersy. Cały tekst powstał podobno w około 3 minuty. 3 minuty, które zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki właśnie temu kawałkowi. Mamy piękne wspomnienia z roku 96, do którego za chwilę w RMF FM wracamy. Bądźcie bliska.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
9: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
12: Sylwester, mój kicisz wrócił.
10: Pozytywne zakończenie, wiedziałam.
9: Pewnie miał coś do załatwienia.
12: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
16: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: No kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Po reklamie.
5: To było lato. Hity waszych wakacji w RMF FM.

Calamaro i hity roku 96. Hity, wasze wspomnienia, najważniejsze wydarzenia z tamtego czasu. Wszyscy pamiętamy dmuchanie w telewizory, jak leciał Adam, a wtedy pomogło, bo Małysz wygrywa pierwszy konkurs Pucharu Świata w Oslo. Zaskoczył wszystkich w drugiej serii. Na kontrę Andrzej Gołota dwa razy zdyskwalifikowany w walkach z Riddickiem Bowiem.

nie wstawał na gołotę, nie pamięta tych emocji. Tam się działo, jedna z walk zakończona potężną bójką, ale poza ringiem to przechodzi do historii, tak jak wizyta królowej Elżbiety w Polsce. Na zaproszenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego odwiedziła Warszawę i Kraków, a stacje radiowe rozgrywały wtedy przebój, który istniał od kilku lat, tyle że pod inną nazwą. Hymn wolności, niezależności, potrzeby własnej przestrzeni. Właśnie, otrzymał taki tytuł dopiero w roku 96. Wcześniej Mr. Zup grał go pod zupełnie inną nazwą, a my znamy go doskonale. Mój jest ten kawałek podłogi w RMF FM.

Mr. Soup, bo jest ten kawałek podłogi. Rok 96 też na składankę kawałków bujających nas w roku 96 Celebration. Świetny przykład tego, czym był Eurodance połowy lat 90. No właśnie, energia, zabawa, wspólnota i po prostu odpowiednio dużo miejsca na parkiecie.

fajne wspomnienia. Wysyłaliście niektóre rzeczy faksem w roku 96, a to Fun Factory, to jeszcze do tego kawałek, który powstał właściwie dla żartu. Przyznała się do tego po latach Kasia Kowalska. Coś optymistycznego.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Przepis na lato.
9: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
8: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
11: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
12: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
16: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
14: Oczywiście.
16: Dziękuję.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
14: Którego?
17: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
14: Oczywiście.
17: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
16: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
14: Oczywiście.
16: Dziękuję.
18: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
19: To było lato!

0: bez końca. Oskar Cymes w RMF FM, a my dziś wracamy do roku 96. No właśnie, to nasz wehikuł czasu. W roku 96 gardła kibiców były wyjątkowo zdarte, bo to był jeden z najbardziej pamiętnych turniejów w historii futbolu. Mistrzem Europy zostaje reprezentacja Niemiec. Finał Niemcy 2, Czechy 1 i wydarzyła się rzecz historyczna, bo Oliver Bierhoff strzelił pierwszego w historii Euro Golden Goal, czyli złotą bramkę w dogrywce. Ten gol zakończył mecz, dał Niemcom Mistrzostwo Europy. A co z Polską? Polska nie pojechała na Euro 96. Reprezentacja zaczęła natomiast eliminację do Mistrzostw Świata 98. Graliśmy w 96 m.in. z Japonią, Chorwacją, Słowenią, Niemcami na przykład. Czyli rok był dla kadry raczej średni, słaby, ale bardzo ważny, bo rozpoczęliśmy drogę do mundialu w kinach. Mission Impossible, Tom Cruise jako Ethan Hunt dołożył się do rekordowych zarobków. Film zarobił kosmiczne 458 milionów dolarów. Gwiazdy nie tylko w kinach, ale też w stolicy. 20 września roku 96, lotnisko Bemowo. To był pierwszy, jedyny koncert Michaela Jacksona w Polsce. Część trasy High Story World Tour. Na Bemowie zgromadziło się 120 tysięcy osób. I to był moment absolutnie wyjątkowy dla Polski w latach 90.
1: Ja patrzę przez lornetkę, widać go znakomicie. Piękne, białe światło w środku tej konstrukcji, a na zewnątrz błękitne niebo. Jakby inscenizowało.
2: Panie i panowie, Michael Jackson w Warszawie. Zaczynamy!
0: Dokładnie. 20 września. Tego samego dnia wystąpił na Bemowie. 120 tysięcy osób śpiewało między innymi ten przebój.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
5: Na Golasa?
6: Tak.
5: Zupełnie?
7: Zupełnie.
5: Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
4: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. O czym marzą bystrzaki tego lata?
10: Codziennie chcę lody.
4: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm i do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
11: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
12: Mamo, chcę pić!
13: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
14: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
13: Już kupuję! To najlepszy wybór?
14: Na 100%!
15: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
14: Plusz?
15: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
15: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
16: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
17: Po reklamie.
18: To już prawie 21. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy Aniu.
19: Jestem, zapraszamy. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Po rosyjskim ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu rośnie liczba ofiar. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Kierowców prosimy o ostrożność. Uważajcie na trasach Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Trwają derby Krakowa. Krakowia przegrywa z Wieczystą 0-1. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za rosyjski atak na Krzywy Róg. W ataku na centrum handlowe w rodzinnym mieście prezydenta Ukrainy zginęło 14 osób, a 121 zostało rannych. Trwają poszukiwania informacji o wszystkich, którzy mogli być w tym centrum handlowym. Absolutne okrucieństwo ze strony Rosjan, po prostu bestie. Na pewno zareagujemy. MSW w Kijowie podało, że wieczorem Rosjanie uderzyli w obwodzie mikołajowskim. Zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej numer 62 w Pomiechówku na Mazowszu. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Motocyklista jest transportowany do szpitala, droga jest zablokowana. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Wydorowie w Wielkopolsce. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 81 w Śląskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Warszawic. Chodzi o odcinek Strumień-Żory. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Katowic. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informację zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
7: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
6: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
7: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
6: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
20: Wieczorne fakty RMF FM.
19: Szczecińskie budynki skrywają wiele tajemnic, a niektóre z nich najlepiej poznawać po zmroku. W wakacyjnym cyklu RMF FM odwiedzamy miejsca, które szczególne wrażenie robią nocą. Jutro Szczecin będzie można poznać od nietypowej strony i usłyszeć kilka miejskich legend podczas spaceru z przewodnikiem. Niektóre są mroczne.
21: Legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
22: A zdradzi pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
21: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła. Jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi.
19: Mówi Joanna Olszowska, przewodniczka miejska. Jeżeli chcecie poznać, jak kończy się ta legenda, warto wybrać się na spacer.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: W faktach sportowych w roli głównej piłka. Zaprasza Patryk Serwański.
24: No, ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Turcja, Czechy, Azerbejdżan i Szwecja to współgospodarze turnieju. Polki swoje mecze fazy grupowej rozgrywać będą w Stambule. Jutro pierwszy pojedynek z Węgierkami. To drużyna o mniejszym potencjale od biało-czerwonych. No, nasz zespół na pewno potrafi grać na wyższym poziomie.
25: To jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet dwie poniżej naszego.
24: Oceniała komentatorka Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska. W grupie na Polskę czeka także Turcja, która dziś wygrała 3-0 z Łotwą oraz Niemcy i Słowenia. Zaglądamy teraz do Krakowa. Piłkarskie derby w Ekstraklasie. Krakowia kontra Wieczysta. Na razie 1-0 dla gości. Dośrodkowanie w pole karne. Piłkę głową zgrał Piazon, a do siatki także głową posłał ją Mateusz Wieteska. Później Krakowia z naprawdę bardzo dobrą szansą na wyrównanie, ale skutecznie interweniował bramkarz Wieczystej. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna impreza na Śląsku. W sobotę rynek w Katowicach, w niedzielę Stadion Śląski w Chorzowie. Wszystko to w ramach elitarnej diamentowej ligi. Zmartwieniem organizatorów, chyba jedynym, no, fala opadów, która nadciąga nad Śląsk.
26: No, na pewno nas to stresuje. Chodzi po prostu o to, że my zrobiliśmy wszystko. Mam nadzieję, że ta pogoda, ten deszcz nie odbierze tych wyników. Mamy parasole, folie na zeskoki, na rozbiegi. Jednak no, to jest woda, muszą Państwo też pamiętać. Jeżeli jest mokro, to zawodnicy no, nie potrafią dać siebie maksa, bo to grozi kontuzją.
24: Tak mówił dyrektor sportowy Memoriału Piotr Małachowski. Na razie wygląda na to, że w niedzielę podczas Memoriału padać nie powinno. Będzie polska para deblowa podczas zbliżającego się US Open. Na wspólną grę w Nowym Jorku zdecydowały się Magda Linet i Maja Chwalińska. W grze podwójnej zobaczymy także Katarzynę Peter. US Open rusza 30 sierpnia, a teraz tenisistki rywalizują na turnieju w Cincinnati. Jutro w półfinale Iga Świątek zagra tam z Jessicą Pegulą.
23: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
18: Na mnie, żebym powiedział coś miłego o pogodzie, ale no nie jestem w stanie. Najbliższa noc niestety burzowa i to praktycznie w całym kraju. Najmocniej popada na Dolnym Śląsku. Kierowcy, uważajcie. Naprawdę prosimy o rozwagę. Może być bardzo, bardzo ślisko. Na termometrach od 14-13 kresek na zachodzie i północy do 16, no nawet 18 na Podkarpaciu. Tak jest, 6 minut po 21 w RMF FM to czas na gry i zabawy dla dorosłych. Pani kierownik całego przedsięwzięcia,
27: Amelia
18: Kulik, witamy serdecznie. No i ja, moja skromna osoba, Mateusz Apyrchał, ale wy jesteście tego wieczoru gwiazdami. Potrzebujemy was już teraz?
27: No możecie powiedzieć, co tam, jak wam tydzień minął.
18: Jak wam zminął tydzień? Powiedzcie. No. Słuchajcie, 3-3-2-2, 12-2 miliony. Pod tymi numerami jesteśmy.

0: Nasza redakcyjna koleżanka jest bardzo dociekliwa, taka ciekawska jest, tak? Jakie to było pytanie?
1: Jak wam tydzień minął?
0: Super pytanie. Taka zaczepka od Amelki. Bardzo proszę na start gier i zabaw dla dorosłych. Halo?
2: To mi minął bardzo dobrze, ponieważ w środę okazało się, że dostałem awans pracy, podwyżkę, o którą walczyłem już od dawna, więc czuję się bardzo spełniony, jakby misję zrealizowałem i mogę spokojnie teraz odchodzić z pracy i szukać nowej roboty. Więc dzięki i to, no i do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego, ale to słuchaj, że kolega jest przy kasie.
1: I dużo wolnego czasu teraz będzie miał, co?
0: No, a skoro ma dużo wolnego czasu, to za chwilę może zagrać. Uwaga, więcej gier za moment.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po reklamie.
17: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.
18: No to jedziemy z pierwszą zabawą. Uwaga. Pytanie. Co to jest?
19: Tylko i wyłącznie złe odpowiedzi. Dzwońcie, piszcie 12 2 miliony Messenger RMF FM.
18: Jest coś do wygrania?
19: Skarpetunie.
18: Żółciu.

0: Shows w głośnikach. 27 minut po 21. Lato jeszcze nie powiedziało do zobaczenia. Jeszcze mamy wakacje, przypomnę. No innej opcji w ogóle nie bierzemy pod uwagę. A skoro jeszcze nie trzeba ubierać ciepłych kurtek i grubych czapek, to można wyskoczyć na fajny festiwal i posłuchać dobrej muzy. Na Erste letnich brzmieniach zobaczymy m.in. Kaśkę Słowacką. Cześć!
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ty w ogóle, Kaśka, w wakacje masz czas odpocząć?
1: Czasem uda się jakieś 1-2 dni wyskoczyć, ale ogólnie wakacje no to są pracujące. To zależy od tego, czy są kolejne trasy, czy są kolejne koncerty zaplanowane przez kolejne miesiące.
0: No dobra, to my wam ogarniemy wolny weekend. Podeślijcie najciekawsze pomysły na spędzenie ostatnich dni wakacji, tylko takie naprawdę odjechane. 3322 to jest mój numer SMS. Mam podwójne bilety na Erste letnie brzmienia we Wrocławiu na przyszły tydzień, między innymi na koncert Kaśki Sochackiej. Najciekawsze pomysły na ostatnie dni wakacji. 3322.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
2: A pięknie będzie, co nie, Kaśka?
3: Cześć, tu Kaśka Sochacka. Zapraszam Was do posłuchania mojej piosenki. Mam nadzieję, że spędzicie z nią kilka miłych minut.
2: I koniecznie dajcie głośniej, Kaśka Sochacka, i pokoje w RMF.

0: Nigdy nie wiem, co oni tam śpiewają na końcu.
1: Ale ładnie.
2: Ładnie.
1: Ładnie, ładnie, no.
0: Gry i zabawy dla dorosłych. Co to?
2: O, wiemy, że wiecie. Ale tu chodzi o co?
1: Tylko złe odpowiedzi.
0: Bardzo prosimy.
1: Bardzo złe były.
0: Kandydat numer jeden.
3: To bieda tak piszcze. W moim portfelu przed wypłatą.
0: To co, skarpeteczki się należą na otarcie łez. Kogo jeszcze mamy? 12,2 miliony. Halo, halo.
4: To reakcja mojego dziecka na to, że kończą się wakacje i trzeba wrócić do przedszkola.
0: Jej, aż sobie przypomniałem to wszystko.
1: Dobrze, tak, że my nie musimy iść ze szkółki.
5: To była reakcja mojej narzeczonej, gdy zobaczyła wysokość podwyżki w pracy.
0: A to cieszyła się tak.
1: Tak, radość, czysta radość.
0: Kto jeszcze z nami? 12,2 miliony. Ostatni.
6: Tutaj podejrzewam, że to jest moja żona, która się cieszy na widok słodyczy.
0: Oj, kochany. Coś czuję, że będziesz jutro cały dzień sprzątał.
7: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
11: Zawsze z wami.
12: Mamy dla was gorące newsy,
11: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
13: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
9: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
16: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
19: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
20: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
21: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
22: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
23: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM Dzieciaki Bystrzaki.
24: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapni wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
25: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
26: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
25: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
27: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Po reklamie.
0: Ile mamy tych fartuchów?
1: Jeden, tylko jeden.
0: Jeden fartuch
1: jeden,
0: mamy,
1: słownie,
0: tak?
1: Jeden.
0: Jeden fartuch RMF-u i teraz jest zadanie hit dla was. Kto odgadnie, jak się nazywa ten przebój po jednej nutce, zgarnia fartuch RMF-u i może na żywo zapowiedzieć tę piosenkę niebawem i pozdrowić kogo chce. Ja już się cały trzęsę normalnie z emocji.
1: Ja też,
0: chcecie,
1: trochę
0: uwaga.
1: Już nie mówiłam.
0: Trudne.
1: Bez odbioru.
0: 3322. Tu w SMS-ach piszcie, kto pierwszy, ten lepszy, albo dzwońcie 12 2 miliony.

0: wakacyjne gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Niesamowici jesteście, no. Znacie się na muzie jak mało kto. Po drugiej stronie wesoły autobus. Halo, halo!
1: Halo, halo!
0: Kto tam z nami? Jak macie na imię?
1: Madzia i Gosia. Witamy was z pracy.
0: Co robicie? Gdzie jedziecie?
1: Jedziemy już jesteśmy właśnie, wjeżdżamy do Warszawy, jedziemy z trasy z Zatora i pozdrawiamy to RMF.
0: Proszę bardzo.
1: A oczywiście piosenka, o której była mowa, to Halo Houston.
0: No i kto to śpiewa?
1: No Jacek Piwowarczyk, a kto inny?
0: No coś pięknego. Pozdrawiamy pozdrowienia z trasy i gramy bardzo głośno Jacek Piwowarczyk, Halo Houston.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid. Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba że pracuje w fabryce sznurka.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Tak zakręconej loterii.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Przepis na lato.
2: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
1: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
3: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
4: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
5: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: Aktualnie o 22.00 łączymy się ze studiem Faktów RMF FM. Anna Wachowska ponownie z nami. Witamy, Aniu.
11: Jestem. Zapraszam. Barbara Mróz-Gorgoń pisze o fali hejtu i podaje się do dymisji. To temat numer jeden. Czy to nasze dane wykradli cyberprzestępcy? Dziś mieliśmy poznać odpowiedź na to pytanie. Dlaczego to nie stało się faktem? To wyjaśni reporter RMF FM. Wieczysta prowadzi w derbach Krakowa. Będą też fakty sportowe. Po niewiele ponad 3 tygodniach Barbara Mróz-Gorgoń przestała być pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki Polski. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, podała się do dymisji, tłumacząc to hejtem, jaki ją spotkał. Nazwała tak krytykę po skandalu z przygotowanym przez nią raportem Polaków portret własny, pełnym błędów merytorycznych i językowych i wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Premier Donald Tusk ogłosił nominację Mróz-Gorgoń 29 lipca.
12: To jest raczej zwieńczenie dotychczasowych działań pani profesor Mróz-Gorgoń. Proszę się nie zarumienić. Najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki, tych takich atrakcyjnych, czytelnych brandów dla firm, promocji strategicznych.
11: Barbara Mróz-Gorgoń napisała, że ma nadzieję, iż ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Miał być najpóźniej dziś, a teraz nie ma pewności, czy w ogóle będą. Informacje o osobach, które padły ofiarą potężnego cyberataku hakerów na bazę informatyczną firmy MyDoctor. Ministerstwo Cyfryzacji, przypominamy, potwierdziło w zeszłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, a więc co drugiej osoby w naszym kraju. Dziennikarz RMF FM Michał Radkowski zajmuje się tym tematem.
13: Jeszcze tydzień temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecywał na naszej antenie.
14: W ciągu najbliższych dni do portalu Bezpieczne dane.gov.pl trafi cała baza z wycieku.
13: I zapewnił, że stanie się to najpóźniej dziś. Tłumaczył, że resort potrzebuje jeszcze kilku dni, bo skala przestępstwa była przepotężna. Dziś mówi już...
15: My jesteśmy w gotowości jako resort cyfryzacji, żeby te dane wstawić, ale musimy uzyskać zgodę od policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, więc czekamy.
13: Funkcjonariusze zajmujące się sprawą sprawdzają teraz, które dane można ujawnić, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale...
16: Nie sprecyzuję panu redaktorowi teraz, kiedy to nastąpi, nie posiadam takich informacji.
13: Ministerstwo deklaruje, że jeśli dostanie zgodę, to jeszcze tego samego dnia sprawdzimy w sieci, czy to nasze dane wykradli hakerzy.
17: Lato w blasku faktów RMF FM.
11: Kiedyś tony ryb na pokładzie, a dziś załoga i żeglarscy pasjonaci. Bonaventura, dawny kuter rybacki, to jedna z jednostek uczestniczących w gdańskim zlocie żaglowców Baltic Sail.
18: Jest to klasyczny żaglowiec. Jest to żaglowiec już prawie 80-letni. Przebudowany z kutra rybackiego, zrobiony na żaglowiec. Pięknie się prezentuje, jak postawi wszystkie żagle.
19: Jak się pływa po Motławie, po tych zakrętach tutaj, po terenie portu?
18: No jest jedyne trochę skomplikowane, dlatego że jest dosyć dużo tych jednostek, które się tutaj poruszają.
19: Tak, w końcu zlot.
18: Jest tak, że trzeba na wszystko uważać, ale jest przepiękna pogoda. Humory dopisują.
11: Z kapitanem Małgorzatą Talar-Rybicką rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jutrzejsza uroczysta parada na wodach Zatoki Gdańskiej została odwołana. Organizatorzy tłumaczą to niesprzyjającymi prognozami pogodę. Szczecin nocą jest kolorowy. W ramach cyklu RMF FM Wakacje po zmroku odwiedzamy miejsca, które to właśnie nocą robią szczególne wrażenie. Mieszkańcy Szczecina przyznają, że nawet w nocy w mieście jest co oglądać. Zwracają uwagę na podświetlony budynek Filharmonii i stare portowe dźwigi.
20: Wesołe miasteczko, które jest na Łasztowni. Można pójść na Wały Chrobrego i z większej wysokości spojrzeć na cały drugi brzeg, który migocze, mieni się różnymi kolorami. W sąsiedztwie mamy Stare Miasto i Filharmonię Szczecińską, która pięknie prezentuje się w nocy, jest podświetlona.
21: Czyli można zrobić sobie taki spacer właśnie po nocnym Szczecinie i to takim pełnym kolorów w sumie.
20: Tak, myślę, że tak, jak najbardziej. Szczególnie właśnie od centrum, przez Łasztownię, przez Wały Chrobrego, Stare Miasto.
11: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
11: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
22: W Premier League trwa nowy piłkarski sezon, trwa już mecz w Londynie. Ten pierwszy Arsenal gra z Coventry, obrońcy tytułu na razie na prowadzeniu. Havertz i Saka strzelili bramki, no kanonierze 2 gole, goście na razie 0. Ale to postawa innego klubu interesuje dużą część ekspertów. Chodzi o zespół, który w minionym sezonie ledwo uratował się przed spadkiem.
23: Taką wielką niewiadomą dla mnie będzie Tottenham, który zrobił bardzo dobre transfery. Ma Roberto De Zerbiego, utrzymał się w Premier League po drugim z rzędu fatalnym sezonie, ale tym razem bez trofeum. Przypominam, że 2 lata temu z Tomasem Frankiem jednak była Liga Europy.
22: To komentator Kanal Plus Sport Marcin Rosłoń. Tottenham zagra jutro na wyjeździe z drużyną Brentford. Rozgrywki zainaugurowała także Liga Francuska. Trwa mecz Olimpiku Marsylia ze Strasburgiem. Tutaj na razie 1-0 dla gospodarzy, a jutro z kibicami przywita się włoska Serie A. W Hiszpanii z kolei w weekend pierwsze oficjalne mecze rozegrają FC Barcelona i Real Madryt. Zatem no piłkarski ligowy sezon w Europie rusza na całego. U nas końcówka krakowskich derbów. Krakowia gra z Wieczystą. To już 70. minuta gry blisko. Do przerwy mieliśmy remis 1-1, bo wyrównującego gola dla Pasów strzelił Perkowicz, ale wynik już się zmienił. Semedo z bramką z rzutu karnego. Wieczysta prowadzi 2-1. Błąd Mateusza Klicha w tej sytuacji, który nie zauważył rywala, liczył, że kopnie piłkę, kopnął przeciwnika i stąd właśnie rzut karny. Jutro w planach 3 spotkania. Korona zagra z Motorem, Widzew z Śląsk z Widzewem, a Piast z Legią. W Warszawie po dobrym porządku sezonu pozytywne nastroje.
24: Początek mamy bardzo dobry. Tak? Mamy w tej chwili średnią 2,5 punktu na mecz. Nie chcielibyśmy zejść z tej średniej takiej 2 punkty na mecz w dłuższej perspektywie. To myślę, że powinien być nasz taki cel, bo historycznie to daje walkę o te najwyższe miejsca.
22: To trener Legii Marek Papszun.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: Jeśli tak jak ja na przykład przeciągacie sprzątanie szafy i tej szuflady wielkiej z narzędziami, to jutro będzie idealny moment na to, będzie lało cały dzień, więc sporo wolnego czasu na takie porządki późnowakacyjne. No burzowo i to mocno na Dolnym Śląsku, zagrzmi też w centrum kraju, ale też na Warmii i Mazurach. Na północnym zachodzie będzie padać praktycznie wszędzie do 25 stopni. Na południu, ale to są gry i zabawy w RMF FM dla dorosłych.
25: Dla dorosłych. A te porządki robisz wakacyjne, czy już na jesień?
10: Na jesień.
25: Okej.
10: Na jesień. Wciąż wierzę, że jutro będzie świeciło słońce. Amelia Kulik i Mateusz Opyrcha. Ukłaniamy się bardzo nisko.
25: Bardzo.
10: I odpalamy za chwilę kolejną zabawę. Bądźcie blisko telefonów. Koniecznie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie są. Naruszcie może, bo niektórzy przy grillu 16 minut po 22 to są gry i zabawy dla dorosłych. Amelia, Mateusz, witamy serdecznie. I teraz potrzebujemy znawców muzyki, ale takich normalnie, że oni po jednej nutce?
2: Że po jednej nutce wszystko musicie odgadnąć od razu.
1: Ale że po jednej nutce, nie po dwóch.
2: Nie po dwóch.
1: Nie, bo wtedy się przegrywa po jednej. Mamy kopertę z nagrodami. Co będzie do wygrania?
2: Mm-hmm.
1: Czytaj. Co? Czytaj.
2: Ręczniczki plażowe.
1: Niemożliwe. Ręczniki plażowe mamy do rozdania. Kto zna się na muzie, po prostu dzwoni 12,2 miliony. To będzie konkurs prawdziwy. Dostaniecie na przykład takie coś. I co? I proszę.
2: Po jednej nutce trzeba zgadnąć. I want it that way.
1: Oh yeah. 12,2 miliony.

0: letni jam. Underdog Project w RMF FM. Oczywiście 27 minut po 10. Jakaś posiadówka tu nocna przy radiu jest grana w terenie, tak? Beata, cześć.
1: A kempinguję na polu namiotowym z rodzinką, z mężem, z córką. Pozdrawiam tutaj męża i córeczkę Julię i resztę rodziny, która została w domu.
0: No to chyba jutro się wyprawa szykuje.
1: No właśnie, jutro to już do domu, bo kończymy urlop.
0: Aj, najgorsze to było to składanie namiotu, nie? Po urlopie, tak.
2: A kto namiot będzie składał?
1: Mąż będzie składał.
0: Nie.
2: No, po temacie. Jasne. Nie było rozmowy.
3: Reklama.
4: Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.

0: gry i zabawy dla dorosłych. 22 minuty, będzie 23, a teraz te zabawy wchodzą na wyższy poziom, bo to będzie naprawdę spotkanie tytanów, jeśli chodzi o muzę. Dzień dobry, zacznę od Pauliny. Dobry wieczór, Paulino.
1: Dobry wieczór, hej.
0: Dobry wieczór, Mariuszu.
2: Cześć, witam.
0: Proszę się poznać teraz kulturalnie, proszę bardzo.
1: Dzień dobry, Mariuszu.
2: Cześć, Paulino, pozdrawiam.
0: Słuchajcie, kochani, powiedzcie mi jeszcze, skąd jesteście i co robicie o tak pięknej porze w piątek?
1: Ja jestem z Warmii i Mazur. Wracam właśnie z pracy.
0: Fantastycznie, Mariusz.
2: Ja jestem z Kalisza. Wracamy z żoną z krótkich wakacji.
0: Okej, czyli dla równowagi Paulina z pracy, Mariusz z żoną z krótkich wakacji. Słuchajcie, czy jesteście gotowi na nasz konkurs?
1: Tak, jestem.
0: Dobrze, zgadujecie po jednej nutce artystów, żeby było łatwiej. Nie tytuły, artystów. I zgłaszacie się imieniem, bo to jest bardzo ważne. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: No to uwaga, zaczynamy w takim razie. Pierwszy fragment.
2: Mariusz.
0: Mariusz, proszę bardzo.
2: Shakira.
0: Dobrze. Tak, Shakira. Coś pięknego. Mariusz, prowadzisz 1-0 w takim razie. Ja tylko muszę guziki tu okiełznać. Mamy kolejny fragment przed nami. Uwaga. Paulina, przygotuj się. Uwaga. Co to było?
1: Paulina.
0: Proszę.
1: Podsiadło.
3: Dokładnie.
0: Tak jest.
3: Dawid,
0: podsiadło po jeden.
2: Brawo.
0: Ależ to są takie emocje, że normalnie my tutaj nie możemy usiedzieć. Słuchajcie, dobrze. Być może to będzie rozstrzygające. 3, 4.
2: Mariusz.
0: Tak?
2: Wita pan Bino. Męskie granie.
3: Wybrali się.
2: Brawo.
0: Mariusz, wygrywasz. 2-1.
2: Cieszymy się bardzo.
1: Gratulacje.
0: Słuchajcie, nie możemy tak tego
2: zostawić.
0: Dziękuję,
2: ale to była bardzo wyrównana gra.
0: Paulina, pytanie dla ciebie jeszcze, takie pomocnicze. Chcesz?
1: Tak, poproszę.
0: Dobra, to teraz gra tylko Paulina. Uważaj.
1: Dobra. Halo,
3: Może Mariusz podpowie?
1: Nie słyszałam nic.
0: To jeszcze raz, uwaga.
1: Nie wiem.
0: On się nazywa, wiesz, jak jest zimno, tak bardzo zimno.
3: Polskie, podpowiem.
1: No naprawdę nie wiem.
0: To był Mrozu, ale wiecie co, wygrywacie.
3: Każdy ma ręcznik!
0: Wygrywacie ręczniki! Wielkie brawa!
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy was serdecznie i dziękujemy za tę niesamowitą zabawę.
3: Emocje.
0: Paulina i Mariusz. Pa, pa.

0: proszę.
1: Mam super telefon, musisz posłuchać.
2: Mogę to zaśpiewać? Mhm. I'm on call every day. I'm so glad. I'm so sad.
0: To był chyba Jason Derulo. Mm-hmm. Nie mam pewności, ale
1: po
0: chyba
1: jednej.
0: Tak. Bardzo dziękujemy. Jeśli ktoś chciałby jeszcze coś zaśpiewać, to zapraszamy oczywiście. Mikrofon jest wasz. 12,2 miliony. A za 9 minut będzie 23 i najnowsze fakty w RMF FM. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę... oryginalnego plusza?
0: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kęta.
8: A może w Jaworznie.
9: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
10: A ty, tak, ty.
11: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
14: Na zegarach już prawie 23. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Anna Pachowska z nami, witamy.
15: Zapraszamy. Smutna informacja na początek Faktów. Nie żyje Danuta Schleimer, w czasie powstania warszawskiego łączniczka i sanitariuszka. O porozumienie ponad politycznymi podziałami apelują lekarze i pacjenci. Chodzi o przepisy chroniące przed pseudomedycyną. W krakowskich derbach górą Krakowia. Pasy 3-2 pokonały Wieczystą. W wieku 99 lat na wieczną wartę odeszła Danuta Schleimer, pseudonim Siódemka, podało w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie powstania Danuta Schleimer była łączniczką i sanitariuszką. Lekarze i pacjenci apelują do polityków o porozumienie w sprawie nowych przepisów, które mają chronić przed pseudomedycyną. Jest to reakcja na wczorajszą decyzję prezydenta, który nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego i przedstawił własny projekt. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
16: W apelach do polityków jest propozycja, by równolegle przyjąć obie ustawy, i tę rządową, i tę prezydencką. Ta pierwsza przewiduje nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Onkolog dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej przekonuje, że te dwie ustawy powinny się uzupełniać, a nie powinny ze sobą konkurować.
17: Każdy dzień zwłoki to jest opóźnienie w leczeniu i ryzyko utraty zdrowia i życia kolejnych osób.
16: Prezydent złożył już projekt swojej ustawy, która ma zaostrzyć w ramach walki z pseudomedycyną kodeks karny. Z kolei we wrześniu rząd ma ponownie złożyć swoją ustawę Lex Szarlatan.
15: Lubelska prokuratura wyjaśnia incydent na torach, z których korzysta kopalnia węgla Bogdanka. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów poinformował o zdarzeniu, które uznał za wybuch wskutek awarii silników. W bazie technicznej okazało się, że silniki są sprawne, ale na zapisach z monitoringu widać było rozbłysk. Technicy sprawdzili więc linię kolejową, a kiedy znaleźli przy niej podejrzane przewody, postanowili wezwać służby. Specjaliści nie stwierdzili żadnych uszkodzeń torów ani śladów materiału wybuchowego, informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie.
18: Jest to linia kolejowa prywatna należąca do infrastruktury kopalni węgla Bogdanka. Lokomotywy również należą do kopalni węgla Bogdanka. Na pewno wykluczyliśmy materiały wybuchowe.
19: Na tę chwilę nie wiadomo, czy ktoś ingerował w tę lokomotywę.
18: Nic na to nie wskazuje wstępnie. Tym niemniej potwierdzenia szukamy już w opinii biegłych.
15: W lubelskiej prokuraturze był reporter RMF FM Dominik Smaga. Kopalnia zapewnia, że transport węgla odbywa się normalnie. Poznańscy strażacy wrócili do Polski z akcji gaszenia pożarów lasów w Hiszpanii. Druga zmiana zakończyła swoje działania, a trzecia będzie pomagała Hiszpanom do końca sierpnia.
20: Braliśmy udział w działaniach i w Szwecji, i w Grecji, i we Francji, w zasadzie w Grecji dwukrotnie. Jeżeli chodzi o takie wyczerpanie, takie zmęczenie i jakby zakres tych zadań, no to była to najtrudniejsze działania, w jakich braliśmy udział poza granicami państwa. Przede wszystkim ze względu na to, że no tutaj nie dysponujemy samochodami. Wszędzie tam, gdzie chcieliśmy działać, gdzie mieliśmy działać, gdzie hiszpańscy strażacy zlecili nam prowadzenie naszych działań. Musieliśmy dotrzeć na pieszo. Wraz z postępem prac oddalaliśmy się od naszej strefy bezpiecznej, wyznaczonej. No i jakby zakończenie tych naszych działań rozpoczynało kolejne, czyli powrót do strefy. I tutaj mogę przypomnieć sobie jeden dzień, kiedy sam powrót do działań zajął nam około 1,5 godziny. Były to prawie 2 kilometry po górach.
15: Relacjonuje kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca operacyjny zespołu Alfa.
7: Aktualny obraz faktów.
15: Wakacje jeszcze trwają, ale w turystycznych rezerwacjach już widać jesień. Najwięcej osób planujących jesienny city break według portalu travelist.pl wybiera Gdańsk.
8: Już się pojawiają te pierwsze takie żółte liście?
10: No my już widzimy, że to światło się zmienia, że jest troszkę więcej takich suchych liści. Jesienią ten park jest jeszcze piękniejszy niż teraz.
21: Przybywa tu również bardzo dużo turystów w okresie letnim.
8: Czyli wrzesień to jest taki oddech?
21: To jest taki oddech, ale wejście w piękno, malowniczy krajobraz Gdańska. I dzisiaj też jesteśmy zachwyceni, chociaż już ten bluz jesieni po prostu daje się we znaki, ale jeszcze jest pięknie.
15: Usłyszał w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. Do kalendarzowej jesieni jeszcze ponad miesiąc. W historycznych derbach Krakowa zwycięża Cracovia. Pasy w meczu piłkarskiej Ekstraklasy pokonały Wieczystą 3-2. To były pierwsze derby Krakowa pomiędzy tymi drużynami w spotkaniu o ligowe punkty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A tu sporo propozycji na piątkowy wieczór. 5 minut po 23. Mateusz Operchał jeszcze do północy. Razem oczywiście i cały bagaż najlepszej muzyki dla was. Koniecznie dajcie głośniej RMF FM. Zaczynamy z Avicii. Ale będzie też Dawid Podsiadło. Sombr, wiem, że kochacie. No i Dua Lipa. Bądźcie z nami.

0: chłopak z Nowego Jorku sprawił, że świat oszalał na jego punkcie. Sombr, My Body Is In Ready w RMF FM. Kwadrans po 23. No właśnie, powroty z wakacji mogą być przyjemne, piszecie pod 3322. Kiedy głowa pełna wspomnień, to jeszcze dorzucam przyjemne dźwięki od takich cudownych gości.
1: Hi, this is Chris from Coldplay. You're listening to RMF FM. My lepsza muzyka.
0: Pobujajcie się trochę. Coldplay, The Chainsmokers. I'm

0: hipnotyzujący jest ten bas. Uwielbiam Fugees w RMF FM. 25 minut po 23. Uwaga, tata dzwoni. 12,2 miliony. Halo, halo.
1: Hej, tu Paweł, jestem tym człowiekiem. Urodził się Piotruś dzisiaj.
0: Oj, Paweł dzisiaj nie zaśnie. Za chwilę wracamy, bo chyba szykuje się impreza. Będzie DJ Bobo. Bądźcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.

Miles Made w RMF FM. Przede wszystkim brawa dla wszystkich, którzy już wygrali w grach i zabawach dla dorosłych w RMF FM. To jeszcze ostatnia przed północą zabawa. Słuchajcie, wymyśliłem przed sekundą, nie plany na weekend. Zabawa pod tytułem nie plany na weekend, czyli dzwonicie po 12 2 miliony i mówicie, czego nie będziecie robić w ten weekend. Ja na przykład mogę zacząć, na pewno nie będę leżał na słonecznej plaży ze szklanką czegoś z palemką. Nie będę i tyle. Proszę bardzo, kto ma nie plany na weekend, ten dzwoni. Mam jeszcze sporo ręczników plażowych właśnie do rozdania. To jakie macie te nie plany na weekend? Dajcie znać. 12 2 miliony.

0: Richard Marx, tak, spokojny wieczór, piątkowy kwadrans do północy. Ale zanim, to jeszcze gry i zabawy dla dorosłych. Ostatni już moment, czyli zabawa nie plany na weekend. No właśnie, czego nie będziecie robić?
1: Na pewno w ten weekend nie będę sprzątać jak co weekend. W ten weekend będę wypoczywać. Wykorzystam ten czas na zamknięcie lata w słoiki.
2: Wyjątkowo w ten weekend nie będę żeglował, bo ostatnie kilka weekendów na żaglach spędzałem.
3: O, przemyśliwanie błędów życiowych o 3 nad ranem przy lodówce i patrzenie na zakurzone hantle.
4: Czego nie będę robić cały weekend? Na pewno nie będę się nudzić, na pewno nie będziemy wakacjować, bo mamy dwie grube nocki w gastronomii przed sobą. Więc pozdrawiam tych, co odpoczywają.
0: Pozdrawiamy i wspieramy. Ja tam szepnę kolegom już, żeby podkręcili trochę tempo z muzą na te nocki weekendowe. Trzymajcie się. Swedish House Mafia w RMF.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę...
2: Oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się już niebawem, bo jutro o 15:00. Tymczasem za chwilę północ. Fakty ma dla nas Anna Wachowska.
7: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Najnowsze informacje mówią o 15 zabitych i 130 rannych. Burze nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji już ponad 300 razy. Jesteście w drodze? Uważajcie. Są problemy na trasie numer 57 w Warmińsko-Mazurskim. Wybiła północ. Jest sobota, 22 sierpnia. Do 15 zabitych i 130 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Celem było zaludnione centrum handlowe. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział odwet na Rosji za ten atak. Jedna osoba zginęła w wyniku ataku uzbrojonego w miecz napastnika w szkole średniej w środkowej Szwecji. Dwie osoby są poważnie ranne, a jedna lekko, przekazał szef lokalnej policji. Domniemanym sprawcą jest 18-latek, został zatrzymany. Problemy na drodze krajowej numer 57 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu miejscowości Trelkówko, chodzi o trasę Szczytno-Biskupiec, służby wyciągają ciężarówkę z rowu. Samochody kierowane są na objazdy. Ponad 300 razy interweniowali w piątek strażacy, by usunąć skutki silnego wiatru i burz. Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji odnotowano na Dolnym Śląsku, w rejonie Wrocławia, a także na Śląsku i w Małopolsce. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami obowiązują na większości terytorium kraju, poza Pomorzem Zachodnim i częścią ziemi lubuskiej. Na południu Dolnego Śląska są to alerty najwyższego, trzeciego stopnia. Po niedzieli do Polski mogą wyruszyć transporty z ciałami 12 ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Informuje o tym prokuratura okręgowa w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy. Taki termin wskazuje również Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej, która zorganizuje transport ciał.
8: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu uda się tę sprawę załatwić do końca. W dalszym ciągu jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi. Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana ze względu na procedury, przede wszystkim węgierskie, prokuratorskie. Myślę, że pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
7: Po przywiezieniu ciał do Polski w ramach polskiego śledztwa mają się odbyć sekcje. Ich przeprowadzenia wymagają węgierskie procedury. Na początku października rozpocznie się rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Wczoraj Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy, informuje reporter RMF FM Michał Krasoń.
9: Autostrada na całym odcinku zyska po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Między węzłami Pruszków i Konotopa kierowcy będą mieli więc do dyspozycji 4 pasy, a na pozostałym odcinku 3.
10: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
9: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rozbudowa to spore utrudnienia dla kierowców. Przez ponad rok na całym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Na kierowców ma pilnować odcinkowy pomiar prędkości.
11: No się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
12: Jeśli jest potrzeba, w jakiś sposób to musi być zorganizowane.
13: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
9: Usłyszałem od kierowców, rozbudowa powinna zakończyć się na początku 2028 roku.
7: Koniec wakacji to sezon szkolnych zakupów. Jak wynika z badań, wyposażenie ucznia w tym roku kosztuje nawet 500 zł. Ceny przyborów, plecaków i podręczników stale rosną, co potwierdzają eksperci. A co na to rodzice?
14: Są duże, nie można ukryć, ale szkoły też dużo pomagają. pomagają.
15: Na czym polega ta pomoc? Ma pan na myśli te podręczniki na przykład?
14: Tak, podręczniki można wypożyczyć właśnie w szkole, więc nam tylko zostaje dokupić resztę rzeczy. No niestety, jak się ma dużo dzieci, no to jednak no, trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko.
16: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
15: Że to 300 jednak nie wystarczy?
16: Wydaje mi się, że nie.
15: Na co trzeba najwięcej wydać, żeby uczeń do szkoły mógł pójść?
14: Stroje, ubrania, to mi się wydaje, że to jest najdroższe w tym wszystkim.
17: Jeśli chodzi o przygotowania teraz, na ten moment przed szkołą, to jest kwestia tylko na dobrą sprawę plecaka, kredki, piórniki i ołówek, więc jeśli chodzi o jakieś tam większe przygotowania, to dowiemy się dopiero we wrześniu.
7: Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Początek roku szkolnego za 10 dni, a nowe fakty w RMF FM już o pierwszej przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobrej nocy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Teraz świat medycyny i ważne, optymistyczne informacje płynące z tego świata medycyny, ze świata nauki, bo rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka, czyli na bardzo groźny nowotwór skóry. Chodzi o preparat, który może wyeliminować ryzyko przerzutów. Prace trwają oczywiście, opublikowano właśnie kolejne, ale bardzo obiecujące wyniki badań klinicznych. Efekt jest taki, że to jest jedno z najbardziej komentowanych w tej chwili, trudno się dziwić, komentowanych na świecie medycznych odkryć. W pracach nad tym preparatem też biorą udział naukowcy z Polski, jak się okazuje. To potwierdza profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. O dalszych krokach, niezwykle ważnych dla pacjentów, rozmawiał z nim nasz reporter, czyli Michał Dobrołowicz.
2: Jaki może być kolejny krok? Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
3: Znaczy, w mojej opinii, ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Bo oczywiście proces jest taki, najpierw pokazano wstępne wyniki. Ostateczne wyniki będą pokazywane w tym roku, w październiku, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Medycznego. Proces rejestracyjny pewnie zacznie się równolegle w Stanach Zjednoczonych i za chwilę w Europie. Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze, ponieważ ta szczepionka, i to jest też trzeba powiedzieć, rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
2: Tu nie ma.
3: Tu nie ma. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Bo szczepionki mRNA rzeczywiście mają bardzo dobry profil bezpieczeństwa, co już wiedzieliśmy ze szczepionkami na COVID. I jeżeli to będzie sprawdzone, będzie rejestracja, a później oczywiście będzie proces refundacyjny, plus jeszcze firma musi mieć, przygotować całą logistykę na świecie, musi przygotować fabryki. To nie jest takie proste, bo my jak zaczynaliśmy badanie kliniczne, to na początku wiedzieliśmy, ile musieliśmy sami razem ze sponsorem tego badania, firmą Moderna i MSD, przezwyciężyć przeszkód organizacyjnych, logistycznych, żeby ten okres przygotowania szczepionki, właściwej oceny materiału był jak najszybszy. A oprócz tego firma musiała mieć wydolność swoich rzeczywiście fabryk, żeby wyprodukować nawet na potrzeby badania kliniczne. Badanie kliniczne to było 1100 chorych. Jeżeli popatrzymy, ile jest czerniaków na świecie, na świecie jest około 330 tysięcy zachorowań na czerniaki rocznie. Z czego niestety umiera mniej więcej 1/4 na świecie.
1: Tak nam mówi Piotr Rutkowski, profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. A zatem coraz bliżej stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. Czekamy na kolejne wyniki badań. Rok, półtora roku, tak mówi profesor Rutkowski. Będziemy czekać, ale naukowcy podkreślają, że to może być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Sztuczna inteligencja coraz śmielej, można powiedzieć, wkracza do świata muzyki. Nowa analiza ponad miliona utworów, bardzo duża baza, dobitnie pokazuje skalę tego zjawiska. Jak wynika z raportu Submit Hub, czyli platformy umożliwiającej artystom zgłaszanie muzyki m.in. do playlist i blogów, uważajcie, niemal 40% utworów opublikowanych w zeszłym miesiącu powstało z udziałem narzędzi AI. Najwięcej piosenek okazało się być w całości wygenerowanych przez AI, ale również dużo, bo 15% zawierało ślady dźwięku wykreowanego przez sztuczną inteligencję, który następnie został zmodyfikowany lub przetworzony przez człowieka. To badanie przyniosło jeszcze jeden, słuchajcie, interesujący wniosek. Ponad 30% twórców, których muzykę uznano za zawierającą elementy wygenerowane przez AI, zadeklarowało platformie, że nie używało żadnych narzędzi sztucznej inteligencji. Ot, paradoks. Porozmawiam o tym z moim gościem, wybitnym specjalistą w tej właśnie dziedzinie, którym jest dr Mateusz Modrzejewski z Politechniki Warszawskiej. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło, dzień dobry.
1: No przy okazji powiem, że pan jest i teoretykiem, i praktykiem, bo jest pan perkusistą, prawda?
2: Tak jest, tak jest. Jakby najpierw byłem muzykiem, a potem przyszedłem właśnie do tej części naukowej.
1: No właśnie, może zdradzi pan takie kulisy, dlaczego ten temat tak pana zainteresował? Czyżby pan poczuł się zaniepokojony rozwojem AI?
2: Nie ukrywam, że niektóre elementy tego rozwoju technologicznego ja widzę jako element jakiejś naturalnej takiej, powiedzmy, ewolucji, tak? Jak, ponieważ muzyka zawsze ewoluowała ramię w ramię z technologią, prawda? Niezależnie od tego, czy będzie to wynalezienie fortepianu, saksofonu, jakiegoś sprzętu nagraniowego i tak dalej. Natomiast no, sztuczna inteligencja jako ten kolejny instrument ma niestety nie tylko to dobre i pozytywne i ekspresyjne oblicze, ale też niesie ze sobą wiele zagrożeń.
1: Czy za chwilę muzycy będą nam potrzebni, no nie wiem jakie... kasjerzy w supermarketach, no wciąż jeszcze istnieją, ale często na zasadzie takich pomocników.
2: Muzyka, w szczególności muzyka wykonywana na żywo, ma się świetnie, ma się lepiej niż kiedykolwiek i myślę, że zupełnie nic jej nie grozi. Natomiast kwestia nagrań i wytwarzania nagrań, no tutaj sytuacja już wygląda nieco inaczej.
1: Czy rzeczywiście tak jest, że sztuczna inteligencja potrafi już taki utwór skomponować, że człowiek, kiedy go słucha, to nie jest w stanie odróżnić tak na ucho muzyki wygenerowanej sztucznie od tej, która jest skomponowana przez człowieka?
2: Absolutnie. Bardzo, bardzo często ja nie jestem w stanie poznać, który utwór stworzyła maszyna i badania pokazują, że w ogóle większość słuchaczy już nie słyszy różnicy. I to nie jest wstyd, tylko to jest informacja o tym, jak dobre stały się te narzędzia w przeciągu kilku ostatnich lat.
1: A gdzie kończy się inspiracja, zaczyna się po prostu kradzież twórczości przez AI, no i muzyków, którzy korzystają z tego typu pomocy?
2: To jest świetne pytanie, przy czym nie mnie jest to pytanie rozstrzygać, bo to pytanie już w tej chwili rozstrzygane jest w sądach. Jest cała masa pozwów, jest cała masa spraw sądowych i tak naprawdę prawo, które będzie zarządzać tym, w jaki sposób korzystamy z tych nowych narzędzi, dopiero powstaje. Czyli można powiedzieć, że my już jedziemy tą drogą, a ona jest asfaltowana kilka metrów przed nami.
1: Proszę pana, ja mam troszkę lat i pamiętam te dyskusje jeszcze na przykład z lat 70. czy 80., zwłaszcza 80., kiedy w grę zaczęła wchodzić muzyka samplerowa, oparta na tak zwanych próbkach branych z jednych utworów i kopiowanych do drugich. Wtedy no, rozgorzała taka dyskusja prawna też, ale też artystyczna. Powstawały takie zespoły jak KLF na przykład, Copyright Liberation Front, prawda? Które korzystały z takich
2: próbek,
1: prawda? Czy muzyka hip-hopowa, która korzystała na szeroką skalę z tego typu sampli właśnie. Czy mamy do czynienia z rozwinięciem jakby tych dyskusji, które już kiedyś na zasadzie właśnie takich dyskusji o postmodernizmie w muzyce rozgrywały się wcześniej?
2: Częściowo. Jakby ta technologia absolutnie nie zastąpi muzyków, ale zamieni, może zastąpi to, za co się płaci. No bo w latach 80., no nie wiem, automat perkusyjny też miał zastąpić perkusistów, a to się kompletnie nie wydarzyło, a w zamian za to powstało wiele gatunków muzyki elektronicznej, nie wiem, house czy techno i to jest również bardzo, bardzo wartościowa, interesująca pod względem artystycznym muzyka. Teraz pytanie brzmi, jakie znajdziemy zastosowania dla tych nowych technologii w muzyce i już takie zastosowania są znajdowane, chociaż to jest cały czas bardziej muzyka awangardowa, eksperymentalna, gdzie w zasadzie jakaś sieć neuronowa czy inny algorytm sztucznej inteligencji jest wykorzystywany jako instrument. No zupełnie inaczej wygląda natomiast właśnie kwestia tego, za co się płaci w takiej muzyce, powiedzmy, masowo produkowanej, bo sztuczna inteligencja jest w stanie produkować muzykę masowo, no i do jej treningu, do jej szkolenia wykorzystywane są bardzo często bezprawnie, bez licencji, bez uzyskania zgody, bezprawnie utwory już istniejące. Tutaj właśnie,
1: jest są takie gatunki jak mashup na przykład, prawda? Czyli takie mieszanie z tego, co już było, prawda? No, w momencie, kiedy w grę wszedł ten cytowany już przeze mnie postmodernizm, to kwestia oryginalności muzyki przestała być właściwie sprawą pierwszoplanową. Zgodzi się pan ze mną?
2: Tak, chociaż cały czas wydaje mi się, że jednak ludzie lubią słuchać innych ludzi. Zawsze interesuje nas, że za danym tworem czy utworem stoi jakiś człowiek, stoją jego decyzje, stoi jego historia. I to jest to, co nas zawsze przyciągało do słuchania właśnie jakiejś nowej ekspresji czy historii nowych ludzi.
1: A ja może przywołam ten słynny slogan z filmu Race.
2: Do słuchania właśnie jakiejś nowej ekspresji czy historii nowych ludzi.
1: A ja może przywołam ten słynny slogan z

0: eksperymentalnych są znajdowane znacznie właśnie ciekawsze zastosowania tych technologii. Warto też moim zdaniem to śledzić.
1: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Moim gościem jest dr Mateusz Modrzejewski z Politechniki Warszawskiej. Te pastisze, prawda, te jakby warianty starych utworów, czy to będzie cover na przykład, czyli nowe wykonanie w nowej aranżacji, czy jakiś fragment wysamplowany i wykorzystany ponownie w innym utworze, to jest rzecz już właściwie tak typowa, także na listach przebojów muzyki popularnej, że właściwie rzeczywiście chyba nie warto o tym mówić, bo to już jest nasza rzeczywistość. Ja pana zapytam może o coś głębszego właśnie, czy pan jako perkusista, ja chciałbym się odwołać do pana doświadczeń, czy pan analizując utwór, no pan wie o tym, że to nie jest tylko zapis nutowy, prawda, że to nie tylko w grę wchodzi to, jak to jest zapisane, czy w komputerze, czy w postaci partytury takiej tradycyjnej. Liczą się pewne niedoskonałości, prawda, oddechy, trzaski, szumy, mikrosekundy, przypadek, prawda. Czy AI
2: potrafi
1: to odtworzyć, żeby to miało taki rzeczywiście przypominający ten ludzki charakter?
2: Nagrania tworzy

0: tworzone przez AI w tej chwili brzmią rzeczywiście dosyć sterylnie. I to wynika ze sposobu, w jaki te algorytmy są uczone, bo one są uczone pewnego rodzaju, powiedzmy, uśredniania. Tak? Większość nagrań studyjnych, na których te algorytmy są uczone, no jednak brzmi dobrze, jest produkowana w pewnym standardzie i tak dalej. Więc te rozwiązania mają tendencję do tego, żeby zmierzać w stronę jakiegoś takiego uśredniania, ale tu mówimy o tych wielkich systemach, które amerykańskie korporacje próbują nam tutaj sprzedawać i wciskać jako no, zupełnie najnowsze, najlepsze osiągnięcie techniki. Natomiast wiele mniejszych modeli, które powstają w laboratoriach, czy to akademickich, czy właśnie w jakichś takich środowiskach artystycznych, gdzie po prostu zajawkowicze tworzą jakiegoś rodzaju nowe narzędzie czy nowe rozwiązania, one bardzo często brzmią ciekawie, właśnie potrafią odwzorowywać pewne niedoskonałości, albo nie generują muzyki zupełnie od zera, tylko tworzą jakieś zupełnie nowe właśnie brzmienia, ale już rolą człowieka jest to, żeby za pomocą tego brzmienia coś tam zagrać czy stworzyć.
1: A czasami zepsuć, prawda? Tak jak glitch na przykład, prawda? Coś zepsuć.
0: Tak, dokładnie. Prawda? Jednak ta niedoskonałość, ten element ludzki, no dla mnie cały czas, jakby ja zajmuję się naukowo tym tematem od wielu lat, ale jednak cały czas po prostu kocham muzykę, uważam, że muzyka jest czymś pięknym i ten element ludzki, ten element właśnie jakiejś niedoskonałości, element ryzyka, no jest czymś, co jest nie do zastąpienia.
1: No właśnie, to ryzyko jest wpisane często w komponowanie, prawda? Bo jeżeli przeanalizujemy historię muzyki XX wieku, tej, nazwijmy to poważnej, no mieliśmy do czynienia z absolutnym nowum, prawda? W postaci, nie wiem, szkoły wiedeńskiej, do dekafonii, prawda? Kiedy coś, co wydawało się kompletnym chaosem w muzyce, nagle stawało się czymś, co jest dla ucha człowieka traktowane jako pewna nowa harmonia. W muzyce popularnej, no muzyka lat 60., prawda? Muzyka psychodeliczna, która używała zupełnie innych, prawda, formuł komponowania, zrywała z tym klasycznym charakterem piosenki. No to też było zupełnie coś nowego, prawda? Z tą improwizacją, z tymi dodatkami technologicznymi, przeróżnymi, prawda, różnymi sprzężeniami gitarowymi i innymi efektami. Proszę pana, czy sztuczna inteligencja dzisiaj to będzie kolejny krok na tej właśnie drodze wymyślania nowych dźwięków? Czy sztuczna inteligencja stworzy nam coś, czego do tej pory nigdy, nigdzie nie słyszeliśmy?
0: Ja bardzo, bardzo na to liczę. To jest świetne pytanie i co ciekawe, niektóre z ośrodków, które właśnie historycznie zajmowały się rozwojem muzyki właśnie w harmonii z rozwojem technologii, na przykład francuski IRCAM, gdzie powstał serializm, czy inne właśnie takie nowatorskie metody kompozycji.
1: Szkoła na przykład, prawda?
0: Tak. Niektóre z tych ośrodków dzisiaj też zajmują się właśnie zastosowaniem sieci neuronowych czy innych algorytmów sztucznej inteligencji, więc patrząc na to i na tę odnogę rozwoju tych technologii jestem bardzo, bardzo optymistyczny. Natomiast musimy też pamiętać, że istnieje też ta odnoga, gdzie badane są no właśnie te zastosowania służące do po prostu masowej produkcji za pomocą algorytmów niekoniecznie uczonych w legalny czy etyczny sposób. Więc
1: czy to jest specjalnie oznaczane?
0: Tak, jak najbardziej powinno być. Są teraz, ja nie jestem prawnikiem, ale są teraz nowe regulacje, które wymagają tego, żeby to było oznaczane i w przeciągu najbliższych miesięcy w usługach streamingowych będziemy widzieć oznaczenia. To też jest ciekawe pole badawcze, bo czym innym jest jakieś, powiedzmy, detekcja utworów w całości wygenerowanego przez AI, ale co jeżeli wygenerowaliśmy na przykład tylko wokal albo tylko gitarę? No problem się staje wtedy znacznie trudniejszy, więc tutaj też my jako naukowcy mamy bardzo dużo roboty.
1: Doktor Mateusz Madrzejewski z Politechniki Warszawskiej.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj bardzo ważnym tematem w Polsce nie tylko jest pieniądz ze względu na inflację, na Nowy Ład i tak dalej, i tak dalej.
2: Dlatego postaramy się odpowiedzieć na pytanie, gdzie pieniądze są za las?
3: Tak, bo wiemy, żeście gdzieście byli, gdzie żeście jest... coście robili, to my wiemy to.
1: I gdzie jest Stachu?
2: Tak między innymi o tym, nie, a tak naprawdę to będzie w historii dla dorosłych o historii pieniądza.
3: Skąd się wziął, po co i dlaczego? Dlaczego Fenicjanie, to jest najważniejsze pytanie, dlaczego Fenicjanie wynaleźli tak mało pieniędzy?
1: Ale zanim przejdziemy do meritumu sedna, rzućmy kursantów na ogólne tło teoretyczne.
2: Bardzo dobry plan.
1: Pieniądze.
2: Tak jest. Tak.
3: Sytuacja pieniędzy nie jest najlepsza, powiedzmy sobie to wprost, i nigdy nie była. Człowiek bowiem od samego początku pieniądze źle traktował.
2: Tak, znęcał się nad nimi okrutnie. W dawnych czasach panowało straszne na tym polu okrucieństwo. Każda, nawet najmniejsza moneta była bita.
1: No takie mieliśmy czasy. No. Czarownicę palono na stosie, to i pieniądz był bity.
3: Przeważnie bili królowie. I, o ironię losu, wizerunki tych, co bili, umieszczało się na monetach, a teraz się umieszcza na banknotach, prawda?
2: To nasze banknoty to są prawdziwe listy gończe. Ceną za głowę okrutnika.
1: Tak, historia niestety nic nas nie nauczyła. Spotkałem niedawno na ulicy znajomy majątek. Strasznie sponiewierany, pytam, co się stało. Majątek mi odpowiada, łkając, że ktoś go zbił. No tak nie można.
3: Nie można, ale zostawmy te nonsensy. Wróćmy do najwcześniejszej historii pieniądza. Na początku nie było pieniędzy.
1: Nie było.
3: Ludy wędrowne, tak zwani nomadzi, one produkowały i zdobywały potrzebne rzeczy i jedzenie na bieżąco. Łaziły te ludy, żeby coś zdobyć, prawda? Nie miały te ludy pieniędzy. Tu coś upolowały, tam coś znalazły. Trochę sobie tam muchę ludy zjadły. No tak to wtedy było, prawda? No
2: wypisz, wymaluj emeryci w Polsce. Tacy nomadzi systemu emerytalnego.
3: Dokładnie. Generalnie ludzie pierwotni typu jaskiniowiec, typu włochaty stwór, nie mieli gotówki i zauważmy, jakoś funkcjonowali.
1: A może, ale wszyscy nie żyją, bo umarli. No. To wskazuje, jak ważny jest pieniądz. Gdyby nie było pieniądza, to trzeba by go było wymyślić.
3: Właśnie, i do tego doszło. Uwaga, co było na początku? No
1: na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo.
3: Kuźwa, no nie da się z wami, no przecież, no... Czy ja mogę prosić o przeprowadzenie jakichś rezerwowych prowadzących?
2: Nie, takich? Niestety, w tej cenie jest tylko tych dwóch wybrakowanych, także...
3: Dobra, co było na początku zamiast pieniędzy?
1: No nie wiem, zboże, koraliki...
2: Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie.
1: A z ptaków kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy, cietrzewie?
3: Cietrzewie też, czyli była wymiana na początku zamiast pieniędzy, tak zwany barter był. I wszystkie te rzeczy nosiły nazwę wspólną płacidło.
2: Płacidło. Ale nie, fajne, polskie, bo tam dwa razy eł to takie profesjonalne słowo. Podoba mi się płacidło.
1: Dzień dobry, pan płaci kartą czy płacidłem?
3: Nie, na przykład znalazłem taką informację dotyczącą wczesnych wymian handlowych, że w Polsce popularnymi płacidłami były skóry kun i wiewiórek, bursztyn, płótno i pręty żelaza.
2: Strasznie niewygodnie się to w portfelu musiało nosić.
1: No, pręty żelaza wystają z przegródek.
2: To jest nic, a skóra wiewiórki ci się zmechaci i całą wypłatę szlak trafi.
1: Dzisiaj historia dla dorosłych, czyli dzieje historii w ujęciu radiowców bez cenzury. Dziś najwcześniejsza historia pieniądza w ujęciu korpuskularnym.
2: Tak, nie wiemy, co to jest ujęcie korpuskularne, ale brzmi na tyle rozsądnie i naukowo, że go używamy.
1: Przypomnę, mówiliśmy o wymianie barterowej, czyli towar za towar, która wystąpiła, jak ludy wędrowne się osiedliły. Uzupełnijmy te informacje.
3: Tak. Mówiliśmy, że towar, którym wcześniej ludzie płacili za inny towar, nazywano płacidło.
1: Tak.
3: Bo się płaciło, no, tym, prawda? Natomiast towar, który kupowaliśmy, znaczy ludzie pierwotni kupowali za płacidło, nazywano kupidło.
2: Kupidło mogło...
3: Kupidło.
2: Czekaj, ale kupidło mogło stać się płacidłem i odwrotnie.
1: No tak, tak.
3: Cicho. Nie był to wygodny sposób płacenia, bo dajmy na to obywatel pierwotny, prawda? Miał byka. No nie jeden miał byka.
1: Miał.
3: I chciał nabyć dzbanek miodu. No to jak miał podzielić byka? Całego nie da za miód przecież, prawda?
1: No tak, posiadacz garnków z miodem, dajmy na to, mówi właścicielowi byka, potrzebuje 5 kotletów.
3: Tak, i często dochodziło do tego, że za byka obywatel nabywał w cholerę garnków miodu, które potem No co z nimi zrobisz? No nic, no musiał wymieniać na kury, na jajka, na skórę jelenia czy na seks. No.
2: Tak, ta wymiana barterowa jest popularna do dziś. Pamiętamy aferę praca za seks. Tak. No. To jest właśnie to.
3: Jak się rzekło, wymiana towarowa nie była wygodna, dlatego ludzie wymyślili, żeby płacić liśćmi. Takimi z drzewa, prawda? Każdy miał swoją jaskinię wypchaną szmalem i musiał spać na weranie. No. Tak było wtedy.
1: Drzewa traktowano jak bankomaty. Jak walnęła inflacja, to się nasze pierwotne negusy no nie mogły wyzbierać.
2: Jaskiniowi ekonomiści modlili się o zimę.
1: Tak, bo powstała zatem konieczność zastąpienia liści.
3: Dlatego postawiono na kamienie. Stąd zresztą nazwa epoka kamienia, prawda? Ale sytuacja z inflacją znowu się powtórzyła, a nawet było gorzej, bo uwaga, w zimie kamienie też są.
1: No.
3: Są też, tak.
2: Postawiono wtedy na grudki kruszcu, później monety i w końcu pojawił się pieniądz papierowy, tak zwany banknot.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dobrze, dobrze, ale mamy dzisiaj temat taki na bogato. Hajs, gotówka, pieniądze, mamona i ogólnie takie, takie.
2: Tak, obiecaliśmy opowiedzieć o powstaniu banknotów, ale zanim przejdziemy do papieru, powiedzmy, czym się wymieniano w zależności od regionu świata.
1: Tak, tak, to jest ciekawe. Tak.
3: U nas w starej Polsce, jak mówiliśmy, był to bursztyn, skóry kun, skóry wiewiórek czy płótno, a w Chinach na przykład jedwab.
1: No to na jedwab jakby się To mieszka pierwszego narysujesz, nie?
2: No to Chiny, dobra. A nie wiem, Indie?
3: W Indiach tam... i w Japonii no to muszlami się płaciło. Ale to było takie... płacidło kupidło.
1: Muszle takie, tak? Muszle. Takie z wolno opadającą deską?
2: Dokładnie, ale to już jak byłeś dyrektorem. Bo jak byłeś na średniej krajowej, to musiałeś z takiej muszli wydać.
3: Tak, a jeszcze jest Ameryka Środkowa, tutaj jest opisana. Ja dotarłem do takich informacji. Tam płacono często ziarnami kakaowca i herbatą.
1: No, to już byś z głodu nie umarł.
2: Tak, pod warunkiem, że herbatę jadłeś razem z torebką.
3: No ale tak jak mówiliśmy, po jakimś czasie gościu ze skórą kuny w portfelu popatrzył na gościa z kieszeniami wypchanymi herbatą i mówi: ej, a może byśmy coś z tym zrobili?
1: I zorganizowali kuna party dla wszystkich znajomych?
3: To pewnie też, ale że to historia dla dorosłych, no to żebyście coś z tego wynieśli, to teraz zupełnie na poważnie, uwaga, wjeżdża historia pieniędzy papierowych.
1: Wreszcie.
2: No. Nie mogłem się doczekać, a nie tylko tymi drobnymi płacić.
3: No więc pierwsze papierowe pieniądze to jakieś pojawiły się 1000 lat temu w Chinach.
1: Znając Chińczyków, już wtedy były plastikowe i na baterie, co?
2: Tak, i jak zapłaciłeś, to i tak szły kurierem 2 tygodnie.
3: No. Nie, a teraz uwaga, Chińczycy 1000 lat temu. A pierwsze papierowe pieniądze w Europie, jak myślicie, kiedy?
2: 900 lat temu.
3: A pomylił się pan jedynie o 500 lat. 1661 rok, wtedy pierwsze papierowe pieniądze pojawiły się w Europie.
1: Mordeszkę, to my jesteśmy 700 lat za Chińczykami.
3: Wiesz, my to za dużo powiedziane, bo w 1661 roku papierowe pieniądze wypuszczono w Szwecji.
2: W Szwecji? To pewnie Szwecji. Dostawałeś w częściach razem z instrukcją i musiałeś sobie poskręcać, nie?
1: Tak. Teraz o tym, skąd się wzięła złotówka.
3: Bo ja o tym film zrobiłem u siebie na kanale na YouTubie, to się wypowiem. Otóż złoty polski, uwaga, istniał w XV wieku, ale jako jednostka obrachunkowa.
2: Czyli nie, że baba szła na targ ze złotówką, ale jakiś tam włodarz się liczył z wasalami i królem na złote, tak?
3: Dokładnie. I ówczesny złoty to było 30 srebrnych groszy. Właśnie grosz, srebrny grosz to była wówczas taka polska jednostka monetarna.
2: Czyli baba szła na targ z groszami.
3: Tak.
1: Jak złotówka to 30 groszy, to na złote to 60 groszy.
3: Tak.
1: 3,50, czyli 3,5 złotego to 105 groszy.
3: Dokładnie, a żeby było jeszcze łatwiej, to grosz jeden to było 18 denarów.
2: Więc złotówka to było 540 denarów.
3: Dokładnie.
2: A 3,5 złotego to... A idźcie w cholerę, to już bym wolał, żeby mi nie wydawali reszty.
3: Tak jest. I za Zygmunta...
1: Mogę być winna denara?
3: Za Zygmunta II Augusta zaczęto bić 30-groszówkę jako...
2: Za co?
3: No w ogóle go zaczęto bić jako tak zwanego półkopka.
2: Czekaj.
3: Taki pieniądz, półkopek. Kopa to jest 60, więc 30 groszy to był półkopek. Taki, no prawie że złoty, prawda, półkopek.
1: Nie wiem, dlaczego u nas nigdy nic nie mogło być normalne.
3: Tak już wydało, no. I potem w XVII wieku, po potopie, bito u nas złotego, ale ze srebra.
2: Czemu mnie to nie dziwi?
3: Ten srebrny złoty nazywał się tymf. To była taka dosyć kiepska moneta o bardzo małej wartości.
1: Dobry żart, tymfa wart, mówi się. To o tym pieniądzu właśnie,
3: dokładnie,
1: tak?
3: Dokładnie właśnie, tak. Potem przyszły zabory i w Królestwie Kongresowym istniał polski złoty, ale on wart był dla odmiany 15 kopiejek.
2: Dobrze, że...
1: Goście w kantorach to chyba oszaleni.
2: Dobrze, że nie byłem polską babą idącą na targ. Ja też bym oszalał.
3: Ale czekajcie, bo żeby babom było łatwiej, to w Galicji też był polski złoty, ale ten polski złoty galicyjski stanowił 1/4 guldena, czyli złotego reńskiego.
1: Znam.
3: Co znasz?
1: Koło myńskie za 4 reńskie. Koło nam się połamało, 4 reńskie kosztowało, a my wszyscy bęc. Ja śpiewałem to w przedszkolu. No. Z sukcesami.
3: I widzicie, ślady dawnych walut pozostały w dziecięcych rymowankach, prawda? 4 reńskie, sprawdziłem ile to. I to były półroczne zarobki dziewki służebnej w XVIII wieku.
2: To ja jeszcze powtórzę jedną rzecz, że to historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury, jeśli ktoś w tym momencie włączył radio. I dzisiaj w krótkiej historii forsy złotówka.
3: Złotówka. Jak powstała nowa Polska zaraz po zaborach, kojarzymy, tam 100 lat temu z okładem, to wtedy nasz rząd mówi: ej, chłopaki, musimy mieć swój polski pieniądz.
1: To czym się płaciło wcześniej?
3: No wcześniej w zaborze rosyjskim były ruble i kopiejki, w niemieckim były marki i fenigi, w austriackim były korony i halerze albo hrywny ukraińskiej, a na północy Polski były ruble Banku Wschodniego. I to wszystko zastąpiła marka polska.
2: O właśnie, marka polska. Komu to przeszkadzało?
3: A wiesz co, nikomu, ale się rozstrzelała inflacja. Jak pisze Józef Andrzej Szwagrzyk w książce Pieniądz na ziemiach polskich, w 1918 roku pół kilo chleba kosztowało 3 marki polskie. W 20 5 marek, w 21 35 marek. Taka inflacja. A początkiem 23 roku 600 marek.
2: Za pół kilo chleba.
3: Tak jest.
1: To czekaj, chcesz powiedzieć, że nasza inflacja Anno Domini 2022 to małe miki przy tym?
3: Malutkie.
2: Nie, ale ona się dopiero zaczyna, także za chwilę 500 plus to wystarczy na waciki.
3: Tamta też szalała, uwaga. W maju 23 roku pół kilo chleba kosztowało 1000 marek, we wrześniu 16 tysięcy marek, w grudniu 96 tysięcy marek. Dolar w 19 kosztował 120 marek, a w 23 6 milionów 400. I zaczęto drukować banknoty o nominale 10 milionów.
1: Tym, bo jak teraz inflacja się rozkręci, to nam za chwilę królów na banknoty braknie.
2: A nie, to spokojnie, to się zrobi milion z marylą, albo nie wiem, 5 milionów z zenkiem. Będzie.
3: Dobra, to wracamy do Polski sprzed 100 lat. Rząd uznał, że zrobimy swoją walutę, opartą na złocie. Tak fajnie, nowocześnie. Chciano mieć zabezpieczenie w kruszcu na pieniądze, prawda? Skupowano w ogóle wszystko, co złote. Złote monety, obrączki, pierścionki.
1: Aha, i stąd złotówka.
3: No, być może. Pierwotnie miał być lech polską walutą. Miał być pol. Miały być piasty albo kościuszki. Ale wybrano nazwę złotówka.
2: I dobrze, bo to płacić za jajka, nie wiem, 7 kościuszków, albo 5 polów za litr benzyny.
3: Czy 6 polów to jest?
2: Piwo za 4 lechy, albo za 3 piasty. Chociaż to pewnie byśmy przywykli.
3: Pewnie tak. No, w 1924 roku złoty polski wszedł do obiegu. Miał wartość 1/3 grama złota. Taką samą jak wówczesny frank szwajcarski. Bardzo fajna, bardzo stabilna waluta. No i mieliśmy nowoczesne banknoty zabezpieczone znakiem wodnym.
1: I fajnie. I oby złotówka z nami pozostała na lata i niech jej będzie dużo.
3: Tak.
1: I niech każdy ma tyle, by trochę wydać na głupoty, trochę odłożyć, a trochę dać potrzebującym.
3: Ale też, żeby nie było potrzebujących, ja bym tam tak chciał.
1: Tak.
3: Żebyś tak chodził, komu złotówkę i żeby nikt nie wyciągnął ręki.
1: I tym optymistycznym marzeniem kończymy chyba nasze dzisiejsze spotkanie.
3: Wiele rzeczy różnych zostało dzisiaj powiedziane.
2: Tak, ale jeszcze jedna rzecz nie była powiedziana.
3: Jaka?
2: Siała baba mak, nie wiedziała jak.
1: Nie, to bez
3: dziadek
1: bez
3: wiedział, nie powiedział, a to było tak.
2: Zawsze mnie to zastanawia, dlaczego dziadek jej nie powiedział.
3: A mnie zastanawia, czy to nie byli narkomani.
2: Może.
1: No, a dlatego właśnie był na haju. Ale powiedzmy jeszcze, gdzie można nas słuchać oprócz RMF FM.
3: O, bracie,
2: Panie, gdzie chcesz? Na rmfon.pl na przykład podcasty ze wszystkich odcinków historii dla dorosłych,
1: Ktoś w górach na Giewoncie można?
3: W Krakowie, w barze Południe nas można słuchać, bo ja tam ostatnio byłem i lecieliśmy. Znaczy radio leciało, bo wtedy ja byłem w barze, więc to nie my.
1: A czy nasze radio odlatuje na zimę do ciepłych krajów? Nie. Dlatego może nas w zimę słuchać.
3: Kończmy to. Tą wieczorną porcję nonsensu. Kończmy.
2: A z tą porcją nonsensu żegnamy się my, Jacek Tomkowicz,
1: Tomasz Olbratowski
3: i Przemysław o dżinsowych oczach. Pa, pa.

0: Zbliża się godzina pierwsza, więc to czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Burze i ulewy tej nocy przechodzą nad Polską. Najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. Zielone światło dla Trumpa. Budowa sali balowej przy Białym Domu na razie może być kontynuowana. Na wyspach uchodźcy dostaną brytyjski przewodnik. Są w nim zasady prawa i zwyczaje mieszkańców wysp. To będzie burzowa i deszczowa noc. Alerty synoptyków obejmują m.in. Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolskę, Mazowsze i Podlasie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego, a miejscami nawet trzeciego stopnia najwyższego. A najpoważniejsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze oraz w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim. Tam suma opadów może przekroczyć nawet 100 mm. Możliwe są gwałtowne wezbrania rzek i podtopienia. W wielu regionach obowiązują też alerty drugiego stopnia przed burzami z ulewami do 55 mm. i porywamy wietru do 115 km na godzinę. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apeluje, by unikać otwartych przestrzeni. W centrum Katowic przed jednym z supermarketów płonie kilka budek na targowisku. Jak informuje Straż Pożarna, na miejscu pracuje już kilka zastępów, ale na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie ma też jeszcze informacji o źródle ognia. Policjanci po wielogodzinnej obławie chwytali wczoraj dwie osoby, które w środę wieczorem uciekły policjantom podczas kontroli drogowej w Jodłowej w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Funkcjonariusze mieli znaleźć przy nich znaczne ilości narkotyków. Dla mieszkańców przyczyna to była ciężka noc.
1: Ogromna ulga była, bo w 2021 roku taka podobna akcja była z panem Jaworkiem, gdzie też na naszych terenach był tu poszukiwany i też była wielka obawa, co, gdzie, no bo wszyscy żeśmy wiedzieli, że to była osoba uzbrojona.
2: Widzę po mieszkańcach, że każdy odetchnął, że akcja zakończona. Dużo było służb ściągniętych z sąsiednich powiatów, jak powiat rzeszowski czy powiat tarnowski. Bogu dzięki, udało się zakończyć z sukcesem całą akcję i możemy teraz odetchnąć, no i żyć jak dotychczas.
0: Usłyszał wczoraj od pani Edyty i sołtysa miejscowości Grzegorza Podrazy nasz reporter Paweł Konieczny.
3: To są fakty RMF FM.
0: Donald Trump dostał zielone światło, by kontynuować budowę sali balowej przy Białym Domu. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tymczasowo wstrzymał wykonanie wcześniejszego nakazu sądu apelacyjnego, który nakazywał zatrzymanie prac. Sprawa dotyczy m.in. tego, czy prezydent miał prawo rozpocząć inwestycje bez zgody Kongresu. Administracja Trumpa przekonuje, że budowa jest ważna dla bezpieczeństwa prezydenta, jak i państwa. A według władz projektu ten jest już gotowy w 65%. Poszukujesz azylu? Dostaniesz książeczkę. Rząd w Londynie opublikował specjalny przewodnik, tłumaczący zwyczaje Brytyjczyków i zasady odpowiedzialności karnej obowiązujące na wyspach. Będzie wręczany uchodźcom, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii nielegalnie. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
4: Broszurka tłumaczy imigrantom zasady równouprawnienia płci, jakie obowiązują na wyspach, oraz szczegółowo wyjaśnia, czym jest dobrowolna i wyraźna zgoda na kontakt seksualny. Poucza także, by nie zaczepiali nikogo w przestrzeni publicznej. Opozycja parlamentarna zarzuciła rządowi hipokryzję, twierdząc, że wydanie takiego przewodnika stanowi pośrednie przyznanie się do tego, że niekontrolowana migracja stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Wielkiej Brytanii.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Czy Maciej Berek to dobry kandydat do Trybunału Konstytucyjnego? Czy były minister w rządzie Donalda Tuska uzyska w koalicji rządzącej zgodę na to kandydowanie? Między innymi o to Piotr Salak pytał Dorotę Łobodę, rzeczniczkę Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.
5: Się podpisała pod wnioskiem z poparciem kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
6: Tak.
5: Podpisała się. Podpisa. I pani się podoba ta kandydatura, rozumiem, tak? Bo to nie jest tożsame, wie pani o tym?
6: To jest kandydatura człowieka, który ma wszelkie kompetencje co do tego, żeby zasiąść w Trybunale Konstytucyjnym.
5: No tak.
6: I co do tego nie miałam żadnych wątpliwości.
5: A z kolei Maciej Tomczykiewicz, czyli pani kolega z klubu, podpisuje się, ale potem publicznie mówi, że mu się ta kandydatura nie podoba i co poniesie za to konsekwencje?
6: Nie, to każdy ma prawo wyrażania swojego zdania. Rozumiem, że się do rekomendacji klubu, natomiast ma poważne wątpliwości co do tej kandydatury i ma do tego prawo.
5: To po co podpisywał, pani posłanko?
6: To już jest pytanie do Macieja Tomczykiewicza. Rozumiem, że swoje wątpliwości wyraża i pokazuje, że nie do końca to jest tak, jak on by chciał, natomiast uznaje, że jednak mądrość klubu, mądrość premiera jest większa i pod tą kandydaturą się podpisał.
5: Podpisywał, bo musiał?
6: Nie, nie ma takiej u nas dyscypliny, że trzeba koniecznie podpisywać. Pamiętajmy, że pod każdym wnioskiem czy projektem ustawy wystarczy, że podpisze się 50 posłów. Nas jest w klubie blisko 160 osób, więc naprawdę każdy może wybrać sobie projekt, pod którym się podpisuje. Nie ma żadnego przymusu.
5: Ale nie wiadomo, czy współkoalicjanci się pod tym, pod tą kandydaturą, mówiąc w przenośni, podpiszą, bo i Lewica, i PSL, i Polska 2050, wszyscy mówią, że kandydatura Macieja Berka to nie jest dobry pomysł.
6: Nie wszyscy. Oczywiście w każdym z tych klubów znajdują się osoby, które publicznie krytykują ten pomysł, ale są też takie, które doceniając kompetencje Macieja Berka, mówią, że za tą kandydaturą zagłosują. Mamy czas teraz we wrześniu na negocjacje z koalicjantami. Będzie też posiedzenie komisji, która będzie opiniowała tę kandydaturę.
5: A jeżeli przegracie
6: moment na przekonanie. No taka jest polityka, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ja cały czas wierzę, że Maciej Berek przekona posłanki i posłów koalicji 15 października do tego, żeby oddali swój głos na niego.
5: A jest możliwe wycofanie tej kandydatury pani zdaniem?
6: Nic na to nie wskazuje, natomiast oczywiście jeśli się okaże, że nie mamy większości, że tutaj koalicjanci jednak cały czas protestują, no to będziemy się zastanawiać. Natomiast w tym momencie jesteśmy przed całym procesem powoływania Macieja Berka. On się dopiero rozpoczął w chwili złożenia tego wniosku i każdy będzie mógł zadać pytanie kandydatowi, wysłuchać jego argumentów, wysłuchać argumentów osób, które tego kandydata zgłosiło i podjąć decyzję.
5: Lex szarlatan wysłany przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego.
6: Tak naprawdę to tak jakby zawetował prezydent.
5: Będziecie pisać na nowo w tę ustawę? Będziecie debatować nad tym projektem, który ma złożyć prezydent? Czy w ogóle ta sprawa w takim razie znika?
6: Z całą pewnością powrócimy do tego projektu i z całą pewnością nie satysfakcjonują nas rozwiązania, które zaproponował pan prezydent, bo wyłącznie zmiany w kodeksie karnym, które sprawią, że będzie można ukarać osobę, jeśli już ktoś umrze z powodu oszustwa i nieuczciwych pseudomedycznych praktyk, to jest za mało. My musimy ostrzegać obywatelki i obywateli. My musimy ukrócić tego rodzaju szarlatańskie działania, zanim te osoby wyrządzą realne
5: czyli
6: szkody.
5: Czyli jeszcze raz próba, rozumiem,
6: będziemy próbować jeszcze raz, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że osoby chore onkologicznie, dzieci, osoby, które dają się nabierać oszustom, którzy mówią, że są lekarzami i oferują pseudomedyczne praktyki, powinniśmy te osoby chronić.
5: A jeżeli prezydent zawetuje również zmiany podatkowe, to...
6: No to będzie odpowiedzialny za to, że duża grupa osób, nawet 3,5 miliona osób nie zyska pieniędzy, które mogłyby zyskać, gdyby
5: pani,
6: ta ustawa weszła.
5: Słyszała pani, co mówią specjaliści, że to kosmetyczne zmiany w gruncie rzeczy w strukturze podatków.
6: Ja nie wiem, czy to kosmetyczna zmiana, jeżeli ona będzie dotyczyła 3,5 miliona obywatelek i obywateli. I to jest zmiana, której ci obywatele oczekiwali, więc to nie jest zmiana kosmetyczna. Na razie jesteśmy na początku tej drogi. Oczywiście pan prezydent może, jak zawsze, w trakcie prac legislacyjnych zgłaszać swoje uwagi. Mam nadzieję, że będzie to robił w trakcie, a nie, że zrobi to na samym końcu, wetując na przykład ustawę, tak jak to zwykł był czynić.
5: Pani posłanko, jeszcze chciałem wrócić do kandydatury Macieja Berka, bo rzeczywiście bardzo mocny list wystosowały organizacje społeczne. Organizacje społeczne takie, które bardzo bliskie są Koalicji Obywatelskiej, bo chociażby mówimy o Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o Instytucie Spraw Publicznych, o Lepszej Demokracji, Fundacji Wolność. No, długa jest ta lista i słowa też są bardzo mocne. Mówiąc wprost, nawołują do tego, żebyście wycofali się z tej kandydatury.
6: Czytałam ten list, rzeczywiście jest mocny, rzeczywiście to są organizacje, które bardzo cenimy i mam nadzieję, że Maciej Berek, do którego również kierowane są te słowa, będzie miał okazję, żeby przekonać członkini i członków tych organizacji do swojej kandydatury. Na tym etapie z całą pewnością kandydatura nie będzie wycofana.
5: Współkoalicjanci mają też żal, że nie było żadnych uzgodnień, że to było zaskoczeniem dla współkoalicjantów, którzy tworzą koalicję rządzącą, to zgłoszenie Macieja Berka jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego
6: ale
5: to
6: ja
5: nie było
6: słyszałam głosów Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mówiliby, że byli zaskoczeni
5: czyli
6: tą
5: oni wiedzieli,
6: kandydaturą.
5: Tak?
6: Dlatego myślę, że rozmowa, którą odbywał premier Donald Tusk tuż przed ogłoszeniem tego pomysłu z liderami partii koalicyjnych, mogła również tego dotyczyć. Ja nie wiem oczywiście, czego ta rozmowa dotyczyła, natomiast nie słyszałam liderów partii koalicyjnych, którzy mówiliby, że byli tą decyzją zaskoczeni.
5: Sama Koalicja Obywatelska głosowała i wielokrotnie optowała za ustawą, która stawiała pani, kładła na stole tę czteroletnią karencję między sprawowaniem funkcji politycznej, a ewentualnym kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz co?
6: Tak, próbowaliśmy wszelkimi metodami zaprowadzić ład poprzez ustawy w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowaliśmy również w tej ustawie, o której pan wspomina, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani większością 3/5 w parlamencie, co sprawiłoby, że konieczne byłoby porozumienie pomiędzy opcją rządzącą a opozycją. Te rozwiązania nie znalazły poparcia ani w opozycji, ani u pana prezydenta.
5: To dlatego wejdzie się z drzwiami,
6: więc,
5: rozumiem.
6: Próbowanie ponownie użycia tych samych rozwiązań da dokładnie ten sam skutek, czyli weto pana prezydenta. W związku z czym zarzuciliśmy już pomysł zmian ustawowych, bo widać, że nie ma żadnej woli współpracy po stronie prawicy.
5: Czy to znaczy, że będziecie robić z Trybunałem Konstytucyjnym tak jak z mediami publicznymi na początku swojej kadencji?
6: Nie, w Trybunale Konstytucyjnym będziemy działać powoli, nie gwałtownie, nie raptownie. Media publiczne wymagały natychmiastowego działania i odcięcia po prostu propagandy i dezinformacji, które te media za czasów Prawa i Sprawiedliwości rozsiewały. Tutaj konsekwentnie wybieramy prawidłowo kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Maciej Berek będzie kolejnym, 8. już prawidłowo powołanym sędzią.
5: Czy Anna Konieczyńska już złożyła wniosek, w którym odwołuje się od wykluczenia z Platformy?
6: Tego nie wiem. Wiem, że została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Sąd Koleżeński tak zadecydował. Nie sądzę, żeby chciała się odwoływać, bo wydaje się, że powody, dla których została najpierw zawieszona, a potem wykluczona, są na tyle mocne i oczywiste, że trudno mi sobie wyobrazić zmianę decyzji Koalicji Obywatelskiej.
5: W tamtejszej Koalicji Obywatelskiej nie powinny zostać rozwiązane struktury?
6: Myślę, że to jest opcja atomowa, która w tym momencie nie jest konieczna. Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości są z partii wykluczane i tutaj nie ma krycia swoich, nie ma ucieczek do różnych innych krajów, jak to czynią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli u nas dzieją się nieprawidłowości, osoby za nie odpowiadają bezpośrednio.
5: Ale pani wie doskonale, że i zgadzamy się co do tego, że za mniejsze przewinienia Donald Tusk rozwiązywał struktury regionalne. Prawda? Chociażby mówię o małopolskich strukturach regionalnych Koalicji Obywatelskiej, a tutaj w przypadku Dolnośląskich nie robi nic, po prostu.
6: To nie jest tak, że nie robi nic.
5: Nie rozwiązuje struktur.
6: Nie rozwiązuje struktur. No tutaj oczywiście to jest decyzja przewodniczącego partii, czyli Donalda Tuska. Jeżeli chodzi o Małopolskę, no to faktycznie tam dosyć spektakularną klęskę ponieśliśmy, przegrywając wybory, czy przegrywając referendum. Natomiast tutaj to są punktowe nieprawidłowości, na które jest po prostu natychmiastowa reakcja.
0: Zapewniała Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Mamy koniec sierpnia, czyli czas, gdy rodzice najczęściej kupują wyprawki szkolne. Dlatego dzisiaj w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 zajmujemy się kosztami wyposażenia dziecka do szkoły. No i mamy łączność z naszym wozem satelitarnym. Witamy serdecznie Agnieszkę Wyderkę.
2: Dzień dobry.
1: W centrum pięknego miasta Łodzi. Określisz tak dokładnie, konkretnie miejsce, w którym się znajdujesz?
2: Mogę powiedzieć, że jest to skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza. Takie centrum też handlowe. Na pewno tutaj będziemy mieli wielu rozmówców, na to oczywiście liczę i myślę, że na gorąco też będą mogli dzielić się swoimi wrażeniami, odczuciami dotyczącymi tych zakupów szkolnych.
1: Tak, na to bardzo liczymy. No, centrum handlowe to jest bardzo wyraźny sygnał. Zacznijmy od tego, ile w tym roku realnie rodziców będzie kosztowała wyprawa. Prawka szkolna. Bez teorii. Praktyka.
2: Najwięcej rodziców szacuje, że na ten rok szkolny będą musieli wydać od 250 do 500 zł, ale jednocześnie zakładają, że do tej podstawowej sumy będą musieli dołożyć jeszcze 200-300 zł.
1: Czyli 300 plus.
2: Oczywiście, to, tak, ale to już z własnej kieszeni i z domowego budżetu. Oczywiście są też tacy rodzice, którzy będą mogli i chcieli wyłożyć na dziecko nawet do 1500 zł. Pierwsi rodzice, z którymi rozmawiałam o kosztach wyprawki, uważają, że 300 zł to może być jednak za mało na jednego ucznia.
3: Wydaje mi się, że faktycznie trzeba troszkę będzie dołożyć.
2: Że to 300 jednak nie wystarczy.
3: Wydaje mi się, że nie.
4: Jak się ma dużo dzieci, no to jednak no, trzeba trochę wydać pieniędzy na to wszystko, ale no myślę, że nie jest źle.
2: Tak całkiem optymistycznie ocenia to ojciec trojga dzieci, ale tylko dwoje na razie chodzi do szkoły.
1: Agnieszko, no pieniądze ważna rzecz, wiadomo, tak. Ale nie tylko o kasie, o forsie będziesz rozmawiać z rodzicami.
2: Oczywiście. Zapytam ich także o to, co decyduje przy wyborze artykułów plastycznych. Marka, jakość, cena, a może ulubiony bohater lub motyw graficzny dziecka.
1: No właśnie, mody są ważne.
2: Jasne, zwłaszcza w szkole. Oczywiście ważne jest też angażowanie dzieci na takich wspólnych zakupach. Czy rodzice to robią, a może rodzice kierują się swoim osądem i zdrowym rozsądkiem.
1: To jest dobra szkoła życia, prawda? Takie wspólne zakupy.
2: Absolutnie. I od razu nauka oszczędzania. Będę chciała też dowiedzieć się, kiedy jest najlepszy moment na kupowanie wyprawki i co jest najdroższe na tej długiej liście potrzeb. Sprawdzę też, jak szkoły mogą pomóc rodzicom w udźwignięciu tego ciężaru wyposażenia ucznia na nowy rok szkolny.
1: Najdrożsi rodzice, drodzy uczniowie, wy też możecie wziąć udział w naszej dyskusji. Zapraszamy serdecznie razem z Agnieszką Wyderką. Połączymy się z Agnieszką ponownie dzisiaj. Już wkrótce zresztą. Czekamy na wasze SMS-y. 3322, telefony 12 200 0012 lub mail radio@rmf24.pl. No właśnie, jak to się zwykle mówi, płaczecie i płacicie, czy może z radością kupujecie przybory?

0: Czas na porcję informacji w RMF FM.
1: Pytamy was, drodzy rodzice, dzisiaj o zakupy związane ze szkolnymi potrzebami waszych dzieci, a więc te wszystkie przybory, zeszyty, podręczniki, stroje, buty itp. itd. SMS 3

0: 322, mail radio małpa rmf24.pl, telefon 12 2 miliony 12. Zwracam się do rodziców, a tu babcia do nas napisała, słuchajcie, najpiękniejszy koniec lata to wyjazd z wnukami na weekend połączony z zakupami w jakiejś galerii handlowej. Ten błysk wdzięczności w oczach z powodu nowych butów czy spodni, bezcenny, przyznaje pani Rajmunda z Wrocławia. No, taka babcia to prawdziwy skarb. No ale jeśli babcia nie pomoże, jeśli babcia nie dołoży, rządowy program Dobry Start zapewnia 300 zł wsparcia na wyprawkę szkolną. Jednak to, jak słyszymy, za mało na pokrycie podstawowych kosztów. W tej kwocie nie ma stroju galowego ani podręczników. Dodatkowe wydatki to także zajęcia pozalekcyjne i wycieczki klasowe. Wniosek? Utrzymanie dziecka w szkole to coraz większe obciążenie dla domowego budżetu. Opinie w Centrum Łodzi zbiera nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Ponownie łączymy się z naszym wozem satelitarnym w Centrum Łodzi. Agnieszko, jak inflacja odbija się na takich szkolnych zakupach?
1: No oczywiście ona powoduje, że wszystkie te artykuły, zarówno podstawowe, jak i te nieco bardziej luksusowe do szkoły, z roku na rok są coraz droższe. Dlatego też zapewne rodzice gdzieś szukają jakichś podpowiedzi, takich rozwiązań, które pozwoliłyby im nieco zaoszczędzić. Ja też postanowiłam sprawdzić w szkole. I tutaj w tej kwestii będę posiłkować się bardzo solidną wiedzą naszego gościa, którym jest dyrektor 29 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, pani Katarzyna Paliwoda.
0: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, jak szkoła może wesprzeć rodziców, gdy wyposażają takie starsze dziecko, młodzież do szkoły?
2: Dzień dobry państwu. Szkoła oferuje wiele form pomocy. No przede wszystkim tradycyjne kiermasze odbywają się jeszcze nadal w szkołach, ale również nowe formy pracy z podręcznikiem, stosowanie podręczników w formie cyfrowej, stosowanie narzędzi zdalnej komunikacji. Mamy taką pamiątkę popandemiczną. I tutaj tak naprawdę, przynajmniej w mojej szkole na przykład, wielu uczniów korzysta z tabletów, z cyfrowych wersji podręczników. Nauczyciele też opierają się o zasoby cyfrowe edukacyjne, chociażby zintegrowana platforma edukacyjna, czy sami wręcz tworzą pomoce dydaktyczne, bo dzisiaj już jesteśmy o krok dalej, gdzie nauczyciel ma autonomię i może samodzielnie też przygotowywać pewne zestawy materiałów.
1: Pani powiedziała na samym początku, że to są takie tradycyjne kiermasze, czyli kiermasze książek starsi uczniowie sprzedają tym młodszym rocznikom. A jak to w szkole zrobić, żeby to było możliwe? No bo nie w każdej szkole tak się to da zrobić.
2: No tutaj właśnie zależy od tradycji szkół. Aha. Da się zrobić, ponieważ tam, gdzie ten nasz absolwent ma z nami kontakt, chętnie przychodzi do szkoły, wie, że może na początku roku szkolnego młodszemu rocznikowi sprzedać książki. Niektóre podręczniki mają taki system, że kupuje się ich na kilka lat, prawda? Więc wtedy trzeba po zamknięciu cyklu taki podręcznik odkupić. A jeżeli mamy podręczniki, które dokupuje się z roku na rok, no to wtedy też możemy poprosić bibliotekarza. Możemy w szkole też zrobić taki zestaw kilkunastu podręczników dla tych najbardziej potrzebujących. Bo wiadomo, standard jest taki, że rodzic woli wyposażyć swoje dziecko w komplet pomocy i trzymajmy się tego standardu, ale też dla tych, którzy potrzebują, mamy bardzo fajne rozwiązania.
1: No właśnie, a jakie jeszcze są te inne możliwości szukania tego, żeby zmniejszyć obciążenia w budżecie domowym, rodzinnym?
2: No cóż, zapraszam do rodziców, do dyrektorów. Dyrektorzy nie gryzą, są przyjaciółmi waszymi i tutaj znajdziecie na pewno wiele ciekawych informacji w danym regionie, jakie istnieją fundusze, granty, czy ewentualnie takie programy pomocowe. Ale na przykład podpowiem, jak wy chcecie sami poszukać. Ośrodki pomocy społecznej, BIP-y kuratoriów oświaty, czyli biuletyny informacji publicznej, urzędy miasta, gminne, wydziały społeczne, wydziały edukacji, fundusze i stowarzyszenia. Tutaj dużo takich jest, potworzyło się teraz fundacji i stowarzyszeń, które wspierają i potrafią dofinansować. Oczywiście tam trzeba się najpierw zorientować. Ale gdzie szukać takich informacji? PCK, portal Moje Stypendium, portal Ranking Edukacyjny, portal Funduszy Europejskich, Europejski Portal Młodzieży młodzieżowy. I tam są naprawdę informacje o tym, że warto poszukać i tam znajdziecie Państwo to dofinansowanie.
1: Pani dyrektor, pod prąd zapytam trochę, pod włos tak, czy podręcznik w ogóle jest potrzebny w polskiej szkole?
2: Od 2014 roku, jak weszła taka popularnie nazwana ustawa podręcznikowa, która zwolniła nauczycieli z obowiązku pracy z podręcznikiem, to właściwie nie jest niby potrzebny. Ale co on robi w naszych szkołach? On systematyzuje pracę. Skąd ma rodzic wiedzieć, co się dzieje na lekcji? No więc w jakiś sposób do tego podręcznika się odnosimy. Ale coraz to bardziej stawia się na kreatywnych nauczycieli, którzy korzystają z różnych źródeł, nie tylko z jednego podręcznika, potrafią samodzielnie stworzyć materiały edukacyjne, które są celowane pod umiejętności, kompetencje, poziom klasy danej, która jest przez nich nauczana.
1: No i jeszcze takie lekcje na pewno są dużo ciekawsze dla młodzieży, która jest obeznana z nowoczesnymi technologiami, a z kolei korzyści dla rodziców, no to na pewno Państwo tutaj widzicie już jak na dłoni, po prostu cięższy portfel. Jeszcze zdanie, tak?
2: Jeszcze jedno zdanie chcę dopowiedzieć. Drodzy Państwo, sztuczna inteligencja, wiecie z czym to się je. To jest coś, co nam wszystkim zagraża, a trzeba spojrzeć na to od innej strony. Sztuczna inteligencja to jest takie narzędzie, z którego trzeba umieć korzystać. Czyli mamy tak naprawdę wszechobecną informację i dzisiaj w szkole nie trzeba uczyć się pewnych rzeczy na pamięć, ale trzeba umieć je znaleźć, wyselekcjonować, wartościować i stworzyć własny content na bazie tego, co się poznało. I dzięki temu mam nadzieję, i takie chyba jest też założenie ministerstwa, że będziemy coraz bardziej stawiać na cyfryzację, jeżeli chodzi o edukację, to jest właśnie, mi się wydaje, ten kierunek rozwoju szkoły. Myślę, że to właściwy, bo dzisiaj tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, to już jest inne społeczeństwo. Uczniowie czego innego oczekują.
1: Na koniec powiemy tak. Drodzy rodzice, bierzcie przykład ze sztucznej inteligencji, korzystajcie z niej również i róbcie zakupy inteligentnie. A jak trochę zaoszczędzić, to my jeszcze też będziemy o tym mówić wkrótce.
0: Bardzo dziękujemy, pani dyrektor. No, dyrektorzy nie gryzą, to słyszymy. Pozwalają rozgryźć problem. Pani dyrektor, pani Katarzyna Paliwoda zwróciła uwagę, jak finansowo ulżyć rodzicom. Szkolne kiermasze, podręczniki w formie cyfrowej, tablety, e-podręczniki, samodzielnie tworzone przez nauczycieli pomocy dydaktyczne. A jakie jest twoje zdanie? SMS 3322 radio@rmf24.pl 12 2 miliony 12 to nasz telefon. Piszcie, dzwońcie, SMS-ujcie.
3: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Swastyka na brytyjskiej ziemi. Niemiecka okupacja Wysp Normandzkich.
1: 22 czerwca 1940 roku. Francja kapituluje przed Niemcami. Hitler odnosi kolejne zwycięstwo. Teraz jego następnym celem staje się pokonanie Wielkiej Brytanii.
2: Jednak inwazja nigdy nie dochodzi do skutku. Królewskie siły powietrzne odnoszą zwycięstwo w bitwie o Anglię.
1: Niemcy uznają, że desant bez wcześniejszego zdobycia panowania w powietrzu będzie skazany na porażkę.
2: W ten sposób Wielkiej Brytanii udało się obronić swoją niezależność i kraj nadal kontynuuje walkę z III Rzeszą.
1: Często zapomina się jednak, że w czasie II wojny światowej niewielka część brytyjskiego terytorium znalazła się pod niemiecką okupacją.
2: Chodzi mianowicie o kilka małych wysp położonych na kanale La Manche. I co może zaskakiwać, Niemcy kontrolowali je aż do samego końca wojny.
1: Jak wyglądała okupacja tych wysp i dlaczego Brytyjczycy nie podjęli próby ich odzyskania wcześniej? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Wyspy Normandzkie są archipelagiem leżącym u wybrzeży Francji. Spośród wysp największe to Jersey i Guernsey.
1: Formalnie nie wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa i podlegają bezpośrednio koronie brytyjskiej.
2: Przed wybuchem II wojny światowej archipelag był popularnym celem wakacyjnych wyjazdów Brytyjczyków.
1: Jednak rozwój wydarzeń na świecie sprawia, że spokojne życie na wyspach zostanie zakłócone.
2: III Rzesza rozpoczyna podbój Europy Zachodniej i w maju 1940 roku dokonuje inwazji na Francję.
1: Wojska niemieckie odnoszą błyskawiczne zwycięstwo i Francja kapituluje. Wojska brytyjskie walczące na kontynencie są zmuszone do chaotycznej ewakuacji, a Londyn rozpoczyna przygotowania do obrony wyspy.
2: Trwają też burzliwe narady na temat tego, czy wyspy normandzkie powinny być bronione. Premier Winston Churchill nie chce porzucać nawet skrawka brytyjskiego terytorium bez walki.
1: Jednak wielu oficerów ma odmienne zdanie na temat możliwości skutecznej obrony archipelagu przed Niemcami.
3: Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Obrona archipelagu będzie niezwykle trudna, a jeżeli Niemcy przeprowadzą zmasowane bombardowania, skutki dla mieszkańców będą katastrofalne. Poza tym ze strategicznego punktu widzenia nie mają one żadnego znaczenia.
2: Dlatego ostatecznie wygrywa pragmatyzm i zapada trudna decyzja o porzuceniu archipelagu i wycofaniu wojsk do Wielkiej Brytanii.
1: Wielu mieszkańców wysp przeczuwa, że mogą wkrótce stać się celem inwazji i postanawia uciekać.
2: Informacje o ewakuacji i pozostawieniu wysp bez żadnej obrony nie zostają podane do wiadomości publicznej.
1: Bob Lesser, który pracuje dla firmy ubezpieczeniowej na Jersey, jest jedynym pracownikiem, który nie opuszcza miasta.
2: Wokół panuje chaos i Bob postanawia skontaktować się z biurem w Southampton, by poinformować dyrektora o tym, co się dzieje. Prosi go też o jakiekolwiek instrukcje, co powinien teraz zrobić.
1: Jednak przełożony początkowo nie wierzy w dramatyczne doniesienia Boba. Pyta podniesionym głosem.
4: Chcesz mi powiedzieć, że nasz rząd porzuca brytyjskie terytorium bez walki?
1: Bob odpowiada.
5: Tak, proszę pana. Właśnie tak wygląda sytuacja.
4: Upiłeś się czy co? Natychmiast daj mi do telefonu swojego przełożonego.
5: Proszę pana, nie widziałem go już od kilku dni. On już się ewakuował.
2: Mimo tłumaczeń dyrektor wciąż nie wierzy w to, co słyszy. W końcu wściekły mężczyzna odkłada słuchawkę, sądząc, że rozmawia z jakimś szaleńcem.
1: Ostatecznie około 23 tysiącom mieszkańców udaje się opuścić Wyspy Normandzkie i uciec do Wielkiej Brytanii. Pozostali czekają na nadejście Niemców.
2: 28 czerwca 1940 roku Luftwaffe przeprowadza bombardowania wysp Jersey i Guernsey.
1: Celem nalotu są porty w miastach St. Helier i St. Peter Port. W wyniku działań Luftwaffe ginie 44 ludzi.
2: 30 czerwca niemiecki kapitan Liebe Pietritz przeprowadza lot zwiadowczy i ląduje na wyspie Guernsey, by samemu ocenić, jak silna jest jej obrona.
1: Gdy wraca do bazy, melduje.
5: Nie zauważyłem żadnych wojsk. Wygląda na to, że wyspy w ogóle nie są bronione.
2: Tego samego dnia wieczorem kilka niemieckich samolotów transportowych ląduje na osuszonym lotnisku w Guernsey.
1: Na miejsce przybywa inspektor policji, który przekazuje Niemcom list od lokalnego urzędnika.
6: Ta wyspa została ogłoszona terytorium otwartym przez rząd Jego Królewskiej Mości. Nie ma tutaj żadnych sił zbrojnych.
2: Major Albrecht Lanz jedzie na spotkanie z władzami wyspy, które odbywa się w hotelu. Tam niemiecki oficer informuje zebranych.
7: Ta wyspa znajduje się teraz pod okupacją niemiecką.
1: W ten sposób wyspa Guernsey zostaje zdobyta przez Niemców bez jednego wystrzału. W kolejnych dniach ta sama sytuacja powtarza się na innych wyspach archipelagu.
2: Wielu obywateli obawiało się przybycia Niemców, ale ku ich zaskoczeniu w ich życiu codziennym początkowo niewiele się zmienia.
1: Okupacja zupełnie nie przypomina terroru, jaki III Rzesza zaprowadzała choćby w Polsce.
2: W zasadzie jedynymi ograniczeniami są godzina policyjna, obowiązująca od godziny 23 i racjonowanie żywności. Niemcy zezwalają nawet, by w kościołach nadal modlono się za brytyjską rodzinę królewską.
1: Czas na wyspach zostaje zmieniony z brytyjskiego na niemiecki, ponadto władze okupacyjne zmieniają kierunek ruchu z lewostronnego na prawostronny, co w pierwszych tygodniach prowadzi do wielu wypadków.
2: Żołnierze Wehrmachtu, którzy przybyli na wyspy normandzkie, delektują się spokojem i piękną pogodą.
1: W pierwszych dniach okupacji część z nich oblega sklepy z pamiątkami, by wysłać coś swoim rodzinom w Niemczech. Jeden z żołnierzy, Werner Rank, wspominał:
5: całe dnie siedzieliśmy na słońcu, jakbyśmy byli na wakacjach. Żartowaliśmy nawet, że wysłanie nas na wyspy normandzkie było najlepszą rzeczą, którą zrobił dla nas Hitler.
2: Inny wojskowy, Fritz Kunz, mówi:
8: wydawało nam się, że jesteśmy w raju. Wszystko było wokół takie piękne i kolorowe.
1: Okupacja brytyjskiego terytorium jest skrupulatnie dokumentowana i wykorzystywana przez nazistowską propagandę.
2: Kroniki pokazują, jak żołnierze Wehrmachtu maszerują ulicami angielskich miast, co ma być zapowiedzią rychłego zajęcia Wielkiej Brytanii.
1: Lokalni urzędnicy podejmują współpracę z władzami okupacyjnymi. Zresztą jeszcze przed kapitulacją wysp rząd Wielkiej Brytanii wydał im następujące instrukcje.
9: Możecie współpracować z okupantem na tyle, na ile będzie to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców.
2: Ta decyzja początkowo sprawia, że lokalne władze tworzą pewien bufor między mieszkańcami a władzami okupacyjnymi.
1: W kilku przypadkach udaje im się nawet przekonać Niemców do złagodzenia niektórych ograniczeń.
2: Początkowo III Rzesza planuje, aby na wyspach utworzyć państwowe hotele i ośrodki wypoczynkowe dla Niemców.
1: Jednak gdy wizja inwazji na Wielką Brytanię staje się coraz mniej prawdopodobna, plany te zostają porzucone.
2: Rozwój sytuacji na froncie sprawia też, że okres pokojowej koegzystencji na wyspach już wkrótce się zakończy.
1: W 1941 roku Hitler zaczyna przygotowania do inwazji na Związek Radziecki. Pokonanie Wielkiej Brytanii schodzi na dalszy plan.
2: Niemcy tworzą jednak wokół wybrzeży Francji pas umocnień zwany Wałem Atlantyckim, a Wyspy Normandzkie stają się jego częścią.
1: Rozpoczyna się budowa fortyfikacji, a Niemcy ściągają na miejsce przymusowych robotników z Europy Wschodniej.
2: Właśnie wtedy mieszkańcy po raz pierwszy przekonują się o okrucieństwie okupanta, widząc, jak zagraniczni pracownicy padają martwi z wycieńczenia.
1: Niektórzy starają się im pomagać i nawet oferować schronienie, ale grożą za to bardzo surowe kary.
2: 6 czerwca 1942 roku Niemcy konfiskują wszystkie radia. Większość mieszkańców oddaje odbiorniki, ale niektórym udaje się je ukryć i brytyjskie stacje nadal są potajemnie słuchane.
1: Okupant surowo karze przekazywanie zdobytych w ten sposób wiadomości. Przekonuje się o tym m.in. Harold Le Drulinek, dyrektor szkoły w Jersey, który trafia do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen za szerzenie informacji pochodzących z brytyjskich stacji radiowych.
2: Represje dotykają też innych mieszkańców. We wrześniu 1942 roku Niemcy nakazują:
10: wszyscy mężczyźni, którzy nie urodzili się na wyspach normandzkich, mają wraz z rodzinami wyjechać do Niemiec.
1: Ponad 2000 ludzi zostaje wywiezionych do obozów dla internowanych. Najtragiczniejszy los spotyka jednak Żydów, którzy trafiają do obozów zagłady.
2: Wraz z pogarszającą się sytuacją Niemiec na froncie, terror wobec mieszkańców się zaostrza.
1: 6 czerwca 1944 roku alianci rozpoczynają operację Overlord, której pierwszym etapem jest lądowanie w Normandii.
2: Jednak siły inwazyjne nie wyzwalają okupowanych wysp normandzkich. Dowódcy nie chcą ryzykować poniesienia ciężkich strat podczas próby odbicia wysp, które nie mają większego strategicznego znaczenia.
1: Alianci liczą, że garnizon odcięty od reszty III Rzeszy sam zdecyduje się na kapitulację. Tak się jednak nie dzieje i wojska niemieckie nie wycofują się z tych terenów.
2: Wkrótce zaczynają się pojawiać poważne problemy z zaopatrzeniem. Zaczyna też brakować żywności, która dotąd była importowana.
1: Część mieszkańców zjada nawet zwierzęta domowe, a żołnierze przez pewien czas żywią się koniną.
2: Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień i w pewnym momencie Niemcy proszą Brytyjczyków, by pozwolili na przepłynięcie statków z zaopatrzeniem.
1: Churchill nie chce jednak zgodzić się na przepuszczenie wsparcia, obawiając się, że zostanie ono przejęte przez siły okupacyjne.
2: Dopiero po miesiącach negocjacji w grudniu 1944 roku Międzynarodowy Czerwony Krzyż dostaje zgodę, by wysłać na wyspy statek, który przewozi tak potrzebne zaopatrzenie.
1: Ładunek jest jednak przeznaczony tylko dla ludności cywilnej. Według wielu świadków Niemcy nie zarekwirowali żadnej paczki, choć oni również głodowali.
2: Żołnierze musieli sobie radzić inaczej. Fritz Kunz wspominał:
8: cały czas brakowało jedzenia i chodziliśmy nad morze zbierać omułki, z których robiliśmy pulpety. Inni próbowali polować na mewy. Tak naprawdę tylko niewielka część żołnierzy była na służbie, reszta szukała pożywienia.
1: W końcu 8 maja 1945 roku III Rzesza oficjalnie kapituluje i wojna w Europie dobiega końca.
2: 9 maja do Guernsey przypływa brytyjski niszczyciel HMS Bulldog, na pokładzie którego zostaje podpisany akt kapitulacji niemieckich sił na wyspach.
1: Wkrótce przybywają też brytyjskie oddziały, które są witane przez rozentuzjazmowanych mieszkańców. Miesiąc po wyzwoleniu z wizytą przyjeżdża król Jerzy VI.
2: Tak zakończyła się 5-letnia okupacja Wysp Normandzkich, jedynego terytorium brytyjskiego, które w czasie II wojny światowej zostało zdobyte przez Niemców.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Już niemal druga na radiowych zegarach, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Mierlinkowski. Zapraszam. W przyszłym tygodniu do Polski wrócą ciała 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. Budżet państwa na 2027 rok coraz bliżej. Rząd zapowiada 5% wydatków na obronność i więcej pieniędzy na zdrowie. Złota alga znów atakuje kanał Gliwicki. Przez tydzień odłowiono tam już ponad 3,5 tysiąca ton śniętych ryb. W przyszłym tygodniu sprowadzone mają być ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura okręgowa w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku. Więcej informacji na ten temat ma reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Polskie i węgierskie służby załatwiają formalności związane ze sprowadzeniem zwłok, mówi rzecznik wojewody podkarpackiej Bartosz Gubernat.
2: Jesteśmy na łączach zarówno ze służbami węgierskimi, jak i tutaj z polskimi.
1: Rzecznik zastrzega, że na dopięcie procedur potrzeba dosłownie kilku dni.
2: Pierwsza połowa przyszłego tygodnia to jest bardzo realny termin.
1: Z węgierskich procedur wynika, że po wypadku trzeba przeprowadzić sekcję zwłok każdej z ofiar. Te sekcje mają się odbyć w Polsce. Wśród 12 ofiar śmiertelnych nie ma osób nieletnich.
0: Wczoraj zorganizowano posiedzenie rządu poświęcone pracom nad budżetem państwa na 2027 rok. W przyszły piątek plan wydatków i wpływów ma być już gotowy. Uchwalenie odpowiedzialnego budżetu zależy od współpracy rządu z prezydentem, tak mówił premier przed wczorajszym posiedzeniem.